0: A jeden z koncertów gwiazdy. Céline Dion od września do października zagra w sumie aż 16 koncertów we Francji. Po raz ostatni Dion pojawiła się przed widzami w 2020 roku. W 2024 wystąpiła na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wykonując jeden z najbardziej znanych utworów Edith Piaf, Hymn do miłości. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt, zdobywając prawie 44% głosów. Drugie miejsce z wynikiem zaledwie nieco ponad 17% zajęła CDU obecnego kanclerza Friedricha Merza. Współprzewodnicząca ugrupowania Alice Wiedel zapowiedziała, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia chce zdobyć 40% głosów. Czy AfD ma realne szanse, aby przyjąć władzę w Niemczech w kolejnych wyborach federalnych? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski rozmawiał z Łukaszem Jasińskim, analitykiem do spraw Niemiec z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Wybory landowe mają swoją specyfikę, jednak Niemcy są bardzo mocno zróżnicowane wewnętrznie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest potwierdzenie pewnego trendu. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, w różnych landach, a także na szczeblu federalnym, Alternatywa dla Niemiec odnosi sukcesy, zyskuje na poparciu. No, na poziomie federalnym według sondaży zajmuje od dłuższego czasu pierwsze miejsce, to jest 27-28% w zależności od badania. W Saksonii-Anhalt otarła się o większość bezwzględną, co prawda jej nie zdobyła, ale no, wydaje się, że ma pewne możliwości stworzenia rzeczywiście rządu. Zobaczymy, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie. Nie ulega wątpliwości, że w Niemczech narasta także takie zmęczenie i znużenie tymi dotychczasowymi partiami, takim jak Hadecja, Socjaldemokracja, no i AfD na tym rozczarowaniu rosnącym i na obawach o przyszłość, które w Niemczech są dość powszechne, z pewnością dużo zyskuje.
2: No właśnie, AfD już od wielu lat jest partią znaną jako partia skrajnie prawicowa, partia, która ma na swoich sztandarach hasła antymigracyjne. Czy to jest tak, że społeczeństwo niemieckie się tak bardzo radykalizuje, tak bardzo przechodzi w stronę skrajnej prawicy, czy jednak to jest trochę tak jak analogicznie z wyborcami Konfederacji? Nie każdy wyborca Konfederacji w Polsce ma poglądy skrajnie prawicowe. To są ludzie zniechęceni do tego duopolu PO-PiS.
1: Nie chcę tutaj się odnosić do polskiej polityki, natomiast to, co wynika z wyborów, chociażby w Saksonii-Anhalt, to jest fakt, że po pierwsze Alternatywa dla Niemiec przyciąga głosy rozczarowanych wyborców innych partii, ale po drugie, co jest bardzo ciekawe, ona mobilizuje nowe segmenty wyborców, czyli mobilizuje osoby, które nigdy wcześniej na wybory po prostu nie chodziły, dając im jakieś poczucie sprawczości, poczucie uczestniczenia właśnie w jakimś politycznym przełomie. To jest też tak, że w Saksonii-Anhalt bardzo dużą rolę odegrał kandydat na premiera Ulrich Siegmund i cała kampania wyborcza, która była niezwykle profesjonalna. Mówi się wręcz, że to była kampania w amerykańskim stylu. Młody polityk, uśmiechnięty, świetnie nawiązujący kontakt z tłumem i przekaz bardzo pozytywny. Oczywiście hasła antymigranckie są rdzeniem tej partii, prawda? Pomysły takie, żeby od pierwszego dnia przeprowadzać masowe deportacje, żeby na przykład na poziomie szkolnym tworzyć osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla niemieckich dzieci, ale to wszystko jest przykrywane przez taki amerykański, pozytywny, PR-owski przekaz. I prawda, na wiecach wyborczych AfD chociażby rozdawano piwo, kiełbaski. Można się z tego śmiać, oczywiście, ale
2: to trafia do ludzi.
1: Tak, przeciętny wyborca, kiedy widzi młodego, uśmiechniętego człowieka, który jest dowcipny, który nie jest w swoim przekazie w żaden sposób agresywny, to zadaje sobie pytanie, dobrze, a taki człowiek rzeczywiście jest radykałem? Przeciętni wyborcy nie interesują się mocno polityką i no, nie wiedzą na przykład, że w otoczeniu Ulricha Siegmunda są osoby przez wiele lat związane mocno czy bliskie ruchowi neonazistowskiemu. No ale sam kandydat jest tą uśmiechniętą fasadą takiego politycznego radykalizmu. Co więcej, no, na poziomie samego landu widać bardzo wyraźnie, że biorąc pod uwagę bardzo słaby wynik wyborczy CDU, bo to jest partia, która nie tylko straciła władzę w tym landzie po raz pierwszy od 20 lat, ale no straciła ponad połowę wyborców, to jest ledwie 17%. No zapewne AfD też trafiła na taki moment generalnego znużenia wyborców i znużenia mieszkańców tego landu rządami rządami Hadecji, które trwały naprawdę bardzo długo.
2: No właśnie, ale jak można wyjaśnić ten zwrot Niemców w stronę partii populistycznej i skrajnie prawicowej partii, która w pewnym sensie próbuje trochę zaprzepaścić te dekady tej polityki niemieckiej, która była oparta o tolerancję, o otwarte granice, o takie przyjazne też stosunki ze swoimi sąsiadami?
1: No AfD tutaj operuje taką bardzo prostą i dość, można powiedzieć, naiwną nostalgią za przeszłością, prawda? Za czasami, kiedy Niemcy były bogate, kiedy walutą była marka niemiecka, kiedy w cudzysłowie nie było migrantów albo było ich bardzo, bardzo niewielu. I to trafia do ludzi, czują się coraz bardziej zagubieni. Niemcy tkwią w stagnacji gospodarczej. Teraz co prawda pojawiły się sygnały ożywienia, ale to wszystko jest jeszcze mało i to nie dociera zwłaszcza do portfeli wyborców. Natomiast dużo jest sygnałów mówiących o tym, że właśnie chociażby Volkswagen planuje bardzo głębokie cięcia gospodarcze. Do tego także dochodzi specyfika chociażby samej Saksonii-Anhalt, a to jest mianowicie land, który mierzy się z bardzo głębokimi problemami demograficznymi. Od zjednoczenia Niemiec, bo to jest land położony na terenie dawnej NRD, od zjednoczenia Niemiec on utracił 1 milion mieszkańców. Z 3 milionów do około 2. Więc osoby tam mieszkające często czują się trochę takie zapomniane przez tą politykę, przez tych polityków na szczeblu federalnym. No i głosowanie na AfD trochę też jest rodzajem ukarania tego politycznego establishmentu jako tego, który sobie z różnymi problemami po prostu nie radzi.
2: Patrząc na wybory w Saksonii-Anhalt, AfD, Alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
1: Czy na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapią na wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD. Uważam, że na poziomie federalnym prawdopodobnie ta partia w dalszym ciągu będzie izolowana, tak jak do tej pory, co oznacza, że perspektywę na to, żeby przejęła władzę w jakiejś formie na szczeblu federalnym, są jednak dość odległe. Natomiast niewątpliwie sukces w Saksonii-Anhalt i ewentualne powołanie przez tę partię rządu, to nie jest jasne, są różne scenariusze możliwe, ale jest ona bliska tego, na pewno rozpocznie taką dużą debatę na temat no nie tylko kierunków polityki obecnego rządu, ale także na temat taktyki czy wręcz strategii pozostałych partii wokół AfD, bo ta strategia izolowania tej partii, ona jest w izolacji od samego początku, od kilkunastu lat. Powtarzania, że to jest partia, zresztą zgodnie z prawdą, ekstremistyczna, że to jest partia prorosyjska, mająca dziwne powiązania na przykład z Chinami, że to po prostu zwyczajnie na wyborców nie działa, a być może jest kontrproduktywne. Być może właśnie paradoksalnie tej partii pomaga, no bo tworzy się taki jasny podział. Z jednej strony te tradycyjne partie i polityczne establishment, a z drugiej strony AfD, która właśnie nigdy nie rządziła, więc ma jakby czystą hipotekę. Także myślę, że zwłaszcza na niższych szczeblach ten kordon sanitarny wokół AfD będzie stopniowo kruszał na różne sposoby. Ale tutaj jeszcze wiele scenariuszy jest możliwych.
0: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski od Łukasza Jasińskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Tu RMF FM.
2: Dobranocka.
1: Dobranocka w RMF FM.
2: RMF FM zawsze z wami.
3: Ja się

0: gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Proszę jeszcze poczekać ze 2 godziny. Skończymy przesłuchania i przekażemy pani przewodniczce te informacje. Zgoda? Kościesza pochylił się do smukłej rączki pani Pembroke. Zgoda? Karol natychmiast przybrała wystudiowaną, elegancką pozę. Oczywiście poczekam. Uśmiechnęła się uwodzicielsko. Jeszcze jedno. Komisarz już z ręką na klamce się odwrócił. Jaki kolor miała kulka na pani kieliszku w klubie? Tym razem Karol osłupiała. Nie rozumiem, o czym pan mówi. Jaka kulka? No mieli państwo takie oznaczenia na kieliszkach, żeby się nie pomylić. A to, miałam czarną. Zapamiętałam, bo Karol wspomniał, że mam kulkę w kolorze sukienki. Miałam taką kieckę w czerwone i czarne pasy. Mówił jeszcze, że w tej kreacji wyglądam jak czerwony Broadbill, czy coś takiego. Czerwony paragon. Roześmiała się. Nikt mnie jeszcze nie porównał do faktury, ale on ma takie wyszukane analogie. W dziedzinie komplementów jest raczej niekonwencjonalny. Cóż, dziękujemy w takim razie i do zobaczenia. Izydor z ulgą wyszedł na korytarz. Za nim podążył podobnie jak on zdezorientowany Wojtek. Szefie, o co chodziło z tym czerwonym Bilem i w ogóle nic nie pojmuję. Wilski próbował wyjaśnić swoje zapiski. Nawet nie próbuj. Zakochana kobieta jest nie do pojęcia. Skwitował Kościesza i skierował się do pokoju pana Satyavatiego. To jeszcze tylko najbardziej egzotyczny uczestnik tej wyprawy i możemy iść na kawę. Skonstatował z ulgą komisarz i energicznie zapukał do drzwi. Hinduski gość otworzył i zaczął głęboko się kłaniać, składając ręce w namaste. Witam panę i panę witam. Kiwał się w swoim pięknym, czerwonym turbanie. Dzień dobry. Izydor natychmiast dostosował się do uroczystego powitania, a Wojtek poszedł w ślady szefa. Kiedy już ceremonia powitalna się skończyła, wszyscy panowie usiedli przy małym stoliku. Co wiedzieć chcą teraz? Zagadnął uprzejmie Rishi. Tak, co wiedzieć chcemy? Kościesza starał się skupić i zrozumieć koślawy polski rozmówcy. Jakie są pańskie powiązania z Polską? Komisarz wolno cedził słowa. Żona moja Polka jest, ale ona teraz zajęta, mocno zajęta, bo kochać syna nowego. Hindus się rozpromienił. Wojtek zmarszczył brwi, uważnie notując słowa. Komisarz westchnął w duchu. Nie poddawaj się, dasz radę. I brnął dalej. Nowego? Zapytał. Tak, miesiąc ma syn nasz, tłumaczył Rishi. I ona została, ale ja pojechać. Polska, piękny kraj. Bardzo, bardzo. Aha. Izydor ucieszył się, pojąwszy, o co chodzi. Co pan nam może powiedzieć o tym, co się wydarzyło? Postanowił zadawać jak najkrótsze pytania, bez większej nadziei, że uzyska od tego świadka jakieś cenne informacje. Oj, stało się, stało. Satyavati umilkł, kiwając smętnie głową. Kościesza westchnął, ale nie dawał za wygraną. Zna pan kogoś z tej grupy? Spytał krótko. Znam. Wszystkich przecież. Rishi był zbity z tropu. Ale czy wcześniej pan znał w Anglii? A tam, a to nie, tam nie. Rozumiem, a czy inni też tu się poznali? Kontynuował Izydor. Jak kolacja z oczami być. Co? Z jakimi oczami? Policjanci po raz kolejny tego dnia wpadli w konsternację.
0: Kto ma ochotę na zabójczą wycieczkę? Kolejny odcinek już za chwilę w RMF FM.

Rishi popatrzył na nich uważnie i najwyraźniej uznał, że aby go zrozumieli, musi bardziej zastanawiać się nad doborem słów. Stał, podszedł do swojej torby i długo w niej grzebał. Wreszcie wyciągnął mały słowniczek, po czym wrócił do stolika. Zamachał nim z radością i zaczął go wertować. Wreszcie, ucieszony, znalazł odpowiednie słowo i kontynuował relację. To być na kolacja powitalna. My się poznać, że się znają. Wyglądał na uradowanego z doboru słów. Każda jego odpowiedź kwitowana była chwilą milczenia. Niemniej przesłuchanie wolno posuwało się do przodu. Czy w klubie coś pan zauważył? Pytał wytrwale Izydor. Dobra woda gazowana była. Satyavati uśmiechnął się konspiracyjnie. Ach tak, ale może coś jeszcze? Kontynuował przesłuchanie policjant. Tam nie, tam głośno i dużo chodzić każdy. Rishi był wyraźnie zmartwiony, że nie może pomóc. A coś ciekawego innym razem pan widział? Funkcjonariusze powoli tracili nadzieję. Rita czegoś szukała. Odpowiedź była szybka i pewna. Czego? Izydor nadstawił uszu. Miała książkę, ciągle mówić o ta książka i ciągle kościoły chciała zwiedzać, ale ona nie modlić chciała. Talizmany miała, a i tak nie wiedzieć po co. Dziwna była. Ona głupia była. Nagła szczerość świadka zabrzmiała wiarygodnie. Głupia.

0: brwi, żeby zrozumieć sens zeznań małego Hindusa. Kto oglądał fajerwerki, a kogo raczej tam nie było? Kościesza drążył dalej. Ja być powoda z gazem, nie pamiętać, ale były Alice i Ethel, Magda i Karol, profesor Greg, pary bił się ze mną, a potem strzelali, wyrecytował Rishi. Harry bił się z panem? Kiedy? Szybko padło kolejne pytanie coraz bardziej zaintrygowanego funkcjonariusza. On nie chciał dać mi kobiet. Musiałem bronić honoru. Hindus wypiął dumnie chudą pierś. Dać kobiet? Jak to? No, wszystkie brała, ja też chcieć. To wziąłem Alice i Karol. Przytakiwał Hindus, ale zauważył zdumienie w oczach policjantów, więc zamilkł na chwilę, zastanowił się, po czym powiedział: Harry przytulać Ethel i Magda, a chciał jeszcze Alice i Karol, to objąłem je, jak one piszczeć. Kobiety to śliczne zwierzę, mniam, rozochocił się Hindus. No tak, to racja. A pamięta pan kolor kulki na kieliszku? Granatowa moja była. Harry biała, Rita czerwona, Paweł beżowa, Halina pomarańczowa, Karol czarna, Karol zielona, Alice żółta, Ethel fioletowa, Greg niebieska, a Magda jasnozielona. Wyrecytował jednym tchem. Aha.
1: Dawna i współczesna Warszawa w kryminalnym wydaniu. Zabójcza wycieczka za moment w RMF FM.

0: RMF FM, pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, Zabójcza wycieczka.
1: Gościesza był pod wrażeniem eidetycznej pamięci Rishiego. No cóż, dziękujemy, bardzo nam pan pomógł. Gościerza skłonił się i razem z Wilskim opuścili gościnny pokój Rishiego, żegnani nieustającymi ukłonami. O kurczę, szefie, niby taki niepozorny, ledwo duka, a powiedział więcej niż cała reszta. Wilski był pełen podziwu. Właśnie, to bardzo interesujące. Izydor stał na korytarzu i głęboko się zastanowił. Rozdział 7. Rozmowy i Karol. No to prawie mamy komplet przesłuchanych. Pozostała nam tylko wizyta w szpitalu u Karola Zacha. Jakieś wnioski? Zwrócił się komisarz do Wojtka, kiedy szli hotelowym korytarzem. Cóż, musiałbym się zastanowić. Wilski ostrożnie formułował wypowiedź, ale jedno mnie dziwi. Tak? Cóż takiego? Izydor zatrzymał się w pół kroku. Dlaczego szef nie zadawał im podstawowego pytania, kiedy ostatni raz widzieli Ritę Jones? Przecież to jest rutynowe pytanie w trakcie przesłuchań. Posłuchaj, młody, nie wiem, czy zauważyłeś, ale do obu incydentów doszło w trakcie głośnych i tłumnych imprez. Wszędzie było pełno ludzi, rozmawiali ze sobą, przemieszczali się i tak naprawdę nikt na nikogo nie zwracał uwagi, poza tym byli po pijaku. Sprawca jest bardzo sprytny. Nawet jeżeli ktoś by coś widział, to zawsze można powiedzieć, że akurat rozmawiałem, przypadkowo staliśmy razem przy stole, właśnie mijaliśmy się w drodze do toalety, czy podobne te refere. Gdyby ktoś z nich coś zauważył, to już by nam powiedział, bo by go to bardzo nurtowało. Nic nam nie powiedzieli, więc po co pytać? Niech sobie przetrawią, a jak coś sobie przypomną, to na pewno się dowiemy. W klubie ciągle się przesiadali. Na statku bez przerwy łazili po dwóch pokładach, a potem wszyscy gapili się w niebo. Sprawca upewnił się, że jest sam na sam z ofiarą. Trudno, żeby ją walił w łeb, a potem wyrzucał przez burtę w towarzystwie osób trzecich. Gdyby go ktoś widział, to jest mało prawdopodobne, by świadek uznał to za coś normalnego. O, gość wyrzuca kobietę do wody, taki żarcik. Bez szans, młody. Trzeba najpierw znaleźć motyw. Na obu imprezach okazji było aż nadto, by wypytywanie o szczegóły w czymś nam teraz pomogło. No, fakt. Wilski pokiwał głową. Na wycieczce zagranicznej spotyka się grono przypadkowych, zdawać by się mogło, osób i nagle dwoje z nich pada ofiarą morderczych zamachów. Ciągnął swoje rozważania Izydor. Pierwszy się nie powiódł, ale sprawca, i to jest zagadkowe, nie dypie dalej na życie niedoszłej ofiary, lecz zmienia cel i uśmierca kogoś innego. No, szefie, tego nie wiemy na pewno. Zach jest w szpitalu i to na oddziale intensywnej opieki. Tam dość trudno wejść, nie mówiąc już o uśmiercaniu kogokolwiek. Chyba, że ma się znajomości wśród personelu medycznego, w co akurat wątpię, zaoponował Wilski. Tak, masz rację.
0: Dawna i współczesna Warszawa w kryminalnym wydaniu. Zabójcza wycieczka za moment w RMF FM.

A może to zwykły zbieg okoliczności i ten drugi morderca poszedł za ciosem? Wykorzystał mianowicie, że jego czyn może pójść na konto pierwszego i babę utopił. Na przykład ktoś chciał sprzątnąć ornitologa. Wilski najwyraźniej miał natchnienie. Nie udało mu się, czeka na kolejną sposobność. Więc Jones, który ma dosyć żony wariatki, wykorzystuje okazję i chlup ją do Wisły. Aspirant najwyraźniej zapałał entuzjazmem do tej koncepcji. Nie wydaje mi się. Kościesza przecząco pokręcił głową. Nie kombinujesz źle, ale zauważ, że modus operandi obu czynów jest taki sam. Wyjąwszy narzędzie zbrodni. Chodzi o miejsce. Impreza, tłok, zamieszanie, alkohol, który pogarsza percepcję świadków. Twoja teoria jest oczywiście prawdopodobna i sprawdzimy ją. Ale ja stawiam na jednego sprawcę. Komisarz oparł się wygodnie i rozluźnił krawat. Nagle Wilski spoważniał i spojrzał na zwierzchnika, jakby bał się tego, co ma zaraz powiedzieć. Co jest? Izydor natychmiast zauważył jego minę. Szefie, Wilski zaczął nieśmiało. Czy to może być seryjne? Zapytał cicho. Jak każdy policjant, bał się seryjnych spraw jak ognia. Psychopata, który przez zabójstwo nie chce osiągnąć zamierzonego celu, lecz morduje dla samego aktu zadawania śmierci, a do tego jeszcze wyścig z czasem, by uratować kolejną, nieznaną, potencjalną ofiarę, to wizje spędzające sen z powiek każdemu pracownikowi Wydziału do Spraw Zabójstw na całym świecie. Kościesza szybko podniósł wzrok i spojrzał uważnie na Wojtka. Mam nadzieję, że nie. Westchnął. Też o tym myślałem, ale nos mi podpowiada, że to nie jest seryjny. Oni działają zwykle na znanym sobie terenie, mają określone rytuały, nie znoszą niespodziewanych zbiegów okoliczności, które zmusiłyby ich do zmiany postępowania. W czasie takiej wycieczki trudno o rutynowe czynności. Mam nadzieję, że się nie mylę. Komisarz zamknął oczy, jakby chciał odegnać od siebie taką możliwość. Wilski cicho odetchnął z ulgą. Widząc, że szef najwyraźniej chce chwilę odsapnąć, zaczął przeglądać notatki. Pół godziny później dotarli do szpitala. Śledczym towarzyszyła Magda i oczywiście Karol, objuczona siatkami pełnymi wiktuałów dla chorego. Po okazaniu legitymacji policyjnej błyskawicznie zostali zaprowadzeni na oddział kardiologiczny. Lekarz już czekał przed windą i szybko poprowadził całą grupkę pod drzwi izolatki. Z uwagi na okoliczności umieściliśmy pana Zacha w pojedynczej sali, zgodnie z sugestią policji, powiedział lekarz do Kościeszy. W nocy pod drzwiami stał jeden z naszych pracowników ochrony, ale... Bardzo dziękuję, przerwał mu Izydor. Wydałem polecenie i zaraz będzie tu nasz funkcjonariusz. Teraz sam chciałbym przesłuchać pana Karola. Jak on się czuje? Zwrócił się z pytaniem do doktora. Dużo lepiej. Karol stojąca z tyłu odetchnęła z ulgą. Są jeszcze drobne zaburzenia rytmu serca i ogólne osłabienie, ale życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Czyli można go już przesłuchać? Upewnił się Izydor. Oczywiście, nie widzę przeciwwskazań. Proszę panie, żeby chwilę poczekały na korytarzu. Powiedziawszy to, wszedł do środka.

0: Zbliża się godzina trzecia, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Czas na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Francji. Trwa tam akcja ratunkowa po groźnym wypadku pociągu pasażerskiego. Rannych jest ponad 40 osób. Nawet 17 miliardów złotych. Tyle ma kosztować budowa stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. W faktach sprawdzimy też, jak poszło maturzystom na egzaminach poprawkowych. Będzie też sport. Nasi siatkarze w Mistrzostwach Europy zmierzą się dzisiaj z Izraelem. Około 140 strażaków skierowano do akcji ratunkowej po wypadku kolejowym we Francji. Przypomnę, na trasie Rouen-Caen późnym wieczorem wykoleił się pociąg pasażerski. Podróżowało nim 180 osób, rannych jest ponad 40 pasażerów. Jak podają francuskie media, pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden wagon przewrócił się, a cztery wypadły z szyn. Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym ostrą amunicją, ma trafić do zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców. Taką decyzję podjęła Straż Graniczna, która chce wydalenia cudzoziemca. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: To polecenie nie zawiera daty, ponieważ do tej pory prokuratura nie zmieniła zastosowanych wobec podejrzanego o nielegalne posiadanie amunicji środków zabezpieczających. Chodzi o zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. W tej sytuacji komendant straży zdecydował, że na deportację 44-latek będzie czekał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Śledczy wciąż ustalają, dlaczego mężczyzna chciał wejść z amunicją na teren targów tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy z udziałem przedstawicieli rządu. Podejrzany złożył wyjaśnienia, współpracuje ze śledczym, jednak oni nie ujawniają jego tłumaczeń. Wciąż są weryfikowane, usłyszałem.
0: Porodówka w zachodniopomorskim Stargardzie po 2 miesiącach przerwy wraca do działania. Z czego wynikała ta przerwa? O tym reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Pod koniec czerwca po gwałtownym deszczu na sali porodowej pojawiły się pęknięcia w ścianach. Konieczny był remont. Władze szpitala obawiały się, że do powstania tych szczelin mogła przyczynić się budowa powstającego tuż obok zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na szczęście dla oddziału i pacjentek okazało się, że potrzebny będzie tylko niewielki remont. Sala porodowa została więc odmalowana, pojawiło się trochę nowego sprzętu i specjalna sala dla ojców. Placówka wznowiła też zabiegi ginekologiczne. Za kilka dni ma ruszyć jeszcze przyszpitalna szkoła rodzenia.
0: Koszt utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce wyniesie od 15 do nawet 17 miliardów złotych. Zakomunikował wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To kwota, którą wyda nasz kraj. Decyzja w sprawie lokalizacji oraz funkcjonowania bazy mają zapaść w niedługim czasie i będzie ona należała do prezydenta USA. Nowy Jork chce, żeby 11 września był nie tylko dniem pamięci. 25 lat po zamachach amerykańska metropolia chce wykorzystać tę datę także do przygotowania się na kryzys w przyszłości. Co jest w planach, to wyjaśni amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Ma powstać międzyresortowy zespół odpowiedzialny za to, żeby najważniejsze instytucje mogły działać również podczas poważnego kryzysu, bo zagrożenia w 2026 roku wyglądają inaczej niż ćwierć wieku temu. To nie tylko terroryzm, ale również cyberataki, ekstremalne zjawiska pogodowe czy awarie infrastruktury. I dlatego tegoroczna rocznica stawia bardzo współczesne pytanie. Nie tylko jak Nowy Jork pamięta 11 września, ale czy jest gotowy na następny wielki kryzys.
4: Matura w faktach RMF FM.
0: Język angielski wypadł najlepiej wśród przedmiotów obowiązkowych na tegorocznej maturze. Tak wynika z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poznaliśmy ostateczne wyniki, które uwzględniają też sierpniowy egzamin poprawkowy. Najtrudniejsza dla maturzystów znów była matematyka. A jak poradzili sobie z poprawką? Sprawdził to nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Egzamin z matematyki w sierpniu poprawiła prawie połowa, dokładnie 45% zdających. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, a rok temu prawie 14%. Najwyższe wyniki matur, średnio na poziomie ponad 90%, są w liceach ogólnokształcących, a najniższe poniżej 80% wśród absolwentów techników.
0: Nasi siatkarze wracają do gry w Mistrzostwach Europy. W Sofii, stolicy Bułgarii, biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Izraelem. To trudniejszy przeciwnik od Portugalii, z którą Polacy wygrali w setach 3-0.
6: Mamy świadomość tego, że wszystko nie funkcjonuje jeszcze tak jak należy, ale też z drugiej strony wiemy, że ciężko jest utrzymać koncentrację w spotkaniu z takim przeciwnikiem, gdzie nawet jeżeli ty czegoś nie zrobisz tak dobrze, jak powinieneś, to ten przeciwnik cię za to nie karze.
0: Mówił Marcin Nowakowski ze sztabu reprezentacji. W naszej grupie Bułgaria wygrała wczorajszy mecz z Portugalią bez straty seta. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Posłuchajmy.
7: Ile będziemy jeszcze tolerować skandaliczne działania Grzegorza Brauna? On teraz się udał pod Hrubieszów z młotem, niszcząc pomniki ukraińskich, także żołnierzy, czy on mówi upowców, banderowców. No to jest kolejne jego działanie na rzecz destabilizacji sytuacji w Polsce.
8: Panie redaktorze, ja mogę odpowiadać za swoją działkę. Ja tego nie toleruję, dlatego że pan Braun ma zakaz wchodzenia do Sejmu oraz jego osobową partię usunąłem z Konwentu Seniorów. Niech każdy odpowiada za swoją sferę. To, co robi pan Braun, uważam za obrzydliwe, głupie, cyniczne. Uważam, że jest to absolutny radykalizm. Uważam, że linia prorosyjska, linia antyludzka w wielu wymiarach, antyukraińska, antyżydowska, antyniemiecka, antygejowska. No generalnie rzecz biorąc,
7: no tak,
8: po prostu...
7: Ale on jeździ po Polsce z góralami, którzy też mają zasłonięte jedno oko, filmuje się i robi sobie kampanię wyborczą także przed sądem.
8: Proszę pana, no ale w tej sprawie, znaczy gwarantuję panu, że z góralami, z oczyma zasłoniętymi do Sejmu nie wejdzie.
7: Dobrze, to pytanie Macierewicza, Antoniego Macierewicza, który wczoraj z pistoletu na farbę strzelał do uczestników protestu przeciwko miesięcznicy. Coś będzie się działo? No tu jest, to jest już pana zainteresowanie.
8: Po raz pierwszy będę człowiekiem, co prawda tutaj u pana, i powiem, co myślę tak naprawdę głęboko z serca i emocjami. To, co zrobił pan Kaczyński z tej miesięcznicy w stosunku do swojego brata, który zginął w wypadku, to jest po prostu pan, nawet nie wiem, jak to nazwać. To jest jakaś tragifarsa. To znaczy naprawdę wykorzystywać śmierć swojego brata do tego, żeby co miesiąc o sobie przypominać, żeby wprowadzać ludzi, moim zdaniem, rozchwianych emocjonalnie, takich jak Macierewicz, którzy z plastikowym pistoletem latają tam przy tym pomniku. To jest po prostu coś, co myślę, że brat pana Kaczyńskiego by patrzył na to ze zdziwieniem, ohydą, dystansem i myślałby...
7: Ale będą konsekwencje wobec Macierewicza.
8: Proszę pana, ale... Są tacy ludzie, na których nie ma kary, bo ta kara wynika moim zdaniem z tego, że jemu w głowie powinno się zmienić, a nikt tego nie wprowadzi. To jest człowiek, który wypadek i tragiczny wypadek uzasadniał i patrzył, kto go spowodował poprzez puszki, parówki. Takie rzeczy trzeba przypominać. Ludzie mają krótką pamięć, chociaż ludzi oczywiście wszystkich trzeba szanować i naród polski jest rozsądny.
7: Ale czyli nie będzie konsekwencji wobec posła Macierewicza.
8: Ale co mam zrobić? Mamy mu zabrać plastikowy pistolet? Bo spójrzcie państwo rano w piątek na to wszystko z dystansem. Mówią mi, panie marszałku, nie wiem, Włodku, wyciągnij konsekwencje w stosunku do posłanki, która udaje psa i szczeka.
7: A tu będą konsekwencje teraz, w takim razie?
8: No dobrze, no ale panie redaktorze, niech pan na mnie spojrzy. Ja mam 66 lat, no mam jakieś życie za sobą, mam nadzieję, że jakieś przed sobą. Czy ja mam na przykład udawać weterynarza i sprawdzać szczepienia? No to przecież to są jakieś absurdy. Znaczy ja patrzę na to z olbrzymimi, otwartymi oczyma, chociaż powinienem mieć olbrzymie zamknięte oczy. Patrzę na tę głupotę i sobie zastanawiam się, kiedy ludzie zobaczą, że w tym PiSie po prostu są ludzie, którzy są absurdalnie głupi po prostu, tak? No jak można szczekać na sali sejmowej? Pytanie jest, jak
7: no,
8: to realnie...
7: No posłanka mówi, że ona się odwoływała do Kłodzka i chciała przemówić językiem, który jedynie rozumie PSL i Koalicja Obywatelska i do skandalu pedofilskiego.
8: Po pierwsze, to jest głupie. Po drugie, muszę panu powiedzieć, że widziałem naprawdę ludzi, którzy chodzili za wicemarszałkinią Wielichowską z tego środowiska i pytali się jej, czy ma psa i czy jak ma psa, to tego psa traktuje jako partnera, czy go wyprowadza jako właściciel psa. Wie pan, to są tak rzeczy ohydne, tak rzeczy głupie. Ja nie mówię, że ręce opadają, bo ja nie należę do ludzi bezradnych, ale niech pan powie, no co zrobić, jeżeli się opowiada, jestem za granicą i opowiadam szefowi parlamentu, nie wiem, francuskiego albo niemieckiego i mówię tak, wie pani co, bo tam są dwie kobiety. To jest tak, że my mamy takiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który po prostu uciekł z kraju, bo nakradł. I ma zarzuty. Potem mówię, mamy taką posłankę, która szczeka na sali. Potem mówię, mamy takiego posła, który w miesięcznicę tragedii lata z pistoletem plastikowym.
7: Chciałbym powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
8: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę, tylko popatrzcie na to w ten sposób. Jak to opowiadać? Przecież to jest jakaś granica absurdu. Jak patrzę na Suskiego, na Mateckiego, jak patrzę na Czarnka, który jest profesorem. Jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił.
7: To z wnioskiem, że Bóg ich opuścił, na razie zakończymy ten temat. Kraków i wybory prezydenckie. Lewica zebrała podpisy ostatecznie, chociaż media donosiły, nowa lewica, donosiły, że tam były jakieś kłopoty wewnętrzne dość mocne.
8: Ale to kłamstwo.
7: Nowej lewicy, to kłamstwo.
8: To absolutne kłamstwo i ludzie, którzy to opowiadają, po prostu starają się walczyć z Darią Gosek Popiołek, dlatego, że jej się boją. Wybaczamy to. Wszystkie te komitety, poza komitetem pana Gibały, który w drugim rzucie zebrał więcej podpisów, zebrały mniej więcej plus minus 5000 podpisów.
7: Konfederacją, która nie zebrała.
8: Poza Konfederacją, która nie zebrała, ale też chyba zebrała 5, ale tam była niezakwalifikowana. W związku z tym to jest jakby średnia.
7: A na co liczycie w tych wyborach? Bo no, sondaże
8: wynik...
7: Na drugą turę.
8: Tak, i zaraz powiem dlaczego, bo to nie jest opowieść z cyklu szczekanie, chodzenie z pistoletem plastikowym albo ucieczka przed odpowiedzialnością. Były cztery badania. W tych czterech badaniach Daria Gosek-Popiołek w jednych była na drugim miejscu, w trzech była na trzecim miejscu. W związku z tym mamy prawo liczyć na drugą turę. W drugiej turze, jak wiemy, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, co wiemy po wyborach prezydenta.
7: Ty głowa pełna marzeń, tak? Przede wszystkim, wtedy się wszystko może zdarzyć.
8: I mamy takie marzenia, dlatego że Daria Gosek-Popiołek jest posłanką drugi raz z Krakowa, miała świetne wyniki. Jest bardzo racjonalna, spokojna, pełna energii.
7: Ale analitycy mówią, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Trzecie miejsce dla lewicy to będzie sukces.
8: No dobrze, ale ja znam analityków, często na ten temat rozmawiam. Przypomnę badania. Badania były cztery w tej sprawie. Łukasz Gibała był cztery razy na pierwszym miejscu, Monika Piątkowska trzy razy na drugim i raz była Daria Gosek-Popiołek na drugim, raz na trzecim. Tyle w tej sprawie.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu radio RMF FM. Przed mikrofonem niezmiennie Kuba Śliwiński, a my przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Dallas zakończyła się konwencja Partii Republikańskiej. Donald Trump obiecał wyborcom po $5000 w przypadku wygranej w wyborach do Kongresu, a w Teksasie, jak wiemy, trwa zacięty wyścig senacki, który może zmienić polityczną mapę Stanów Zjednoczonych. Co działo się na konwencji i jak Amerykanie patrzą na politykę oraz konflikty międzynarodowe? O tym już teraz opowiada nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Najbardziej komentowanym fragmentem jest zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który obiecał, że jeżeli republikanie obronią obie izby kongresu, wygrywając wybory, to każdy dorosły obywatel USA otrzyma $5000.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5000.
1: To odbierane jest jako próba kupowania głosów. Prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania, aczkolwiek prezydent zaoferował wypłaty po wyborach, a nie przed nimi, więc teoretycznie głosów nie kupuje, ale składa obietnicę, która ze względu na rozmiary jest nierealna do zrealizowania. Przez 2 dni republikanie mobilizowali się przed jesiennymi wyborami, a mobilizacji potrzeba, jeżeli faktycznie chcą utrzymać większość w kongresie. Do historii może przejść pojedynek w samym Teksasie, bo może zmienić polityczną mapę USA. Właśnie tutaj rozgrywa się dziś jeden z najbardziej zaskakujących wyścigów wyborczych w Ameryce. O mandat senatora walczą republikanie Ken Paxton, obecny prokurator generalny Teksasu, oraz demokrata James Talarico, były pastor i polityk stanowy. I choć Teksas od lat głosuje na republikanów, tym razem wyścig jest wyjątkowo wyrównany. W niektórych sondażach Talarico nawet prowadzi. Myślę, że Teksas na pewno pozostanie bardzo mocno republikański, powiedziała mi ta kobieta, przekonując, że w Teksasie nic się nie zmieni. Wielu mieszkańców Teksasu nadal wierzy w konserwatywne wartości, podkreśla. Ale wynik tego pojedynku może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o większość w Senacie. Pojawiał się też temat wojny z Iranem. Sondaże pokazują, że zdecydowana większość Amerykanów nie popiera tego konfliktu i obawia się kłopotów dla amerykańskiej gospodarki. Ale wyborcy skrajnego skrzydła partii MAGA bronią decyzji prezydenta. Najbardziej zagorzali zwolennicy prezydenta mówią, że wojna leży w interesie USA, bo chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Chwalą Trumpa. Wszystko, co zrobił, służyło postawieniu Ameryki na pierwszym miejscu. Każdego, kto uważa, że to coś złego, chciałbym zapytać, czy Putin nie stawia Rosji na pierwszym miejscu? Czy Xi nie stawia Chin na pierwszym miejscu? Czy przywódca jakiegokolwiek kraju nie stawia własnego państwa na pierwszym miejscu? Skoro jest to dobre dla nich, to dlaczego miałoby nie być dobre dla Ameryki? Powiedział mi ten mężczyzna. Argument, że ceny paliw uderzają ludzi na całym świecie z powodu tego konfliktu, skomentował w ten sposób. Nie dbam o to. Cóż, jestem weteranem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i powiem tak. Najwyższy czas, powiedziała ta kobieta. Uważa, że Trump powinien nadal atakować Iran. Tak właśnie było w czasie konwencji Partii Republikańskiej w Dallas. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy, a wy zostańcie z radiem RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF FM. Z tej strony niezmiennie Kuba Śliwiński. A my już teraz przenosimy się za ocean, gdzie Donald Trump podczas konwencji Partii Republikańskiej w Dallas mobilizował wyborców przed listopadowymi wyborami połówkowymi do Kongresu. A w jaki sposób mobilizował? Ostrzegając między innymi przed socjalizmem i obiecując po 5000 dolarów każdemu dorosłemu obywatelowi. Co działo się na konwencji i jak Republikanie budują swoją kampanię? O tym już teraz opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Donald Trump krytykował demokratów i ostrzegał przed ich powrotem. Powtórzył swoją wczorajszą obietnicę przekazania każdemu dorosłemu obywatelowi 5000 dolarów, jeżeli republikanie wygrają jesienne wybory i utrzymają większość w Kongresie. Demokraci robią się nerwowi. Mówili, że jeśli zrobimy konwencję w połowie kadencji, nikt się nie zjawi. To miejsce jest pełne ludzi. Było pełne wczoraj wieczorem. Ale jeszcze ważniejszy jest duch. Mówił, choć górne rzędy w sali były puste. Trump kazał złożyć obecnym przysięgę, że pójdą głosować w listopadzie i zabiorą na wybory każdego, kogo znają. Prezydent Donald Trump dziś mówił krócej niż wczoraj. Sam powiedział, że wczoraj mówił bardzo długo. W pewnym momencie powiedział, że teraz posłuchamy muzyki. A na zgromadzonych spadły balony, kilka tysięcy balonów, które potem zgromadzeni delegaci odbijali i bławili się w rytm muzyki. Dziś przemawiał też wiceprezydent J.D. Vance. Byliśmy zmęczeni tym, że nie stać nas było na nic, mówił. Demokraci są partią nienawiści, podkreślał. Mieliśmy dosyć nazywania nas rasistami tylko dlatego, że zauważyliśmy, iż nasz kraj staje się coraz brudniejszy i biedniejszy. Tłum krzyczał 48, co miało znaczyć, że zgromadzeni chętnie widzieliby go w roli następnego, 48. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Socjalizm to było jedno ze słów, które wyjątkowo często padało dziś w nocy czasu polskiego, czasu tutejszego, podczas ostatniego dnia republikańskiej konwencji w Dallas. W zasadzie cała konwencja skupiała się przede wszystkim na ostrzeganiu przed socjalizmem. Demokraci porównywani byli do komunistów, którzy zagrażają Stanom Zjednoczonym. Ze sceny wielokrotnie przedstawiano demokratów jako partię, która zdaniem przemawiających przesuwa Amerykę w stronę radykalnej lewicy. Padały również porównania do komunizmu i ostrzeżenia, że stawką najbliższych wyborów jest zachowanie amerykańskiego modelu gospodarczego i stylu życia. Wybory do Kongresu to zdaniem całej czołówki republikańskich polityków to obrona przed komunizmem w USA. Wygląda na to, że wokół tego budowana będzie kampania w najbliższych tygodniach. Tak właśnie zakończyła się konwencja Partii Republikańskiej w Dallas, w Teksasie. Z Dallas Paweł Żuchowski.
0: To był Paweł Żuchowski, który relacjonował konwencję Partii Republikańskiej w Dallas. A my wracamy do Was już za chwilę z kolejnymi informacjami i oczywiście z dobrą muzyką. Zostańcie z RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM. Kuba Śliwiński, cały czas jestem z wami, a my wracamy do tematu kosztów utrzymania samochodu. Poza wysokimi cenami paliwa, sięgającymi niemal 8 zł za benzynę, czy też blisko 9 zł za diesla, kierowcy muszą mierzyć się z drogimi ubezpieczeniami, przeglądami, czy też nieprzewidzianymi awariami. Zatem jak sobie radzą z planowaniem takich wydatków i czy alternatywą staje się wynajem lub też rezygnacja z samochodu? O tym nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który rozmawiał z podróżującymi autostradą A2.
1: No przede wszystkim koszty ubezpieczenia i utrzymania samochodu, a w tym magicznym zwrocie znajduje się całkiem sporo pozycji, bo gdybyśmy sobie rozwinęli tę listę, no to oprócz tego ubezpieczenia, które możemy sobie oczywiście rozłożyć na raty, mamy jeszcze między innymi przegląd sezonowy, badanie techniczne, wymianę olejów, płynów, filtrów, odgrzybianie, klimatyzacji i myślę, że coś, czego kierowcy nie lubią najbardziej, czyli tak zwane nieoczekiwane i nagłe problemy, usterki oraz naprawy. Znam takie powiedzenie, że jak chce się mieć konia, to trzeba mieć też na owiec dla niego i jak już wspomniałeś, trzeba to auto jeszcze zatankować oczywiście. Nie będę wyliczał tutaj może poszczególnych pozycji, bo sami kierowcy też mówią, że każdy mechanik wystawia finalnie inną fakturę, a ceny na stacjach też się różnią, około 8 złotych za litr benzyny, prawie 9 zł za litr diesla. No i za to wszyscy kierowcy właśnie mówią dzisiaj zgodnie, że tanio nie jest.
2: No nie jest. No dobrze, a czy kierowcy w takim razie planują te wydatki? Oczywiście nie mówię o tych nagłych, niespodziewanych, ale przynajmniej o tych, które łatwo, wiesz, przewidzieć, jak ubezpieczenie czy przegląd.
1: I tak, i nie. Jak widać, zawsze są dwie strony. Jedni mówią, że odkładają rzeczywiście co miesiąc jakiś tam ułamek pensji, pewną kwotę z wypłaty właśnie na takie wydatki stałe, żeby później nie zderzyć się ze ścianą w marcu, kwietniu czy w maju. Inni z kolei mają nieco inne podejście, mówiąc, że na auto to zawsze ma się pieniądze i zawsze powinny się one znaleźć. A są też tacy, którzy no może powiedzielibyśmy, że idą na żywioł, a też są tacy, którzy rezygnują całkowicie z posiadania własnego samochodu.
3: Planuje pani te wydatki jakoś w ciągu roku, czy gdzieś tam co miesiąc się trochę odkłada, czy
4: tak,
3: nagle się zderza
4: tak,
3: człowiek
4: bo
3: z rzeczywistością?
4: Jak na ubezpieczenie i na te takie, co wiem, no to tak. To zgadza się, odkładam tam sobie, bo później jest ciężko tak nagle.
5: Powiem panu, że ja i tak za wynajem płacę dosyć dużo, bo 1400 zł, także to jest moje piąte auto. Mhm. Więc ja po prostu wynajmuję, ja po prostu nie kupuję auto.
3: Jest to jakaś alternatywa, tańsza?
5: Zawsze nowe. Nie?
6: Na razie na lepsze to widoku nie ma. No,
3: nie ma?
6: Nie ma widoku na lepsze. Jak na razie, nie wiem, chyba że się coś zmieni. Sytuacja może się zmieni, ale na razie to widać wszystko idzie w złym kierunku.
1: A te głosy to oczywiście podróżujący z Wielkopolski w kierunku Warszawy.
0: To był Benjamin Kubiak-Piłat, który sprawdzał, ile kosztuje codzienna jazda samochodem. A my oczywiście towarzyszymy wam, także w trasie. Zostańcie z radiem RMF FM, u nas już za chwilę. Kolejne informacje i oczywiście znakomita muzyka. Nie.

0: Za chwilę wybije godzina czwarta, to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od śledztwa w sprawie telewizji Biełsat. Zarzuty usłyszało dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych. W faktach również niepokojące informacje z Bliskiego Wschodu, a także o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy. Zielone światło dała Komisja Europejska. Będzie też o teatralnym konflikcie w Szczecinie. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym telewizji Biełsat. Chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych telewizji polskiej, w ramach której działa białoruska stacja. Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne. O szczegółach Krzysztof Zasada.
1: Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Wystawił prawie 400 faktur na ponad 4,5 miliona złotych. Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych, wystawiając prawie 300 faktur. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, złożyli krótkie wyjaśnienia, orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych. To postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.
0: Praca strategicznego ropociągu Wschód-Zachód została wstrzymana. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód. W ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększone dostawy ropy do portów nad Morzem Czerwonym. Sprzymierzenie z Iranem rebelianci Huti przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli wyspę Perim leżącą na północ od Bab al-Mandab oraz portowe miasto Jubab przy samym wejściu do tej cieśniny. Odbywa się nią transport ropy i gazu. Stała się ona drugim kluczowym przesmykiem po wybuchu konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. To miał być sposób na ukrócenie groźnych zachowań drogowych, okazał się jednak nie do końca skuteczny. W ubiegłym tygodniu w miejscu tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a ich kilkumiesięczne dziecko zostało ciężko ranne, zainstalowano progi zwalniające zgodnie z życzeniem mieszkańców. Efekt dla części z nich był rozczarowujący. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Okazuje się, że kierowcy znaleźli sposób na ominięcie progów, bo przejeżdżają między nimi. Przy tym manewrze przekraczali podwójną linię ciągłą i temu przyjrzała się policja. Tylko za to wykroczenie wystawiono od początku tygodnia 30 mandatów. Były także kary za przekroczenie prędkości w tej okolicy, ale nie tylko.
3: Policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas.
2: Jak mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, z tego powodu zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych. Niebawem przy progach mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
0: Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet pomocy o wartości ponad 6 miliardów euro dla Ukrainy. Obejmuje przede wszystkim zakup pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Przyjęcie pakietu ogłosił w Brukseli europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Muzealny magazyn zamiast teatralnej sceny. Teatr Współczesny w Szczecinie z początkiem nowego roku ma opuścić budynek przy gmachu Muzeum Narodowego. Jest scena Nowe Sytuacje i teatralne zaplecze.
4: Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
0: Mówił Maciej Litkowski, aktor teatru. Jak wyjaśnia rzeczniczka muzeum Magdalena Giętkowska-Gierat, magazyn jest potrzebny na czas remontu.
5: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni. Czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
0: Remont w muzeum ma rozpocząć się za 2 lata. W 2030 roku gotowa ma być nowa własna siedziba Teatru Współczesnego. A co w międzyczasie? Nie wiadomo.
6: Fakty na sportowo.
0: A na koniec o kolejnym sukcesie naszej młodzieżówki w Mistrzostwach Świata Kobiet do lat 20. Polki odniosły 3. zwycięstwo w turnieju, pokonały Benin aż 4-1. Bohaterką meczu Zuzanna Grzewińska, zdobywczyni 3 bramek.
7: Jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z naszych rezultatów. Jestem bardzo dumna z całej drużyny, ponieważ ten cały wysiłek, co włożyłyśmy, po prostu się opłacił. 3 mecze, 3 zwycięstwa i oby tak dalej.
0: W Wcześniej Polki wygrały 3-0 z Argentyną i 2-1 z Meksykiem. Tym samym wywalczyły awans do 1/8 finału.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Bruno Fernandes de Souza.
2: Miejsce i czas zbrodni:
3: Rio de Janeiro, Brazylia, czerwiec 2010 roku.
2: Liczba ofiar:
3: 1.
2: Skazany na 22 lata i 3 miesiące więzienia.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Rio de Janeiro. Miasto słońca, karnawału i futbolu. Dla Brazylijczyków piłka nożna to religia, a zawodnicy największych klubów to bogowie murawy. W 2009 roku na piłkarskim Olimpie zasiadał on, Bruno Fernandes de Souza. Kapitan legendarnego Flamengo, narodowy idol, człowiek, który wkrótce miał podpisać wielomilionowy kontrakt z europejskim gigantem AC Milanem. Miał wszystko. Sławę, pieniądze, uwielbienie tłumów i poczucie całkowitej bezkarności. Za maską charyzmatycznego sportowca kryła się egoistyczna bestia. Człowiek pozbawiony empatii, dla którego ludzkie życie miało wartość jedynie wtedy, gdy mógł je do czegoś wykorzystać. Kiedy młoda modelka Elisa Samudio stała się problemem na drodze do jego dalszej kariery, Bruno nie zawahał się ani chwili. Zorganizował zbrodnię tak makabryczną, że społeczeństwo powinno pokazać mu dożywotnią czerwoną kartkę. Tak się jednak nie stało. Maj 2009 roku. Bruno był u szczytu sławy. Jego drużyna, Flamengo, zmierzała po Mistrzostwo Brazylii. Po jednym z meczów, na ekskluzywnej imprezie pełnej używek, blichtru i luksusu, bramkarz poznał 25-letnią Elisę Samudio. Bystrą, ambitną dziewczynę. Próbowała swoich sił jako modelka. Marzyła o lepszym życiu. Między nią a piłkarzem wybuchł krótki, intensywny romans. Dla Bruno była to kolejna noc z kolejną dziewczyną. Dla niej początek dramatu, który miał zakończyć się tragicznym finałem. Kilka tygodni po tym spotkaniu Elisa odkryła, że jest w ciąży. Postanowiła zadzwonić do ojca dziecka.
5: Musimy porozmawiać. Zrobiłam test. Jestem w ciąży. To twoje dziecko.
6: Nie żartuj sobie ze mnie. Nie ma mowy, że to moje. A nawet jeśli, to się tego pozbądź. Dam ci pieniądze na klinikę.
5: Nie usunę tego dziecka. Musisz wziąć za nie odpowiedzialność.
4: Bruno nie zamierzał brać na siebie żadnej odpowiedzialności. Miał żonę, Dianę, i karierę wartą miliony dolarów, której nie chciał ryzykować przez skandal obyczajowy. Kiedy Elisa stanowczo odmówiła aborcji, sportowiec postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. W październiku 2009 roku doszło do pierwszego aktu przemocy. Bruno, wspierany przez swoich znajomych, zwabił ciężarną Elisę do samochodu. Tam została dotkliwie pobita. Oprawcy przystawili jej broń do głowy i siłą zmusili do połknięcia tabletek wczesnoporonnych.
6: Jesteś nikim. Zrozum to. Mogę cię zabić tu i teraz i nikt, absolutnie nikt nie odważy się mnie nawet o to zapytać.
4: Elisa przeżyła ten piekielny pokaz siły i bezwzględności i od razu udała się na policję złożyć zeznania. Zgłosiła próbę morderstwa i wymuszenia aborcji, ale wymiar sprawiedliwości w Brazylii potrafi być ślepy, gdy stawał przed nim narodowy bohater. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Bruno z uśmiechem na ustach bronił rzutów karnych na Marakanie, a Elisa żyła w ciągłym strachu, ukrywając się w São Paulo. W lutym 2010 roku na świat przyszedł ich syn, Bruninho. Rodziny dziecka nie zakończyły konfliktu. Przeciwnie, zaogniły go. Elisa złożyła w sądzie pozew o uznanie ojcostwa i alimenty. W mediach zaczęły pojawiać się pierwsze plotki. Dla Bruno sytuacja stawała się krytyczna. Agenci z Europy obserwowali każdy jego krok. Wizja transferu do Włoch mogła lec w gruzach przez jeden wyrok sądu rodzinnego. Zamiast jednak zapłacić alimenty, co przy jego zarobkach byłoby niezauważalnym wydatkiem, zapatrzony w siebie narcyz wybrał najmroczniejszą z dróg. Postanowił pozbyć się problemu. W tym celu wezwał swojego najbardziej zaufanego człowieka, przyjaciela z dzieciństwa i osobistego asystenta, Luisa Enrique Romau, znanego pod pseudonimem Macarrão.
6: Ona nie odpuści Makarału. Zniszczy wszystko, na co pracowaliśmy. Milan się wycofa, jeśli to wycieknie do prasy. Rozwiąż ten problem raz na zawsze.
7: Zrozumiałem, szefie. Zajmę się tym. Mam ludzi.
4: Plan był perfidny. Należało zwabić Elizę z dala od wielkiego miasta na teren, który kontrolowali. Makarau nawiązał z nią kontakt. Zmienił ton. Stwierdził, że Bruno w końcu dojrzał do roli ojca i że chce uznać dziecko, kupić jej mieszkanie w Bello Horizonte i wypłacić gigantyczną kwotę zaległych alimentów. Jedynym warunkiem było to, by Eliza przyjechała, aby podpisać ugodę u prawnika. Mimo ostrzeżeń przyjaciół, zdesperowana i zmęczona ciągłą walką, Eliza uwierzyła. 4 czerwca 2010 roku spakowała torbę, wzięła na ręce 4-miesięcznego Bruninho i wsiadła do samochodu, którym kierował Makarro. To nie była podróż po nowe życie. To była droga do śmierci. Tuż po tym, jak samochód opuścił granice miasta, z tylnego siedzenia podniósł się kuzyn Bruna, 17-letni Jorge. W dłoni trzymał naładowany pistolet.
8: Zamknij się i nie krzycz! Oddawaj telefon! Jeśli wydasz z siebie choćby dźwięk, przestrzelę ci łeb!
4: Zszokowana Eliza, przytulając do piersi płaczące niemowlę, zrozumiała, że wpadła w pułapkę. Została wywieziona na należące do Bruna Rancho w miejscowości Esmeraldas. Przez kolejnych 6 dni była tam przetrzymywana, bita, poniżana i torturowana psychicznie. Sam piłkarz pojawiał się na ranczu, czerpał chorą satysfakcję z władzy, jaką miał nad bezbronną ofiarą.
5: Bruno, proszę cię, zostaw mnie. Wyjadę. Nigdy więcej mnie nie zobaczysz. Przysięgam. Tylko nas wypuść.
6: Teraz jest już za późno. Sama sobie ten los zgotowałaś. Miałaś szansę odejść rok temu, miałaś szansę zniknąć. Teraz ja ci w tym pomogę.
4: 10 czerwca oprawcy związali Elizę, wsadzili ją do bagażnika wraz z dzieckiem i przewieźli do domu w Vespasianu. Tam czekał na nich specjalista, Marcos Aparecido dos Santos, znany jako Bola. Były policjant wydalony ze służby za brutalność, który dorabiał jako płatny morderca pracujący dla karteli narkotykowych. Kiedy wprowadzili przerażoną Elizę do domu Boli, ta wiedziała już, że to koniec. Bola podszedł do niej i założył jej na szyję sznur.
7: Nie szarp się, nie krzycz. To tylko pogorszy sprawę.
4: Egzekucja została wykonana z zimną krwią na oczach płaczącego 4-miesięcznego niemowlęcia. Bola dusił Elizę przez kilkanaście minut, podczas gdy Makarrau i nastoletni kuzyn Bruno patrzyli. Ale śmierci dziewczyny nie wystarczyła Bruno. Aby upewnić się, że nie będzie ciała, a co za tym idzie dowodów zbrodni, oprawcy posunęli się do szokującego bestialstwa. Według zeznań współsprawców ciało Elizy zostało poćwiartowane. Część jej szczątków rzucono na pożarcie wygłodniałym rottweilerom, które Bola trzymał na swojej posesji. Resztę oblano kwasem, spalono i zakopano pod betonową wylewką. Dziecko mordercy oddali żonie piłkarza Dajanie, by ta ukryła je w fawelach u swoich krewnych. Plan wydawał się idealny. Bruno wrócił do Rio, założył rękawice bramkarskie i jak gdyby nigdy nic wybiegł na murawę stadionu, witany owacjami tysięcy fanów. Jednak pycha kroczy przed upadkiem. Kiedy przyjaciele Elizy zgłosili jej zaginięcie, a temat podchwyciły media, policja zaczęła wężyć. Otrzymano anonimowy cynk wskazujący Rancho Bruno jako miejsce przetrzymywania dziewczyny. Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukania. W porzuconym samochodzie, którym jechał Makarrau, technicy kryminalistyczni znaleźli coś, co zburzyło poczucie bezpieczeństwa zbrodniarzy. Mikroskopijne ślady krwi. Badania DNA były jednoznaczne.
6: Mamy już wyniki?
9: Tak, szefie. Krew należała do Elizy Samudio.
4: Pętla zaczęła się zaciskać. Śledczy wiedzieli, że aby rozbić zmowę milczenia, muszą uderzyć w najsłabsze ogniwo. Padło na 17-letniego Jorge, kuzyna piłkarza. Zatrzymany przez policję, przytłoczony poczuciem winy i strachem przed spędzeniem reszty życia w więzieniu, chłopak pękł. W lipcu 2010 roku złożył obszerne zeznania, opowiadając śledczym o każdym potwornym detalu zbrodni. Zaraz potem wydano nakazy aresztowania. Bruno Fernandes de Souza, bóg futbolu, został zatrzymany przez policję. Tłumy pod komendą w Rio de Janeiro nie skandowały już jego imienia z uwielbieniem. Krzyczały: morderca! Proces był spektaklem, którym żyła cała Ameryka Południowa. Zespół obrońców Bruno próbował wszystkiego. Twierdzili, że Eliza uciekła za granicę. Potem próbowali zrzucić całą winę na McCarrau, przekonując, że bramkarz o niczym nie wiedział. Ale dowody, bilingi telefoniczne, logowania stacji BTS i zeznania świadków stworzyły żelazny łańcuch poszlak, z którego Bruno nie mógł się wyrwać. W marcu 2013 roku zapadł ostateczny wyrok. Sędzia, odczytując uzasadnienie, nie krył obrzydzenia do oskarżonych.
7: Popełniliście zbrodnię makabryczną i ukazującą najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury. Motywowaną wyłącznie pychą, zasługującą na szczególne potępienie.
4: Bruno został skazany na 22 lata i 3 miesiące więzienia za zlecenie morderstwa, porwanie i ukrywanie ciała. Były policjant Bola otrzymał 22 lata, a McCarrau 15 lat pozbawienia wolności. Ciała Elizy Samudiu nigdy nie odnaleziono. Nie ma grobu, na którym można by zapalić znicz. Jej mały synek, Bruninho, został ostatecznie odszukany przez policję i trafił pod opiekę swojej babci, matki Elizy. Dziś jest już nastolatkiem. Nigdy nie poznał matki, a jedyną spuścizną po ojcu jest piętno potwornej zbrodni i, paradoksalnie, piłkarska kariera na pozycji bramkarza. Sprawa Bruno Fernandesza obnażyła niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą ślepe uwielbienie dla sportowych idoli. Pokazała, że sława, miliony dolarów i poczucie absolutnej bezkarności mogą obudzić w człowieku bestię, której nic nie jest w stanie powstrzymać. Na boisku Bruno bronił każdego strzału. W życiu prywatnym sam okazał się najgroźniejszym napastnikiem wobec kogoś, kto po prostu domagał się sprawiedliwości. Ale to wcale nie koniec. Ta historia ma jeszcze jeden szokujący finał. Najwyraźniej w Brazylii futbolowym bożkom wybacza się wszystko. Bruno szybko został przeniesiony do zakładu półotwartego, a w roku 2023 sąd zwolnił go warunkowo z odbywania kary i 38-letni wówczas piłkarz szybko wrócił do gry. A w roku 2026 został zgłoszony do występu w Pucharze Brazylii w barwach klubu AD Vasco da Gama.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Grupa Sąsiedzka, Agnieszka Kołodziejska od Tamaro Przemysławsko. Wrączeniamy
1: się. Dobry.
2: Dzień dobry, jak to płynnie zrobiłeś, to teraz płynnie wejdziemy w naszą tematykę. Już nie mogę się doczekać.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Droga Grupo Sąsiedzka, chciałabym zadać wam pytanie. Drodzy rodzice, no i jak początek września? Czy już macie ochotę uderzyć głową w ścianę, czy jeszcze nie?
4: Co za złośliwe jesienne babsko!
2: Brawo ja! Brawo ja!
0: Po co od takich bolesnych rzeczy zaczynasz to spotkanie?
2: No,
0: po
2: no
0: co
2: jak
0: to,
2: jest, no.
4: Ale ty nie czujesz tej ulgi, a my ją czujemy. Z jednej strony to jest koszmar obowiązków i stanie w kolejce po zeszyty, ale z drugiej strony zaczął się ten moment, kiedy odprowadzasz dziecko do placówki i do godziny 17 nie musisz o nim myśleć.
2: No jak ja mam czuć ulgę, przepraszam bardzo, jeżeli moi sąsiedzi z dziećmi wrócili już z wakacji, jest ich trójka i biegają mi po głowie. To
0: ale
2: ja
0: od 8 do 16.30 masz.
2: Tak, cicho. Tak, teraz już się... będzie tak dokładnie. No. Bardzo mnie to cieszy. No. Jak tam z Kowi? Dajesz radę?
0: Daję radę, oczywiście, że tak. Zeszyty kupione, książki kupione, ćwiczenia kupione, plastelina kupiona, flamaster, kredki kupione.
2: To jeszcze tylko psychicznie się przygotować. Co zadane? No nie, a pomożesz mi?
4: Nie, słuchajcie, ja byłam w jednej galerii, widziałam ten Armagedon. Ten Armagedon zdarza się dwa razy w roku.
0: No, no, no.
4: 23 grudnia, kiedy mężczyźni przypominają sobie, że trzeba iść kupić jakąś biżuterię. Bo właśnie im się przypomniało, że Wigilia jest właśnie jutro i potem już nie zorganizują prezentu. A drugi moment jest właśnie teraz. Ja nie rozumiem, czy świat się na pewno naprawdę kończy, że ludzie myślą, nie będzie zeszytów, nie będzie kredek, nie będzie plasteliny, nie będzie ołówków. Przecież to wszystko można kupić, nie wiem, przez internet albo za tydzień, za
0: można
4: dwa,
0: można było dwa tygodnie temu kupić, w czerwcu można było kupić.
4: Tak. Tak. Można mieć w ogóle taką półkę pod tytułem rzeczy do szkoły na zaś.
0: Albo w najbliższy weekend pójść, to jest można. Przepraszam, tylko a propos jeszcze Wigilii. Znajoma pracowała w takiej dużej drogerii, w centrum handlowym i dostała kiedyś wigilijny dyżur i mówi, że zamykają za 15 minut, jest tam godzina, nie wiem, 14:45 i nagle wpada cały tabun facetów, że coś trzeba pod choinkę. Mieli taki jakiś szampon w takiej butelce w kształcie bałwanka.
4: I wszyscy mieli to
0: samo. Wszyscy to kupili, tak? Zapas całe pudła zeszło.
2: Takie piękne opróżnienie magazynów w ogóle. Ktoś
0: święta
2: premię dostał.
0: 100 dziewczyn w Krakowie dostało na Wigilię szampon w butelce w kształcie bałwanka.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: I dole drukowani na zeszytach się

0: ludzie, że jednak życie wygrywają osoby, które mają jeden zeszyt. Że to kupowanie wielu zeszytów nie ma sensu.
1: Co się stało z tymi takimi ludźmi, co mieli takie oceny 6-0?
2: No jak? No są milionerami dzisiaj. Już 7-0 na koncie, może mają duże biznesy, deweloperzy, rozumiesz? Radzą sobie.
1: Może nie chcą się z nami maluczkimi zadawać.
0: No pewnie, a mi się wydaje, że ci, co mieli troje z plusem, poradzili sobie najlepiej.
1: No to dzień dobry. Ty, bo może trzeba dziecku jeden zeszyt kupować.
0: Ale dlatego mówię, nie stójmy po te zeszyty.
1: Jeden.
0: Zeszyt ma przód i tył. Z jednej strony robisz polski, z drugiej matematykę, a języków uczysz się na ulicy, albo słuchając muzyki. Tak kiedyś było i niech tak będzie.
1: Nie krzywdź się dzieci kupując im zbyt dużo zeszytów.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Ale słuchajcie, bo myśmy tak w ten wrzesień się wkręcili, a ja jeszcze chciałabym was zabrać na wakacje.
2: O.
0: Bo każdy z nas jeszcze niedawno jedną nogą przynajmniej tam była, może jeszcze trochę jest. Ja ostatnio pojechałam na kemping. Taki, wiecie, ale kemping z domkami.
1: Taki luksusowy.
0: Nawet nie luksusowy, bo taki bardziej w lesie, taki bardziej bliżej natury. Po co tam jedziesz? Posłuchać natury. Jak tam pszczółka lata, trochę ptaszek tam dzióbkiem postuka. Jakiś
1: misiu gdzieś mruczy.
0: Misiu gdzieś mruczy i nie podgryza samochodu.
2: Sąsiad chrapie w namiocie obok.
0: No właśnie, tak miało być, tak bliżej natury i tak, wiecie, trochę na brudaskach to się mówi. Ale pewnego pięknego dnia, i tak było przez moment, aż pewnego pięknego dnia w domku obok nie zaparkował kombiak tak zwany. I pan właściciel, jak masz duży bagażnik, to zazwyczaj zabierasz ze sobą na wakacje dużo rzeczy.
1: Albo duże rzeczy, tak?
0: No masz dużą rodzinę, to są torby, rowery.
1: Masz to zabrać.
0: Szmery, bajery, deskę do pompowania, żeby na wodzie
2: układasz
0: popływać.
2: A la Tetris, tak?
0: To tam układasz i tak dalej. Wiecie, po co on miał kombiaka?
1: No.
0: Żeby zabrać 40 cali.
2: Telewizor?
0: Telewizor!
1: Może to był prawdziwy kibic.
2: Ale po co on ten telewizor przywiózł?
0: A jak? No jak myślisz, po co?
2: A meczyki.
1: Czyli to nie, to było miłość do sportu. Miłość do sportu.
2: Kurczę.
0: Ale tylko pan nie pomyślał, że jednak my wszyscy też musimy to oglądać.
2: No dobra, ale to było teraz w te wakacje, tak?
0: Tak.
2: To ja was zabiorę na wakacje jakieś, powiedzmy, 40 lat temu, kiedy moi rodzice zabierali mnie i moją siostrę na przykład do Związku Radzieckiego, do Czechosłowacji.
0: Ja jeździłam do NRD.
2: Wtedy kolejki na granicach były takie, że stało się w tej kolejce, przysięgam, ze dwa dni. Niektórzy mieli właśnie telewizory. Jak stoisz dwa dni w kolejce i ci się nudzi, to idziesz do sąsiada, bo sąsiad ma taki mały kinostopowy telewizor.
0: I Dynastię oglądaliśmy tam. Te telewizory się Vela nazywały?
2: Nie wiem.
1: Nie pamiętam.
2: Na pewno nie miały pilota i na pewno nie były kolorowe.
0: Taki biały. Czasami było widać fragmenty Dynastii rzeczywiście.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Przypomniała mi się taka historia, jak zbieraliśmy wszyscy puszki. Zbieraliście puszki po tych wszystkich napojach?
2: I ja je ustawiałam tak, wiesz, że to tworzyło taką wielką piramidę i to wszystko się waliło, sypało.
0: A teraz puszki u każdego leżą w domu w worku i czekają, aż ktoś je odniesie do automatu.
2: I nikt ich nie chce, Boże, co tak, za czasy.
1: Ja próbowałem córce opowiedzieć, że myśmy z bratem zbierali puszki, to na mnie nie rozumiała.
0: Zwariował, śmiech.
2: Ale że nie dla pieniędzy.
1: To tak, tylko tak, żeby to stało na szafce.
0: No właśnie.
1: No,
2: dziwne te dzieci są teraz.
1: Tak poprzywoziłem jakieś takie greckie puszki miękkie.
2: Ale to można było nawet się wymieniać. Ale to wiesz, to było oglądanie z każdej strony. Ta jest bardziej zniszczona.
1: Tak.
0: Mieliście też tak, że jak już dostawaliście coś takiego właśnie z zachodu do zjedzenia. Ja pamiętam, jak dostałam granat, owoc. Ja w ogóle nie wiedziałam, co mam z nim zrobić. Tak długo czekał, aż wysychł. Albo tak długo czasami się odkładało na później. Nie będę tego jadła, bo tak szkoda, że potem to po prostu też było do wyrzucenia.
1: Ale to tak było. Ja pamiętam, że tata przywiózł delegacji, bo pojechał do Warszawy. W Warszawie były banany.
0: O.
1: I przywiózł nam na Rzeszowszczyznę banana. Tak. I myśmy zobaczyli banana.
0: Wow. Nie, i co z nim zrobić?
1: Tylko tak, a tata jeszcze mówi, to może wejść do szkoły, poczęstuj panią.
0: Pokaż, że masz.
1: Się, tak, pierwszego banana w życiu mamy do panią częstował w szkole.
0: Pamiętacie dziennik telewizyjny?
2: No.
0: W grudniu, za każdym razem na początku, zawsze był news. I pamiętam, że on robił na mnie wielkie wrażenie, że właśnie z Kuby wypłynęły statki z pomarańczami. I płyną i będą na święta.
2: Boże, wspaniałe. Ja regularnie jadałam pomarańcze, gdyż mój tato pracował w Niemczech. Wracał do Polski i jak wrócił, to rodzice wszystko znieśli. Ja miałam chyba 3 lata. Znieśli wszystko, rozstawili to na dywanie po prostu,
0: żeby zobaczyć, jak
2: to
0: dużo.
2: W pokoju stołowym, bo tak to się wtedy nazywało. I ja podobno byłam tak przebodźcowana tym wszystkim, jak to widziałam, że tam zasnęłam i spałam podobno 12 godzin bez przerwy.
0: Ale pamiętam, moja mama pojechała do NRD i przywiozła wszystkim dzieciom w rodzinie gumę rozpuszczalną po takim wagonie gumy rozpuszczalnej. I ja zjadłam jedną, siostra zjadła drugą, a moja kuzynka zjadła cały wagon i wylądowała w szpitalu. Na pukaniu żołądka. Takie były zachłanne dzieci.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka.

0: Śląska. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Teraz te dzieci są naprawdę jakieś inne, wiecie? Zastanawiam się, no bo...
2: Tak, kiedyś to były dzieci, wiecie, teraz już nie ma dzieci.
1: Ja jestem rodzic teoretyk, ja tylko patrzę, przyglądam się i ja zadaję wam pytania, bo tak. Wy się doktoryzowaliście.
2: Ale ty też masz dystans, wiesz? To jest dobre.
1: Tak, na szczęście.
2: Do dzieci.
3: Do dzieci ma dystans, tak nie podchodzi.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie, dziękuję za zrozumienie. Słuchajcie, jak to jest, że myśmy robili bardzo dużo dziwnych rzeczy, że wychodziło się, mówiło, nie wiem, gdzie będę, kiedy wrócę, nie wiem. I się trzaskało drzwiami, się po prostu wracało gdzieś przed zmierzchem. A dzisiaj jest w ogóle przerażenie, nie wolno. My zabraniamy dzieciom, znaczy, przepraszam, wy zabraniacie swoim dzieciom tego wszystkiego, co myśmy naprawdę robili, jak byliśmy dzieciakami.
3: Mi się wydaje, że mną się to w ogóle nikt nie interesował, chyba, że za 5:19, bo była wieczorynka i trzeba było wrócić z podwórka, wejść do domu, umyć się i pójść spać, bo jakbym jutro poszła do szkoły brudna, to obcia. Ale czy mi się coś stało, to nie miało znaczenia w ogóle.
1: Ej, ale naprawdę,
3: myśmy się sami trochę tak
1: zakazujemy dzieciakom rzeczy, które sami robiliśmy.
2: Bo może jesteśmy już przebodźcowani tym, że dużo złych rzeczy się dzieje dookoła dzieciom, dlatego się wiesz.
1: Ale wtedy też się działo, czyli co? Wtedy nie mieliśmy po prostu takiej wiedzy, w telewizji nam na tych dwóch kanałach nie mówiono tyle?
2: Może rodzice nas nie kochali po
1: może
2: prostu,
1: rodzice nas nie kochali. Ja bym obstawiała właśnie tę wersję.
3: Nie wierzę w to. A, no dobra, ale spędziliście dzieciństwo na krawężniku czy na rowerze?
1: No na krawężniku.
2: No,
3: no właśnie, nudził się ktoś?
2: Nie.
3: No właśnie. A teraz dzieci za kary idą na podwórko.
2: To jest tak, no nie można ich wygonić.
1: Kiedyś to były czasy, teraz nie ma
2: czasu. Nie ma czasu, zupełnie. Dzieci też nie ma. Nie.
1: Wiecie, co jest zaletą nieposiadania dzieci na początku września?
3: Nie.
1: I ja mogę sobie kupić coś, czego zupełnie nie potrzebuję, bo nie muszę wydawać na te...
3: na wszystko.
1: Na te wasze wszystkie te piórniczki, mazeczki, prawda, i zeszyciki.
3: I kiedyś koleżanka...
1: Kontynuuj.
3: I kiedyś koleżanka powiedziała, że dzieci to jest taka umowa leasingu. Tak jak samochód. Masz wysoką ratę i wydaje ci się, że jest twój.
1: No bo, ale tylko...
3: I na końcu dalej ci się wydaje.
1: Nie, no właśnie samochód nigdy nie będzie twój, a to dziecko niestety zawsze będzie twoje, no.
3: Nie, na końcu nie jest nasze.
1: Nie jest nasze.
3: Jest twoje.
2: Idę do sklepu. Kup sobie piórniczek, zobacz, jakie to jest fajne.
3: Powąchaj gumki.
2: Gumki se wąchaj.
3: Powąchaj se gumki.
1: Dawno, Boże, kiedy ja
2: nowe
1: byłam ostatnio na takim dziale w marce? Nie, w ogóle nie pamiętam. Natomiast, gdybym miała dzieci, to wiedziałabym, że one są najważniejsze, że trzeba na nie łożyć i tak dalej, nie kupowałabym głupot. Zdarzyłam się, że kupujecie po prostu coś, co jest kompletnie bez sensu i tak... Przecież ja o tym marzyłam, ta marzyłaś, jasno. I gdzie jest teraz? No nie wiem, gdzieś w szuflacie.
3: Ale ja wczoraj, nie dalej jak wczoraj, przechodziłam przez taką ulicę Nowy Świat w Warszawie. Taka turystyczna główna, gdzie są różne sklepy. I jest sklep z kamieniami. Mój syn chciał tam zostawić majątek. Nie, ja słuchajcie, stanęłam, on miał urodziny. I tak mówię, dobra, no w urodziny nie będę mu wszystkiego odmawiać, ale ja nie wydam 100 zł na kamienie. Mówię, masz 3 dychy, wybierz sobie mniejsze i tańsze. No i kupił kamieni za 30 zł, ale jakby miał 300, to by wydał 300 na kamienie.
2: Miałby większą moc.
3: Co to jest za pomysł?
1: Czyli tak naprawdę moje wyrzuty sumienia, które towarzyszą mi teraz, że kupiłam sobie ostatnio białe chodaki, zamszowe, w których nie chodzę, bo boję się, że się pobrzucą, wiadomo. Mam nie mieć wyrzutów w sumie, tak? One sobie po prostu... Ale za każdym razem, kiedy przechodzę... Kurde, jakie ładne.
3: A jak poczujesz, że masz za dużo hajsu, albo będziesz miał taką potrzebę kupienia sobie czegoś, to idź po kamienie, ja ci pokażę, gdzie jest ten sklep.
1: Albo sfinansuj kupno kamieni przez mojego syna.
3: Tak.
2: Ale może, bo może to działa rzeczywiście, może musisz dać chwilę i ten jakiś księżycowy kamień i mangamalic zacznie wpływać na ciebie, na zobaczysz. No.
1: Tak, jak syn się nie interesuje kamieniami, to kamień z serca. Ile kosztuje doprowadzenie dziecka od tego oseska do 18?
2: Tyle, co dobry samochód, tak gdzieś słyszałem.
3: Tak, myślę, że tak.
1: Japoński?
2: Taki dobry, może nawet amerykański dobry samochód.
3: I te raty są rosnące, a nie malejące.
2: Tak.
3: Jest tylko drożej, co z roku na rok.
1: Jakieś odsetki są jeszcze od tego pewnie, nie?
3: No niestety. Ty w ogóle zaoszczędziłaś się od diabła kasy przez ostatnie 20 lat.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że jestem wygraną.
2: To tak nie działa. To tak, ja na przykład, przepraszam, 11 lat temu rzuciłem palenie papierosów, nie? I to ostatnio...
3: Gdzie są te pieniądze?
2: Ostatnią paczkę, jak kupiłem, kosztowała wtedy paczka 16,80. I to na 12 lat, ja paliłem 1,5 paczki dziennie. To mógłbym mieć samochód. No nie, mógłbym mieć samochód, może nie nowy. Tak. To gdzie ta kasa jest?
1: Nowy,
2: tak
1: poszło dzieci.
3: Nie, zainwestowałeś na pewno dobrze w żonę.
2: Być może, że w żonę. Tak.
3: Pamiętaj, żona zawsze wygląda na tyle, na ile stać jej męża, a myślę, że ty przeznaczyłeś wszystko na żonę.
1: I tak wydaje mi się.
2: I tak
1: właśnie wydaje mi się, że jestem największą wygraną tego posiedzenia grupy sąsiedzkiej, za które to posiedzenie bardzo serdecznie wam dziękuję, pozostawiając was...
3: Idziemy w kolejkę po zeszyty.
1: No właśnie, w kolejce po zeszyty.
2: Lecimy, pa, pa.
3: Pa.
0: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Ostrzejsze przepisy dla poprawy bezpieczeństwa na torach. Chodzi m.in. o wyższy mandat od funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. W faktach także o ustawie Lex Szarlatan, która zamiast do Sejmu trafi do konsultacji. Utwór jeden, gitarzystów dziesiątki. Na koniec o wyjątkowym muzycznym wydarzeniu w Katowicach. Nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle zakładają zwiększenie kompetencji Straży Ochrony Kolei, dowiedział się reporter RMF FM. Projekt ustawy zostanie przedstawiony we wtorek na najbliższym posiedzeniu rządu. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Projekt ustawy zakłada, że funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wysokie mandaty karne dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
2: Będziemy zrównywać prawo funkcjonariuszy SOK-u do funkcjonariuszy policji, tak aby mogli oni na tych samych zasadach nakładać mandaty, jeżeli dojdzie do takich sytuacji.
1: Mówił mi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Obecnie za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Funkcjonariusze SOK-u dotychczas mogli nakładać sankcje w wysokości tylko 500 zł. To ma się właśnie zmienić. Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają także odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za to wykroczenie. Ustaliłem także, że za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
0: 4 osoby zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach śledztwa dotyczącego przemytu papierosów z Białorusi do Polski przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych.
3: Obywatela Białorusi podejrzanego o organizowanie wysyłki papierosów z Białorusi do Polski oraz udział w zorganizowanej grupie zajmującej się przemytem wyrobów tytoniowych funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymani na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Warszawie. Kolejną osobę, obywatela Polski podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, zatrzymano na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.
0: Jak wyjaśnia podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, obaj mężczyźni zostali już aresztowani. Kolejni dwaj członkowie szajki wpadli w Białymstoku. Zastosowano wobec nich dozór policyjny. Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Szarlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną i przed znachorami. W sierpniu prezydent nie podpisał ustawy, która miała umożliwić Rzecznikowi Praw Pacjenta nakładanie w takich sytuacjach kar w wysokości nawet 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Obie ustawy mają trafić teraz do szerokich konsultacji, zanim zajmie się nimi parlament. Czara goryczy się przelała, mówią przedsiębiorcy z Doliny Bobru i zapowiadają złożenie pozwu zbiorowego przeciwko firmie Tauron Ekoenergia. Po tym, gdy ruszył remont zapory Plichowickiej, osady na zbiornika zanieczyściły rzekę. W efekcie przez całe lato obowiązuje zakaz pływania po Bobrze. Nie działają przystanie, wypożyczalni kajaków, a w pensjonatach nie ma gości. Nie ma też obiecanej pomocy.
4: Nie możemy w nieskończoność liczyć na to, że coś się wydarzy. Wszyscy tak mamy takie poczucie, że biorą nas takie przeczekanie, zmęczenie, że sami po prostu już odpuścimy.
5: Jest pani załamana?
4: Czasami mam takie czarne myśli. Zawsze uważam, że to jest moje miejsce na ziemi, a czasami teraz mam takie wątpliwości, czy to była dobra decyzja, żeby całe swoje oszczędności, serce włożyć tutaj w to. No mam nadzieję, że to się odmieni.
0: Mówi Małgorzata Smoter-Glinda, która prowadzi agroturystykę przy samej rzece. Poszkodowani kompletują dokumenty, by wykazać przed sądem ogromne straty.
6: Są i takie fakty.
0: Muzyczne święto z okazji 161. urodzin Katowic. Na scenie na rynku stanął wczoraj zespół Jam, a przed sceną ustawiły się dziesiątki gitarzystów. I wszyscy wspólnie wykonali jeden z najpopularniejszych utworów Jamu, czyli Naiwne Pytania.
7: Może nie zna po tytule, ale po treści piosenki, że ważne są tylko te chwile, także to na pewno każdy to zna.
8: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało. No nie da się opisać.
9: Widzę wzruszenie.
8: No, bardzo wzruszony jestem.
9: I jak się grało?
10: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
0: A na katowickim rynku był reporter RMF FM Marcin Buczek. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: pamiętnik starego subiekta. W parę dni po śmierci Kaca weszliśmy do Turcji, a przez 2 lata następne ja już sam tułałem się po całej Europie. Byłem we Włoszech, Francji, Niemczech, nawet w Anglii, a wszędzie nękała mnie bieda i żarła tęsknota za krajem. Nareszcie nie mogłem wytrzymać i w grudniu 1851 roku, przejechawszy wzdłuż Galicję, stanąłem na komorze w Tomaszowie. Jedna mnie tylko myśl trapiła, a nuż mnie i stąd wypędzą. Nigdy zaś nie zapomnę radości, jakiej doznałem, usłyszawszy, że mam jechać do Zamościa. Właściwie to nawet nie bardzo jechał, raczej szedłem, ale z jakąż uciechą. W Zamościu bawiłem rok z czymś, a żem dobrze drwa rąbał, więc byłem co dzień na świeżym powietrzu. Napisałem stamtąd list do Mincla i podobno otrzymałem od niego odpowiedź, nawet pieniądze, ale wyjąwszy pokwitowania z odbioru, bliższych szczegółów tego wypadku nie pamiętam. Jaś Mincel chodził do różnych generałów, którzy odbyli węgierską kampanię, i tłumaczył im, że przecież powinni ratować kolegę w nieszczęściu. No i uratowali mnie, także już w lutym 1853 roku mogłem jechać do Warszawy. Zwrócono mi nawet patent oficerski. Jedyną pamiątkę, jaką wyniosłem z Węgier, nie licząc 2 ran w piersi i w nogę. Było nawet lepiej, bo oficerowie wyprawili mi obiad, na którym gęsto piliśmy zdrowie węgierskiej piechoty. Od tej też pory mówię, że najtrwalsze stosunki zawiązują się na placu bitwy. I otóż znowu zboczyłem od przedmiotu. Miałem pisać o Wokulskim, a piszę o Minclach. Miał po śmierci żony spokojny kawałek chleba, więc po co pojechał do Bułgarii? Zdobył tam taki majątek, że mógłby sklep zwinąć. Po co zaś rozszerzył go? Ma przy nowym sklepie pyszne dochody, więc po co tworzy jeszcze jakąś spółkę? Po co wynajął dla siebie ogromne mieszkanie? Po co kupił powóz i konie? Po co pnie się do arystokracji, a unika kupców, którzy mu tego darować nie mogą? A w jakim celu zajmuje się furmanem Wysockim albo jego bratem, dróżnikiem z Kolei Żelaznej? Po co kilku biednym czeladnikom założył warsztaty? Po co opiekuje się nawet nierządnicą, która choć mieszka u Magdalenek, mocno szkodzi jego reputacji? Dziwny człowiek. Składa wizyty wielkim panom, albo jeździ swoim powozem do łazienek, albo gdzieś znika bez śladu, a w sklepie ukazuje się ledwie przez parę godzin na dzień. Przy tym roztargniony, rozdrażniony, jakby na coś czekał albo czegoś się obawiał. Ale cóż to za złote serce? Ze wstydem wyznaję, że było mi trochę przykro wynosić się na nowy lokal. Jeszcze ze sklepem pół biedy. Żal mi jednak było mego pokoju, w którym 25 lat przymieszkałem. Jak ja to wszystko ruszę? Jak ja to przeniosę? Boże miłosierny, myślałem. Aż jednego dnia, około połowy maja, rozeszły się wówczas wieści mocno pokojowe. Staś przed samym zamknięciem sklepu przychodzi do mnie i mówi: chodźże ze mną, pokażę ci nowy lokal, który wziąłem dla ciebie w tym samym domu. Wziął mnie pod rękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. Ależ mówię, tu lokal zajęty. Zamiast odpowiedzi otworzył drzwi po drugiej stronie sieni.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Po reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

zanim zobaczysz na ekranie lalka Bolesława Prusa i Andrzej Seweryn. Teraz w RMF FM. Pamiętnik starego subiekta. Aż tu, mówi Staś, pokazując bogato oprawne książki, trzy historie Napoleona I, życie Garibaldiego i Koszuta, historię Węgier. Z książek byłem bardzo kontent, ale ten salon, muszę wyznać, zrobił na mnie przykre wrażenie. Staś spostrzegł to i uśmiechnąwszy się, nagle otworzył drugie drzwi. Boże miłosierny, ależ ten drugi pokój to mój pokój, w którym mieszkałem od lat 25. Okna zakratowane, zielona firanka, bój czarny stół, a pod ścianą naprzeciw moje żelazne łóżko, dubeltówka i pudło z gitarą. Jak to, pytam, więc mnie już przenieśli? Tak, odpowiada Staś, przenieśli ci każdy ćwieczek, nawet płachtę dla Ira. Może to się wyda komuś śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach. Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym, on sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by on się ożenił. Ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie. Niestety. A nawet myślę, że upatrzyłem mu partię. Szatynka, szare oczy, rysy, cudownie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki. Sam smak. Zdaje mi się, że jest wdową, gdyż nigdy nie widuję jej z mężem, tylko z małą córeczką, Helunią. Już ułożyłem cały plan i rozmyślałem, w jaki by sposób zapoznać się z tą damą, a później przedstawić jej Stacha, gdy nagle diabli przynieśli z Moskwy Mraczewskiego. Proszę sobie wyobrazić mój gniew, kiedy zaraz na drugi dzień po swoim przyjeździe Frant ten wchodzi do naszego sklepu z moją wdową. A jak skakał przy niej, jak wywracał oczyma, jak starał się odgadywać jej myśli. Już kiedym się tak rozgadał, dalibóg robię się plotkarzem, więc muszę dodać, że w naszym sklepie panuje jakiś niezdrowy ferment. Oprócz mnie jest siedmiu subiektów, ale nie ma jedności. Klein i Lisiecki jako dawniejsi trzymają tylko z sobą, trzej zaś nowi subiekci, galanteryjny, metalowy i gumowy, są sztywni i pochmurni. Wprawdzie poczciwy Zięba, chcąc ich zbliżyć, biega od starych do nowych i ciągle im coś perswaduje, ale nieborak ma tak nieszczęśliwą rękę, że antagoniści po każdej próbie godzenia krzywią się na siebie jeszcze szkaradniej. W jednym tylko punkcie godzą się starzy i nowi panowie, a nawet pomaga im Zięba. Oto, jeżeli chodzi o dokuczenie siódmemu naszemu subiektowi, Szlangbaumowi. Ten Szlangbaum jest mojżeszowego wyznania, ale człowiek porządny. Wrócił z Syberii razem ze Stachem i doktorem Schumannem. Od tej pory ciągle pracował u chrześcijan i dopiero w roku bieżącym wymówili mu posadę. W początkach maja pierwszy raz przyszedł do Stacha z prośbą. Był bardziej skurczony i miał czerwieńsze oczy niż zwykle. Stachu, rzekł pokornym głosem, utonę na nalewkach, jeżeli mnie nie przygarniesz. Dlaczego żeś od razu do mnie nie przyszedł? Spytał Stach. Nie śmiałem. Bałem się, żeby nie mówili o mnie, że Żyd musi się wszędzie wkręcić. I dziś nie przyszedłbym, gdyby nie troska o dzieci. Stach wzruszył ramionami i natychmiast przyjął Szlangbauma z pensją 1500 rubli rocznie.

Kurski powrócił z Bułgarii i przywiózł majątek, o którym opowiada do cuda, pani Meliton sama zaczepiła go o pannę Izabelę, ofiarowując swoje usługi. I stanął milczący układ. Wokulski płacił hojnie, a pani Meliton udzielała mu wszelkich informacji o rodzinie Łęckich i związanych z nimi osobach wyższego świata. Za jej nawet pośrednictwem Wokulski nabył weksle Łęckiego i srebra panny Izabeli. W maju i czerwcu wizyty pani Meliton stały się częstszymi. Stara dama zawiadamiała go mianowicie, w których dniach hrabina wybiera się ze swoją siostrzenicą na spacer do łazienek. Dziwne to bywały epoki dla Wokulskiego. Dowiedziawszy się, że jutro będą panie w łazienkach, już dziś tracił spokojność. Obojętniał dla interesów, był rozdrażniony. Zdawało mu się, że czas stoi w miejscu i że owe jutro nie nadejdzie nigdy. Znalazłszy się w łazienkach, wyskakiwał z powozu i biegł nad sadzawkę, gdzie zazwyczaj spacerowała hrabina, lubiąca karmić łabędzie. Przychodził zawczasu, a wtedy padał gdzieś na ławkę, zlany zimnym potem, i siedział bez ruchu, z oczami skierowanymi w stronę pałacu, zapominając o świecie. Nareszcie na końcu alei ukazały się dwie kobiece figury, czarna i szara. Wokulskiemu krew uderzyła do głowy. One, czy mnie choć zatrzymają? Podniósł się z ławki i szedł naprzeciw nich jak lunatyk, bez tchu. Tak, to jest panna Izabela. Prowadzi ciotkę i o czymś z nią rozmawia. Wokulski przypatruje się jej i myśli... No i cóż jest w niej nadzwyczajnego? Kobieta jak inne. Zdaje mi się, że bez potrzeby szaleje na jej rachunek. Ukłonił się. Panie się odkłoniły. Idzie dalej, nie odwracając głowy, ażeby się nie zdradzić. Nareszcie ogląda się. Obie panie znikły między zielonością. I czuje w tej chwili, że połyskująca woda sadzawki ciągnie go z nieprzepartą siłą. Pewnego dnia, w pierwszej połowie czerwca, pani Meliton dała znać Wokulskiemu, że jutro w południe panna Izabela będzie na spacerze z hrabiną i z prezesową. Drobny ten wypadek mógł mieć pierwszorzędne znaczenie. Wokulski bowiem od pamiętnej Wielkanocy parę razy odwiedzał prezesową i poznał, że staruszka jest mu bardzo życzliwa. Wieczorem poszedł do teatru, lecz opuścił go po pierwszym akcie. Znowu wałęsał się po mieście, a gdzie stąpił, prześladowała go myśl jutrzejszego spaceru i niejasne przeczucie, że jutro zbliży się do panny Izabeli. Minęła noc, ranek. O 12:00 kazał zaprząc powóz. Napisał kartkę do sklepu, że przyjdzie później i poszarpał jedną parę rękawiczek. Nareszcie wszedł służący. Konie gotowe, błysnęło Wokulskiemu. Wyciągnął rękę po kapelusz. Książę, zameldował służący. Wokulskiemu pociemniało w oczach. Proś.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendacja. Rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 6, czas na poranne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
9: Jestem, zapraszam. Przywrócono ruch pociągów po katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Maszyniści natomiast strajkowali, domagając się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej Dziewiątki w Świętokrzyskiem. A koniec tego wydania faktów będzie śpiewający. Jest 6, zaczynamy fakty o poranku. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu przywrócony. Odbywa się po jednym z dwóch torów z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km. Dziś zostaną wznowione prace na drugim z torów. Wczoraj ekipy techniczne podniosły wagony, które w środę wykoleiły się, gdy ciężarówka uderzyła w pociąg na przejeździe kolejowym. Na miejscu była dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jak wyglądały te prace naprawcze?
10: Specjaliści najpierw przenieśli lokomotywę i najbardziej uszkodzone wagony na skarpę kolejową. Później z torowiska usunięto wagony, które były w lepszym stanie. Postawiono je na torach i odholowano. Trzeba było też wymienić słupy trakcyjne oraz zamontować ponad kilometr nowej sieci trakcyjnej. Pracownicy kolei nadal pracują nad położeniem nowych torów. Uszkodzone podkłady kolejowe zastępowane są nowymi. Do tych robót wykorzystywana jest podbijarka torowa, która nie tylko ustawia szyny na podkładach, ale również utwardza teren torowiska, by zapewnić bezpieczeństwo przejazdów.
9: 12 godzin z kolei trwał wczorajszy protesty maszynistów. Pociągi zwalniały przed przejazdami kolejowymi, kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Według PKP PLK w tym czasie około 700 pociągów przyjechało z opóźnieniem, a 67 zostało odwołanych. Rekordzistą Ślązak relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny z 335-minutowym opóźnieniem. Związkowcy tłumaczyli akcję obawami o bezpieczeństwo po środowym wypadku w Sokolnikach Suchych, w którym zginęła jedna osoba.
11: Ci ludzie z tyłu nam ufają i siadają do pociągu, nie zastanawiają się, czy dojadą do celu bezpiecznie. Oni nam ufają, oni dojadą do celu bezpiecznie i my też tego chcemy. A jak sami widzicie, nie zawsze się to udaje. I te wypadki, jakbyśmy przeanalizowali ostatnie, one ciągle progresują, tak? Każdy kolejny jest tragiczniejszy. Mamy czekać, aż cały pociąg się wywali i wszyscy zginą?
9: Mówił Sebastian Piernik ze Związku Zawodowego Maszynistów. PKP Intercity zapewnia, że w weekend pociągi powinny kursować normalnie. Kierowcy, wy musicie uważać na Krajowej Dziewiątce w Świętokrzyskiem. W Lipniku ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Kolbuszowej. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. W 25. rocznicę zamachów z 11 września w Stanach Zjednoczonych oddano hołd ofiarom oraz tym bohaterom, którzy ratowali życie po atakach na World Trade Center. W ceremonii w Pentagonie, gdzie samolot uderzył w zachodnie skrzydło budynku, wzięli udział prezydent Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth. Tamtego dnia wszyscy byliśmy Nowojorczykami. Każdy z nas, wszyscy byliśmy Nowojorczykami. Ale byliśmy też wszyscy Amerykanami. Byliśmy jedną rodziną. Byliśmy patriotami. Wróg mógł zniszczyć to, co zbudowały amerykańskie ręce, ale nie mógł dotknąć ducha walki, ognia i miłości w naszych wielkich amerykańskich sercach.
12: in our great American hearts.
9: Tak mówił w Pentagonie Donald Trump. Musieli zmierzyć się z ćwierkaniem, skrzeczeniem lub pijaniem. W Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Wzięło w nich udział 20 zawodników. Ptasi śpiew w wykonaniu człowieka można było usłyszeć przed Pałacem Kultury i Nauki.
13: Numer popisowy to będzie Kulik Wielki. Brzmi on mniej więcej tak.
14: A jest jakiś ptak, którego się boisz?
15: Bardzo słabo gwiżdżę, więc wszystkie takie właśnie ćwierkające, wróblowate.
13: Sam oceń.
14: To była mewa.
13: To była mewa, tak.
14: No, jakoś rozpoznałem.
9: Wczorajsze mistrzostwa musiały więc pójść śpiewająco, a z uczestnikami konkursu rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoni.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest

0: będzie 20, ale to też nie wszędzie tak naprawdę, jeżeli chodzi o południowy wschód, to tam dzisiaj 12-13 stopni w ciągu dnia, północny wschód 18, a jeżeli chodzi o zachód, tam też padnie 21 stopni, ale to maksymalnie i dziś taka pogoda. Teraz o poranku około 10-11 stopni w centrum, 11 w Rzeszowie, Lublinie, 8 tylko w Zakopanem, 7 w Opolu i 12 w Koszalinie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: Co to za godzina? 6:05. Dla tych z was, którzy właśnie wracają teraz z nocnej zmiany, albo jedziecie do pracy, albo w daleką podróż i też się zastanawiacie, po co jest tak już 6 rano, że to jest bardzo wcześnie, to jesteśmy tutaj z wami. To weekendowe RMF FM. No i teraz ja się też muszę rozbudzić. No to gramy wam bardzo dobrze na rozbudzenie. Będzie nowa Sarsa, niespodzianka sprzed lat i Loco Loco. To za chwilę.

jest i Sarsa w RMF FM. Pogoda mocno się skomplikuje, taki nagłówek znalazłam, jeśli chodzi o jesienne prognozy. Trochę złotej polskiej jesieni będzie, na to możemy liczyć, ale pojawi się też sporo deszczu, jeżeli chodzi o wrzesień i październik będą mieszane, ale w listopadzie dużo deszczu, dużo śniegu, czyli właściwie jesienna pogoda w pełni, ale po tym, co było latem, wiecie, ta cała mieszanka pogodowa, to chyba jesteśmy gotowi na wszystko. 6:12.

Lokoloko i Gordo w RMF FM. Za nami historia z Krakowa. Na ulicy powstały progi zwalniające, które jednak nie zawsze działają. Szczegóły w faktach RMF FM, tam będzie o bezpieczeństwie na drogach. I wiem, że z wielu z was jest teraz w porannej trasie. Uważajcie na siebie, bo temperatura jest okej. Może być lekko mokro na drogach, ale wiecie, że wystarczy chwila nieuwagi, bywa różnie. Także uważajcie, my jesteśmy z wami i będziemy wam grać najlepszą muzykę. I proszę bardzo, bajm w głośnikach RMF FM, a dokładnie za 10 minut najnowsze fakty.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert taniej masz.
2: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
4: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,

0: Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest 6.30, to faktera ma FM.
10: Od 15 do nawet 17 miliardów złotych. Tyle Polska jest gotowa przeznaczyć na budowę stałej bazy dla amerykańskich wojsk w naszym kraju. Poinformował o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi są już w fazie finałowej, a ostateczna decyzja może zapaść w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Miały zwiększyć bezpieczeństwo, kierowcy znaleźli jednak sposób, jak je omijać. Mowa o progach zwalniających, które pojawiły się na ulicy Solnej w Krakowie. To właśnie tam pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko, mające zaledwie kilka miesięcy, zostało ciężko ranne. O szczegółach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
11: Ta ulica od jakiegoś czasu jest dokładnie obserwowana przez funkcjonariuszy, bo pomimo ustawionych progów zwalniających, kierujący pojazdy już znaleźli na nie sposób.
12: No takie niepokojące zachowanie kierowców, którzy chcąc ominąć te progi zwalniające, przekraczają podwójną linię ciągłą, która jest między nimi.
11: Mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Aby utrudnić takie manewry, na ulicy Solnej mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
13: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
10: Izrael kolejnym rywalem Polaków w Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po zwycięstwie 3-0 nad Portugalią czas na kolejny test dla biało-czerwonych. Początek meczu w Sofii o 15. Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B, zajmuje aktualnie 29. miejsce w światowym rankingu. Ten rok ma jednak całkiem udany. Dobrze radził sobie w lidze europejskiej, w której w pierwszej fazie odniósł komplet 6 zwycięstw. Już teraz zapraszam na fakty sportowe o poranku, pierwsze o godzinie 8, a także na kolejne fakty RMF FM już za niecałe pół godziny przedstawię Tomasz Waryński.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kierowcy i tak wam gramy na, o poranku na trasie w RMF FM. Jest 6:38. Zmiany w związku z odcinkowym pomiarem prędkości nam się szykują. Ma być testowany nowy znak i być może na stałe pojawi się oprócz tego znaku pomiaru. Także z jaką prędkością powinniśmy tam jechać? No tak, ale żadna tabliczka nie wygra z nieufnością wielu kierowców. Bo niby znak pokaże wyraźne 90, a kierowca i tak pomyśli, na wszelki wypadek pojadę 42.

0: Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
5: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
14: Zmieniały się trendy.
15: Ale jedno pozostało niezmienne.
13: To wy wybieracie największe hity.
16: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Na rondzie trzeci zjazd.
25: Żona mówi drugi.
24: A kto prowadzi?
25: Ja.
24: I jak ci idzie?
26: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
27: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
28: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
29: Po reklamie.
30: W ten weekendowy poranek RMF FM na dzień dobry.

0: wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
11: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
10: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
12: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
13: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
14: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Jest 7, to są fakty RMF FM. Tomasz Beryński.
18: Rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców po tragedii w Sokolnikach Suchych. Nowe przepisy już w przyszłym tygodniu. W faktach informacje z polskich dróg są utrudnienia na trasie S6 w Pomorskim i na Krajowej 50 na Mazowszu. Poza tym niezwykły koncert dżemu w Katowicach z okazji 161. rocznicy powstania miasta. Jest 7, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Rządzący przygotowują nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców w związku z środową tragedią w Sokolnikach Suchych. Nowy projekt ma zostać przedstawiony już w przyszłym tygodniu. Zakłada on odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
19: Przystąpimy do pilnych prac legislacyjnych i jako Ministerstwo Infrastruktury pracujemy nad zmianami legislacyjnymi. Oczywiście one są interdyscyplinarne. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa w ruchu dotyczą zarówno Ministerstwa Infrastruktury, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja podjąłem się koordynacji tych działań, tak aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
18: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rządzący chcą, aby te nowe kary weszły jeszcze w tym roku. Zderzenie z samochodu osobowego z ciężarówką na trasie S6 w pobliżu węzła Leśnica między Skórowem a Lęborkiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Uważajcie też na Krajowej 50 w Aleksandrowie na Mazowszu. To odcinek Wiskitki-Sochaczew. Tam przewróciła się ciężarówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Czy jazda samochodem staje się luksusem, czy przez rosnące ceny paliw i kosztów utrzymania kierowcy chętniej przesiadają się do pociągów? O to pytaliśmy wczoraj w naszej informacyjnej stacji RMF24 w cotygodniowym cyklu Twoje zdanie. Co mówili kierowcy i pasażerowie?
3: Jadę do pracy do Poznania, to przy zniżce 33% to mam albo 13 albo 19 zł. Natomiast samochodem nawet nie myślę o tym, bo myślę, że dbam o swój dobrostan, także nawet nie przeliczam tego.
5: Czysto, wygodnie, szybko, nie stoimy w korkach.
20: Ekonomiczne względy też przemawiają ku temu, żeby jeździć pociągiem, jednak?
5: To zależy ile osób, nie? Jak samochodem, jak mniej osób, to lepiej pociągiem, jak więcej, to lepiej samochodem, ale pociągiem teraz się fajnie jeździ.
18: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. 60% absolwentów szkół średnich, którzy w sierpniu przystąpili do matury poprawkowej, zdało egzamin. Takie wyniki podała wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna. Fakty na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
21: Dzień dobry. Najwięcej maturzystów poprawiało egzamin z matematyki i to udało się prawie połowie. Matematykę w sierpniu poprawiło dokładnie 45% tych, którzy nie zdali jej w maju. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, rok temu prawie 14%. Maturzyści, którzy w sierpniu zdawali egzamin poprawkowy, komentowali, że tegoroczne wakacje w dużej mierze upłynęły im właśnie na nauce.
22: Raczej tak leciałam po wszystkim, żeby te wszystkie pewniaki sobie powtórzyć, żeby było dobrze.
21: Najwyższy odsetek absolwentów, którzy zdali tegoroczną maturę, średnio na poziomie ponad 90%, jest w liceach ogólnokształcących, a najniższy poniżej 80% w technikach.
18: To było niecodzienne muzyczne wydarzenie z okazji 161. rocznicy powstania Katowic. Wczoraj zagrał tam zespół Dżem, ale był to występ jedyny w swoim rodzaju, bo piosenkę Naiwne pytania zespół wykonał razem z gitarzystami, którzy mimo ulewnego deszczu pojawili się przed sceną.
23: Takie wydarzenie jednak po prostu przyciąga ludzi, którzy są jakoś podobni charakter, którzy mają po prostu podobny charakter i mi się wydaje, że to jest coś takie fajne.
24: Jestem pełen uznania, leję, a wy chcecie grać.
23: No, chcemy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
25: Ostatni moment zdążyłem, także zaraz coś nastroję sobie mojego Epifona i będziemy grali.
26: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało, no nie da się opisać.
24: Widzę wzruszenie.
26: No, bardzo wzruszony jestem.
24: I jak się grało?
27: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
18: Na katowickim rynku był wczoraj reporter RMF FM Marcin Buczek, a u nas kolejne fakty za pół godziny. Zapraszam o 7.30.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Deszcz jeszcze z nami zostanie, ale głównie na północnym i południowym wschodzie. Tam jeszcze pokropi o poranku, także kierowcy uważajcie na drogach koniecznie. 11 stopni w okolicach Lublina, 11 także w Białymstoku. I właściwie, jeżeli chodzi o to, gdzie cieplej, to jedynie w Poznaniu około 12 stopni, w Szczecinie 13, wszędzie pochmurno, gdzie niegdzie wychodzi słońce, ale to słońce wyjdzie dopiero około południa w centralnej części kraju. A kiedy patrzeć w niebo, bo szykują się nam obserwacje zjawisk astronomicznych, kiedy nastawić buciki, wybrać się na romantyczny spacer? O tym powiem Wam wkrótce. Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć. To RMF FM.

poranny RMF FM. Wrzesień szykuje nam naprawdę prawdziwe spektakle na niebie. Zakrycie Wenus, wyjątkowo bliskie spotkanie Saturna z Neptunem. To teraz konkrety. Rój Perseidów dziś i jutro, czyli te spadające gwiazdy tak zwane. Saturn z Neptunem w niedzielę przed północą, wtedy warto wyglądać, a Wenus 14 września. I tak przy okazji, o ile nam nie będzie dużo chmur, to też genialna wiadomość dla wszystkich, którzy mają po prostu gorszy dzień. Bo jeśli przypalicie obiad, zawalicie coś w pracy, macie gotową wymówkę. Z kamienną twarzą powiecie, że to zbliżenie Saturna z Neptunem rozregulowało wam pole energetyczne i gotowe. Jest 7:13.

Calvin Harris w duecie z Ellie Goulding w RMF FM. Za nami jest 7:20 na zegarach i kierowcy S61 na tej trasie, dokładnie na obwodnicy Szczuczyna, są utrudnienia. Przejedziecie w stronę Ełku, ale może się korkować na jednym z pasów, tak jeszcze przez godzinę, także spokojnie na drodze, bo wiecie jak jest.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
23: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
22: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja.
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
23: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
24: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Po reklamie.
25: 7.30, fakty RMF FM i Tomasz Baryński.
26: Problemy z przejazdem na S5 na Dolnym Śląsku w rejonie węzła Kryniczno. Ciężarówka uderzyła w oznakowanie prac drogowych. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Poznania. O poranku ruch wahadłowy na Krajowej 9 w miejscowości Lipnik w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Opatów-Kolbuszowa. Auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował wakacje. Co wynika ze statystyk, o tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: O niemal 15% mniej turystów weszło do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w lipcu, mniej w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Sierpień był pod tym względem słabszy od zeszłorocznego o niespełna 13%. Mniej turystów to mniej pieniędzy w kasie parku, który musi zarobić na utrzymanie szlaków, w tym tak zwanych schodów na tarnicę. Najbardziej oblegany szczyt, na który weszło tego lata ponad 87 tysięcy turystów. Zapewne niebawem pojawią się kolejni, bo przed nami jesień i piękne kolory drzew, a żeby sprawdzić, czy już jest złoto, wystarczy zerkać na obraz z kamer na stronie parku.
26: W Krakowie sobotni poranek pochmurny i deszczowy, no a to oznacza, jak mówią grzybiarze, że za kilka dni w lasach, miejmy nadzieję, zaroi się od borowików i podgrzybków.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Księży Żirak na powódkę w RMF FM. I coś, co budzi naprawdę dużo, dużo wątpliwości w sieci, jest na ten temat spór i chodzi o spot promujący Polskę, już kolejny. Robert Lewandowski tutaj wącha z namaszczeniem gofra, Lech Wałęsa pokazuje znak Wiktorii. To jest ten nowy spot, który miał zachwycić świat i promować Polskę, a wywołał w sieci naprawdę potężną burzę. Wszystko przez rachunek, bo na te spoty, jeżeli dobrze pamiętam, poszło z budżetu jakieś 7 milionów złotych. Ale tak, z tym gofrem. Roberta można zrozumieć, bo samo legalne powąchanie gofra to przygoda roku dla niego. A my przy okazji mamy tradycyjny paragon grozy spod Bałtyku.

0: Nie wiem jak wy, ale jak słucham tej piosenki, mam dreszcze. Dawid Kwiatkowski, Margaret w RMF FM. Piosenka o tym, kiedy kończy się uczucie. Za 28 na zegarach. Dajcie znać, jak wasze plany porankowe, SMS-em na 3322. My sprawdzimy dla was trasę, ale przede wszystkim zagramy najlepszą muzykę, bo wiem, że w sobotę rano bardzo ciężko wstać albo bardzo ciężko się pobudzić do życia. Dlatego wpadnie Dinero, Gigi D'Agostino i Dawid Podsiadło. To w RMF FM już za chwilę.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Już w poniedziałek po trzeciej.
3: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
4: Ale my już jesteśmy na nogach.
3: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
4: Pierwsze newsy.
3: Pierwsze naładowane energią hity.
4: I pierwszą kawę.
2: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po trzeciej.
5: Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
4: Cześć, Mrozu! 2 października rusza trasa koncertowa z moim nowym albumem Wszystko, czego chciałem. Ostatnie bilety na koncerty w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i w Krakowie są dostępne na Ticketmaster.pl. Zaprasza RMF FM.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz wtedy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Wtedy. Pełen pomysłów.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem?
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już w poniedziałek po 23.30 w RMF FM.
3: Czyta Andrzej Seweryn.
4: Reklama.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
16: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
15: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się 8, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Tomasz Waryński.
19: Zaczynamy od ważnej informacji z warmińsko-mazurskiego. W lesie znaleziono fragmenty balonu. Sprawę bada policja. Szczepienia przeciw COVID-19 później niż zapowiadano miały ruszyć jeszcze w tym tygodniu. Za chwilę też pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM i wieści z piłkarskiej ekstraklasy. Fragmenty balonu znaleziono w lesie w miejscowości Świdry Kościelne w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Został on zabezpieczony, powiedział nam przed chwilą aspirant sztabowy Piotr Jabłoński z policji w Piszu.
20: W dniu wczorajszym około godziny 19 powiadomiły osoby będące na grzybach, że na drzewie ujawniły wiszący fragment balonu. Co to za balon i jego przeznaczenie będzie dopiero ustalane, został zabezpieczony.
19: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Za pół godziny program Sprawdzam na antenie RMF FM. Gośćmi Krzysztofa Ziemca będą Michał Szczerba, europoseł KO i Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Polecamy fakty o 8.30. Dopiero pod koniec września pierwsi zainteresowani dostaną bezpłatną nową szczepionkę przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Punkty szczepień od wczoraj mogą zamawiać zapas tego zaktualizowanego preparatu w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pierwotnie szczepienia miały ruszyć w tym tygodniu. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są pierwsze wolne terminy?
21: W kilku punktach szczepień na Mazowszu dostałem informację, że zapisać można się najwcześniej na 28 dzień września, czyli za ponad 2 tygodnie. Przychodnie i apteki na razie czekają czekają na dostawy preparatu. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, potwierdza, że to jeszcze musi potrwać.
0: Jesteśmy na etapie dopiero sprowadzenia do aptek. Między drugą połową a końcem września to jest realny termin.
21: W tym roku inaczej wyglądają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie ma na razie e-skierowań. To oznacza, że zapisać trzeba się bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień. W tym tygodniu w Polsce potwierdzono prawie 1000 zachorowań na COVID-19. Infekcje najciężej przechodzą seniorzy i właśnie im preparat jest zalecany w pierwszej kolejności.
19: Gdyby Chiny chciały wejść i otworzyć fabrykę, żeby tu produkować swoje samochody, nie miałbym nic przeciwko, powiedział Donald Trump w wywiadzie pokazanym wczoraj przez Fox News. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgodzi się na import chińskich aut. O takiej możliwości coraz częściej mówią demokraci. Politycy, zwłaszcza z Michigan, gdzie znajduje się centrum przemysłu motoryzacyjnego USA, ostrzegają, że wejście chińskich aut na rynek zniszczyłoby krajowe firmy. Teraz samochody z Chin nie są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Dopuścił je natomiast Meksyk. W tym kraju powstaną też fabryki chińskich aut. Na podobny krok zdecydowała się również Kanada. Katowice mają 161 lat. Miasto świętuje już od wczoraj. Na dziś zaplanowano kolejny urodzinowy koncert w Strefie Kultury. Wystąpią m.in. Kasia Sienkiewicz, Sisters i Wonky One. Początek o 16:00. Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, więc zapytaliśmy katowiczan, za co lubią Katowice.
4: My tu mieszkamy już 28 lat. Przedtem mieszkaliśmy w Tychach, jeszcze przedtem w Zabrzu. Na początku nie chciałam się przeprowadzić z Tychów do Katowic, bo było bardzo brudno tutaj. Jak tu przyjeżdżałam, to byłam załamana, ale w tej chwili bym się stąd nie wyprowadziła nigdzie.
22: Jest dobrze.
4: Jest czysto.
22: Zmienia się miasto?
4: Zmienia się i to na lepsze.
22: Za co pan lubi Katowice?
23: Dobrze ludzie są, dużo zieleni jest, obrzeża są genialne.
19: Z katowiczanami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
25: Dzień dobry. Raków Częstochowa przerywa serię porażek w piłkarskiej ekstraklasie pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka. Częstochowianie pokonali 2-1 Motor Lublin.
26: Dzisiaj poczułem naprawdę na boisku, jaka tu jest jakość liderów, jak dużo w tej szatni jest osobowości i naprawdę cieszę się dla tych chłopaków.
25: Podsumował Kaczmarek. W Krakowie czwarte w sezonie domowe zwycięstwo Wisły. Biała Gwiazda wygrała 2-0 z Jagiellonią Białystok. Nowego trenera ma za to łódzki Widzew. Aleksandra Wukowicza zastąpił Mateusz Stolarski, do końca poprzedniego sezonu związany z Motorem. Teraz zapewnia, że Widzew będzie grał odważnie, tak jak lubelska drużyna pod jego wodzą.
27: Czasem kończyło się to fantastycznymi zwycięstwami, czasem musieliśmy przełknąć gorycz porażki, ale chciałbym, żeby właśnie kibic Widzewa utożsamiał się z taką drużyną, o jakiej tutaj się w społeczeństwie mówi.
25: No a szansa na pokazanie tego nowego stylu w niedzielnym meczu w Warszawie z Legią. Aleksander Zwieriew i Ben Shelton zagrają w finale US Open. Zwieriew bez straty seta pokonał w półfinale Karena Khachanova. Shelton stracił jednego seta w meczu z Francesem Tiafoe. Dziś późnym wieczorem kobiecy finał. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. 6 z 7 tegorocznych rund mistrzostw Europy już za Mikołajem Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem. 2 razy udało się wjechać na podium. Jak swój poziom jazdy w tym roku ocenia nasz kierowca rajdowy?
28: Widzę to w taki sposób, że pierwsze 3 rajdy były poniżej poziomu z zeszłego roku. Potem rajd polski był na podobnym poziomie do tego, co reprezentowaliśmy rok temu. Natomiast to, co się wydarzyło na rajdzie Barum i na rajdzie Walii, oceniam, że widzę w tym pewien postęp względem zeszłego sezonu.
25: No, Marczyk i Gospodarczyk walczą ciągle o wicemistrzostwo Europy. Wszystko rozstrzygnie rajd w Portugalii, zaplanowany na drugą połowę października.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
18: Przyszły weekend, słoneczko i 24 stopnie, ale moment, wróćmy do tego, co teraz. Dziś, no tak, 20 na termometrach w ciągu dnia i może być deszczowo tutaj. Jeśli chodzi o deszcz, to on się pojawi na zachodnim Pomorzu i na południowym wschodzie, ale na północnym wschodzie też może delikatnie pokropić. A tak to koło 20, trochę chmur. Jutro zdecydowanie więcej deszczu i cały ten tydzień może być deszczowy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
6: To jak było tak te 30 stopni, to człowiek się przyzwyczaił do dobrego i teraz te 20 stopni deszcz dziwi, ale mamy jesień i tak jesiennie i przyjemnie będziemy wam grać w RMF FM. Właśnie jest darmowe mieszkanie na greckiej wyspie. Czy to się faktycznie opłaca i czy to prawda? Wszystko wam już za moment opowiem. Teraz jest 8:06 na zegarach i gramy wam w RMF FM. Paulina Sawicka, cześć.

0: Męskie granie orkiestra w RMF FM. Darmowe mieszkanie na greckiej wyspie. Widok na lazurowe morze. To brzmi jak wakacje marzeń. Za darmo, no właśnie, ale jest jeden haczyk. Trzeba podpisać pakt z mruczącą mafią. Na wyspie Syros dają dach nad głową w zamian za opiekę nad bezdomnymi kotami. No właśnie, to też jest minimum miesiąc regularnej, ciężkiej pracy przy futrzakach, ale oprócz tego jest piękna Grecja. Ale zanim spakujecie walizkę, pamiętajcie, z miejsca zyskujecie kilkudziesięciu nowych szefów naraz. Każdy spojrzy na was z głęboką pogardą, jeśli poranna saszetka z tuńczykiem spóźni się choćby o 4 minuty. Zresztą kociarze wiedzą, o co chodzi.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan! Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS 162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.
14: 8.30, najnowsze fakty RMF FM. Tomasz Wereński.
15: Polska jest gotowa na przyjęcie na stałe amerykańskich żołnierzy. Koszty inwestycji po stronie polskiej wyniosą od 15 do 17 miliardów złotych, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. Szef MON podczas wizyty w Birczy na Podkarpaciu stwierdził wczoraj, że stała obecność żołnierzy amerykańskich to cel, o który Polska zabiega od wielu lat, a teraz negocjacje weszły w fazę finałową. Niemal 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca, który w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Próbował też uciekać przed policjantami. 36-latek noc spędził w areszcie. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty, stracił prawo jazdy, a auto trafiło na policyjny parking. Kamienica przy Pomorskiej 2. Miejsce, przez które w czasie wojny przeszli aresztowani przez gestapo krakowscy konspiratorzy. Dziś działa tu miejsce pamięci. W ten weekend Muzeum Krakowa organizuje Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jedno z wydarzeń przypomni historię Józefy Machaj-Milkowej, działaczki podziemia.
16: Bohaterskiej kobiecie aresztowanej przez gestapo, okrutnie torturowanej i w Krakowie, i w Zakopanem. Ostatecznie straciła życie w więzieniu Montelupich. Kobieta o nieprawdopodobnej energii, bardzo dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że była takim szefem sztabu takiej organizacji konspiracyjnej, która nazywała się Tajna Organizacja Wojskowa. Nikogo nie wydała, mimo tych bardzo brutalnych tortur.
15: Opisuje Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. W poniedziałek Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską.
17: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
15: Krzysztof Ziemiec zaprasza na program publicystyczny Sprawdzam. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam. Będziemy dzisiaj sprawdzać. Będziemy Macieja Koniecznego, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle.
17: Michał Szczerby,
18: europoseł Koalicji Obywatelskiej. Na razie go nie ma, więc zaczynamy tylko od Partii Razem. Premier, który otrzymał specjalny raport CIA, od paru dni zresztą mówi o poważnych zagrożeniach dla Polski i wschodniej flanki NATO. Jak pan myśli, czy w tej sytuacji może my wszyscy Polacy powinniśmy wiedzieć, co w tym raporcie się znajduje, tak żeby się ewentualnie przygotować, albo przynajmniej posłowie czy prezydent powinien tego wiedzieć?
19: Myślę, że od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko, od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, która, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
18: czyli
19: emocji.
18: Czyli premier straszy?
19: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
18: Powinno jakieś specjalne posiedzenie Sejmu zostać zwołane, takie może zamknięte, ale jednak dla was przynajmniej, że taka informacja polityków była czytelna.
19: Mam doświadczenie takie z zamkniętymi posiedzeniami zwoływanymi w tym i także za poprzedniej władzy, że one służą raczej temu, że jak się nie ma nic do powiedzenia, to się robi zamknięte posiedzenie. Wtedy jest, można stworzyć atmosferę, że coś tam super ważnego padło, ale nie pamiętam takiego posiedzenia, na którym być może przed wybuchem wojny w Ukrainie faktycznie to wtedy byłyby te informacje były istotne i faktycznie się potwierdziły, ale było też wiele takich posiedzeń, które służyły właśnie ukryciu tego, że chcemy zrobić atmosferę zagrożenia,
18: może,
19: ale nie mamy konkretów.
18: To wszystko jest ściema. Za przeproszeniem, no bo wczoraj prezydent też, właściwie jego człowiek, szef kancelarii, apelował, żeby prezydent też taką wiedzę dostał. Chyba odzewu nie ma, więc na razie pewnie nie dostał. No to może premier i jego ministrowie gdzieś tam straszą po to, żeby efekt takiej tak zwanej flagi wywołać. Jak jest strach, to wtedy ludzie wokół rządu się
19: skupiają. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko była ściema, ale te też wydaje się, że to zagrożenie wobec słabnącej Rosji tak naprawdę, która jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć taki trochę last shot, ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu po to, żeby jakoś na własnych warunkach móc tą wojnę zakończyć. Wydaje się być realna, także to jest potwierdzane nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby, media, które donoszą, więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
18: To mówił Maciej Konieczny, Partia Razem, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, dotarł do nas, panie pośle. Rozmawialiśmy o tym, że premier mówił i minister Siemoniak również o takim jakimś bardzo dużym zagrożeniu w najbliższym czasie ze strony chyba Rosji, tak, dla wschodniej flanki NATO i Polski. I tutaj pytałem, czy my Polacy może powinniśmy taką wiedzę od premiera dostać wszyscy, albo przynajmniej wy posłowie na jakimś zamkniętym posiedzeniu. No i prezydent też wczoraj jego ludzie apelowali, żeby coś prezydent wiedział, chyba na razie nic.
20: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym i o nich, tak powiem, szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
18: No to jak mamy się szykować, tak żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
20: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani. To nie są tylko fundusze SAFE, 150 miliardów 150 miliardów złotych, naprawdę 180 miliardów.
18: No wczoraj premier też się chwalił, ale też, tak, ale Niedźwiedzia też, między innymi. Ale też, my Polacy, nie wiem, jakby coś złego się stało, powinniśmy wiedzieć, jak się nawet zachować. Wczoraj Mateusz Morawiecki, czyli były premier, apelował i mówił tak, siły polityczne muszą wiedzieć, jaki jest poziom gotowości wojska i służb, czy wzmocniono ochronę granic, czy państwo jest przygotowane na prowokacje, sabotaż, cyberataki.
20: To pan Morawiecki był premierem 8 lat, nie wiedział, jak się przygotować na ataki, jak się przygotować na sabotaż. To jest oczywiste. Widzimy za informacje i znamy te przypadki, które dzieją się w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w fabryce komponentów dronowych, WB-grów i tak dalej. Mamy pełną sytuację i mamy pełny ogląd sytuacji i NATO z nami we wszystkich działaniach współpracuje. Co więcej, pracujemy nad nową perspektywą finansową po 2028. Mamy nowy Europejski Fundusz Konkurencyjności, 131 miliardów euro. Mamy instrument łączący Europę, 18 miliardów na mobilność wojskową. Trwają w tej chwili regulacje w Parlamencie Europejskim, jedną z nich prowadzę na temat mobilności wojskowej, które zamierzają wejść w przyszłym roku i wejdą w przyszłym roku i dotyczą tego, żeby transport, przemieszczanie się wojska, sprzętu było maksymalnie natychmiastowe.
18: Tak. No to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj pana jeszcze nie było. Mówiliśmy o tym, że być może specjalne posiedzenie Sejmu, takie przynajmniej zamknięte, ale dla was informacja
20: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur przekazywania informacji szefom partii,
18: na razie
20: przewodniczących.
18: Mówi, że nie ma informacji prezydent i dlatego nawet nie wie, czy powinien
20: zwołać. Który minister mówi?
18: Boguski. Że czeka
20: pan minister Boguski wielu rzeczy, panie redaktorze, nie ma. Jest po prostu symbolem bezradności, a w tej chwili zakłopotania dla swojego środowiska politycznego, forsując lobbystyczną ustawę, która była przygotowana w fazie prezydenckim, a później zonda poprawki, za które osobiście odpowiadam.
18: No to kończymy ten, znaczy inaczej, zawieszamy ten temat, wrócimy w internecie, jeszcze zapytam w tej części dużej radiowej o to, co może się dziać wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo szef BBN-u wczoraj napisał, że w związku z informacjami na razie medialnymi o możliwych działaniach formacji podległych MSW wobec Trybunału skierowałem do MSW pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia, jeżeli takie działania są planowane. Prezydent oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. Zapytam, jakie są plany władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego, czy może dojść do jakiegoś, nie wiem, siłowego wejścia, bo niektórzy politycy tak mówią. Opozycja.
20: No, to nie jest chyba oczekiwanie władzy, tylko oczekiwanie obywateli. No, od 10 lat Trybunał jest niszczony i nie jest źródłem problemów i przykładem jaskrawych patologii, a nie służy obywatelom jako rozstrzygający w kwestiach zgodności ustaw z konstytucją, czy rozpatrujący skargi konstytucyjne, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, każda kadencja ma prawo wybrać swoich sędziów. Ta kadencja również wybrała odpowiednią ilość na wakujące stanowiska. Niedługo zaczyna się również kadencja pana sędziego doktora Macieja Berka i widzę te fikołki, które wykonuje Bogucki i jego ludzie w kancelarii. Wybór i czwórki dotychczas, od której nie przyjął prezydent ślubowania, jak i pana doktora Macieja Berka, był prawidłowy.
18: To jeszcze 20 sekund.
20: A prezydent
18: zostało,
20: nie ma.
19: No, prezydent, ja mam chętnie się wypowiedzieć, bo mam wrażenie, tak, że
20: prezydent nie ma żadnej roli w tym procesie.
19: Ludzie oczekiwali uniezależnienia od politycznienia wymiaru sprawiedliwości. Wybór prawej ręki Donalda Tuska, doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą hipokryzją, którą ludzie widzą tak, że to jest pewien poziom cynizmu politycznego, na którym zawsze wygrają najbardziej szemrane typy. Obiecano, że nie będzie ręcznego sterowania Trybunałem. Premier Donald Tusk dumnie stwierdza, że jego prawa ręka zostanie wysłana, żeby czynić jego wolę w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to oczywista hipokryzja i złamanie tych obietnic, o które ludzie walczyli, chcąc faktycznie odpolitycznić wymiar sprawiedliwości.
20: Pozostałej czwórki odnieść, bo jakoś nie słyszę
18: się do tego, ale w internecie
20: nie
18: mam propozycję. Panowie Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska i Maciej Konieczny, Partia Razem. Wracamy do tematu za moment w RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dziękuję.
15: Dziękujemy. Program Sprawdzam trwa. Krzysztof Ziemiec rozmawia ze swoimi gośćmi w internecie, a na antenę RMF FM fakty wracają o 9:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

poważne wiadomości dla zdrowia. Teraz w RMF FM naukowcy twierdzą, że wcale nie liczy się ilość kroków, tylko tempo, więc zamiast snuć się godzinami po parku, wystarczy pół godziny naprawdę szybkiego marszu, żeby teoretycznie, realnie przedłużyć sobie życie. A później można odpoczywać na kanapie, na przykład słuchając najlepszej muzyki.

0: mama.
1: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 9, przenosimy się do studia faktów. RMF FM, Tomasz Beryński.
3: Polskie państwo powinno szkolić ludzi i działać na rzecz wzmacniania obrony cywilnej, jeśli zagrożenie jest realne, podkreśla Maciej Konieczny, poseł partii Razem, w programie Sprawdzam na antenie RMF FM. Dozór elektroniczny zamiast pobytu w więzieniu dla większej liczby skazanych. Sejm zajmie się projektem w przyszłym tygodniu. A w faktach sportowych RMF FM siatkówka, żużel, piłka nożna i lekkoatletyka. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, obrony cywilnej, przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
4: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
3: Do tego tematu odniósł się także drugi gość Krzysztofa Ziemca, europoseł KO Michał Szczerba.
5: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
6: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
5: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
3: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem rozszerzającym możliwość dozoru elektronicznego. Chodzi o osoby skazane na mniej niż 3 lata więzienia. Jeśli projekt wszedłby w życie, większa liczba skazanych będzie mogła odbywać część kary poza zakładem karnym. System obowiązuje od 2009 roku. Od tego czasu objęto nim ponad 223 tysiące osób.
1: Świat muzyki w faktach RMF FM.
3: Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
7: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiałów i kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
3: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Kilkunastu artystów z Polski, Europy i Azji namaluje serię graffiti na murach aresztu śledczego w Szczecinie. I jak zaznaczają, nie będą to bazgroły, a sztuka.
8: Będzie praca nawiązywała tutaj do miejsca, na którym będziemy malować, czyli do aresztu śledczego w Szczecinie. Motywy popartowe, w takiej stylistyce się poruszam.
9: Jakaś kolorystyka konkretna?
8: Tutaj będę bazować raczej na turkusach i czerwieniach. Kontrast taki dosyć mocny będzie, ale to właśnie odnośnie wolności i jakby jej ograniczeniu.
9: Przyda się tutaj trochę koloru?
8: Jak najbardziej. Mury nie świecą kolorami, są szare, także myślę, że wspólnymi siłami damy więcej życia w tej okolicy na pewno.
3: Z artystą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Street View Art Meeting w Szczecinie potrwa do niedzielnego popołudnia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: Biało-czerwoni siatkarze wracają na parkiet. Dziś drugi mecz Polaków na Mistrzostwach Europy. Tym razem trzeba powalczyć w fazie grupowej z Izraelem.
11: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju, ale w dalszym ciągu zdecydowanie akcent jest na nas i na naszą jakość gry.
10: Tak mówił asystent Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski. Siatkarze do akcji ruszą o 15:00. Wczoraj w naszej grupie bez niespodzianek Bułgaria wygrała z Portugalią, Ukraina z Macedonią Północną. Emocje także dla fanów żużla, cykl Speedway Grand Prix i walka o Mistrzostwo Świata wkraczają w decydującą fazę. Dziś w duńskim Wojens Sprint, a wieczorem zasadnicze zawody. Dwie okazje, by poprawić dorobek punktowy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik, ale rywale są naprawdę blisko.
12: Oprócz tego Brady'ego, który wysoko postawił poprzeczkę w zeszłym roku, dołączył Robert Lambert i on też jest mocno głodny sukcesu, mocno na pewno będzie naciskał do samego końca. Czeka nas na pewno interesujący wieczór.
10: Tak mówił Rafał Lewicki z Eurosportu. Brady Kearse traci do Zmarzlika 4 punkty w klasyfikacji generalnej, Robert Lambert 10. W piłkarskiej ekstraklasie wczoraj zwycięstwa gospodarzy. Raków wygrał z Motorem, Wisła pokonała Jagiellonię. No a w Budapeszcie trwają zawody lekkoatletyczne Ultimate Championship. Impreza kończy sezon, startują w niej najlepsi z najlepszych. 6 miejsca zajęli wczoraj młodziarz Paweł Fajdek i Maria Rzodzik w skoku wzwyż. 7 w biegu na 100 metrów przez płotki była Pia Skrzyszowska i wywalczyła minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata.
13: Cały sezon oceniam na najwyżej jak się da. Był bardzo udany, nie mam sobie nic do zarzucenia, więc bardzo się cieszę, że na takim wysokim poziomie kończę sezon.
10: No a do finału biegu na 400 metrów nie zdołała awansować Natalia Bukowiecka.
2: Od tej pory wrzesień czeka nas delikatnie w kratkę. Troszkę deszczu, trochę chmur, ale trochę słońca. Czasem ciepło, czasem chłodniej. Sprawdzimy, jak jest dzisiaj. Deszczowo może być na zachodnim Pomorzu, na południowym wschodzie i delikatnie okolice Białegostoku, a tak to chmury 19-20 stopni, nawet do 21. Najchłodniej w Zakopanem tam około 15, w Rzeszów 14, a tak to w okolicach 20 wszędzie. Paulina Sawicka, witajcie, cześć, jest 9:05 na zegarach. Co najbardziej pożera prąd, to sprawdzimy już za moment, a teraz gramy w RMF FM.

Taki muzyczny poprawiacz humoru. Sylwia Grzeszczak w RMF FM. Zastanawialiście się może, co w domu najbardziej pożera prąd? Są nowe wyliczenia, one pokazują największych wampirów energetycznych i wcale nie chodzi o wiecznie włączone telewizory czy ładowarkę. Rekordy biją. Kuchenna indukcja, boiler i piekarnik. I jeszcze dorzućmy do tego prądożerny odkurzacz i mamy gotowy naukowy argument, że w ramach czystej oszczędności dziś nie sprzątamy, odpuszczamy gotowanie i zamawiamy pizzę.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
10: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
11: Do Polo Pop.
12: Codzienne superhity. Jeszcze dziś Pepsi 7-Up, Mirinda lub Mountain Dew 1,5 litra 4,99 przy zakupie 2 sztuk z apką lub polokartą. Dzienny limit zakupu 4 sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99. A winogrono białe teraz jedynie 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
13: Polomarket. Mój ulubiony.
14: Po reklamie.
15: Jest 9.30, zaczynamy Fakty RMF FM.
16: Wybuch w magazynie broni w Bułgarii. W nocy z piątku na sobotę doszło tam do eksplozji i pożaru. Nie ma informacji o ofiarach. Obiekt należy do firmy, w której magazyny były już wcześniej celem podobnych zdarzeń. Bułgarska prokuratura wiązała je w przeszłości z działalnością rosyjskich agentów. W kalendarzu sobota, 12 września, ruszył sezon na grzyby. W lasach o tej porze roku królują borowiki czy podgrzybki. Leśnicy apelują, by podczas wycieczek do lasu zwracać uwagę na to, gdzie się poruszamy. Zgubić się jest bardzo łatwo, podkreślają.
17: Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację mobilną Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją znajdują osoby zaginione.
16: Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Trudne warunki na szlakach w Bieszczadach, widzialność ogranicza mgła, jest ślisko i deszczowo. W ciągu dnia opady mają jednak stopniowo zanikać. Wybierając się w góry, warto natomiast pamiętać, że zmrok zapada już coraz szybciej.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: To sprawdzamy przepis na idealny weekend u Oli. Cześć Ola, co tam u ciebie?
3: Tańczyć całą noc do samego rana.
2: Czyli podlaskie wesele, wytańczyć każdą minutę, dobrze się najeść i nie schodzisz z parkietu. Chyba, że cię siłą wyniosą.
3: Tak. Oczywiście.
2: Czyli jesteś dziewczyną, która lubi szaleństwo, zgadza się?
3: Zdecydowanie tak.
2: Dostajesz od nas gadżety od RMF FM, a skoro lubisz szaleństwa, to myślę, że dwa bilety do parku rozrywki Energylandia też wejdą jak złoto.
3: Pięknie, super. Ojej, ale bardzo fajnie.
2: Lubimy wam robić takie niespodzianki z rana i czekamy na was z kolejnymi. Swoje przepisy na weekend piszcie na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
0: Ogłoszenie RMF FM.
4: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
5: Trzy razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
4: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
5: Tej jesieni aż trzy razy w tygodniu rozprawię się z absurdami polskiej codzienności.
4: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
5: Świat według Skiby. W środę po 15 w RMF FM.
0: Ogłoszenie RMF FM. Reklama.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jak. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących.

0: chcę rzucić palenia.
1: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
2: Desmoxan. I już nie palisz.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Po reklamie.
8: Przez cały weekend RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Politycy znów coś wymyślili. Świat znów czymś zaskoczył. Internet znów się o coś pokłócił. A my sprawdziliśmy to za ciebie. RMF FM na koniec dnia. Wszystko, co wydarzyło się dziś. Bez przewijania, bez klikania, bez bólu kciuka. Już w poniedziałek po 22.
0: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
5: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
4: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
6: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
7: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
8: Moja też.
7: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
8: Moja też. A potem...
7: Co potem?
8: Przesłuchała wszystkie odcinki.
7: Moja też.
9: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już jutro po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
11: Dzieciaki Bystrzaki znają życie jak nikt inny.
12: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
11: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
14: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
15: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
16: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie.
17: Zbliża się 10, to są fakty RMF FM, Tomasz Waryński.
18: Na początek poranna akcja ratunkowa w Zatoce Gdańskiej. Pomocy potrzebowało dwóch mężczyzn. W faktach również pytanie, czy Polacy powinni poznać informacje, które szef CIA przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi. Posłuchajcie, jak do tego tematu odnieśli się rozmówcy Krzysztofa Siemca w programie Sprawdzam w RMF FM. A na koniec zajrzymy do Poleskiego Parku Narodowego. Dwóch mężczyzn potrzebowało pomocy na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano nie byli w stanie wrócić na brzeg z ruin torpedowni na wysokości gdyńskich Babich Dołów. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak oni się tam znaleźli?
19: Do torpedowni dopłynęli na tak zwanych dmuchanych akcesoriach plażowych, między innymi na dmuchanym kole. Problem pojawił się, kiedy chcieli wrócić na brzeg. Byli już na tyle wychłodzeni, że nie byli w stanie bezpiecznie tego zrobić. Na pomoc ruszyła załoga Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Ratownicy zabrali obu mężczyzn na łódź i przetransportowali na plażę, gdzie czekała już karetka. Po ogrzaniu i udzieleniu pierwszej pomocy nie było potrzeby zabierania ich do szpitala. Obaj pozostali na miejscu. Ratownicy przestrzegają. Dmuchane koła czy materace nie służą do wypływania na otwarte wody, gdzie wiatr i zimna woda mogą bardzo szybko doprowadzić do wychłodzenia.
18: Zagrożenie naszego bezpieczeństwa jest realne, mówią zgodnie goście programu Sprawdzam, ale różnią się co do reakcji rządu na informacje, jakie premier miał dostać od szefa CIA. W studiu autor rozmowy Krzysztof Ziemiec. Witamy ponownie, Krzysztofie. Pytałeś, czy my wszyscy nie powinniśmy tej wiedzy, którą dostał premier, poznać. Co mówili goście?
20: Maciej Konieczny z partii Razem uważa, że premier, mówiąc od jakiegoś czasu zresztą o zagrożeniach, w sposób mało konkretny wywołuje tylko atmosferę strachu. Bo skoro coś tam grozi, mówi poseł, to państwo musi być bardziej aktywne, a takich działań jego zdaniem nie ma.
21: Premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie, słysząc coś takiego, mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
20: Dlatego pytam i chyba to pytanie zasadne, czy powinno się zwołać na przykład specjalne, zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym chociaż posłowie poznaliby szczegóły tego raportu CIA. Przedstawiciel partii Razem uważa, że z takich posiedzeń poza aurą tajemniczości nic nie wynika, a drugi gość programu Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odsyła, ale do prezydenta.
22: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur.
20: Dodam, że o wysłanie tego raportu CIA, o którym mówimy na biurku prezydenta, apelował wczoraj szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
18: Prezydent Donald Trump jest już w Irlandii, spędzi tam 2 dni. W planie ma m.in. pobyt w ośrodku golfowym. Irlandzka prasa pisze, że amerykański przywódca będzie chciał wykorzystać wizytę do przekonania Irlandii, aby kupowała amerykański skroplony gaz ziemny. W wizycie towarzyszyć mają protesty, m.in. w centrum Dublina. Nad bezpieczeństwem prezydenta USA czuwa około 4000 funkcjonariuszy, zarówno irlandzkich, jak i amerykańskich.
23: Cuda natury w faktach RMF FM.
18: Do Francji, Hiszpanii i Włoch wyruszą niebawem żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym. Polesie jest dla tych ptaków punktem przesiadkowym.
24: Tutaj zatrzymują się żurawie lecące z północy.
25: Tak, dokładnie tak jest. Te, które lecą z północy, mogą się tutaj wyprostować swoje skrzydła, posilić i lecą potem dalej w kierunku na południe.
24: Razem z tutejszymi.
25: Tak też bywa, razem z tutejszymi, chociaż tak naprawdę ten szlak tutaj się troszeczkę rozpościera i nie wszystkie lecą razem w jednym kierunku.
18: Usłyszał reporter Dominik Smaga od Grzegorza Łukaszuka, dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Żurawie, podobnie jak bociany, wykorzystują do latania tak zwane kominy termiczne. Pierwsze odloty rozpoczynają się już na przełomie sierpnia i września, a ich szczyt przypada około 20 września. A jutro o świcie na Polesiu zacznie się coroczne liczenie żurawi. W faktach o 11 Katowice w roli głównej.
26: Katowice, czy dają się lubić? Na razie to tu jest dużo remontu.
18: Miasto świętuje kolejną rocznicę nadania praw miejskich. Szczegóły za niecałą godzinę.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Deszczowo na południowym wschodzie, tutaj chmury, tutaj trochę deszczu i 11 stopni na termometrach.
28: To tu, gdzie my jesteśmy, tak?
17: Dokładnie, okolice Rzeszowa, Lublina, bardziej tam, ale Kraków też faktycznie, więc południe kraju troszeczkę jeszcze oberwie, ale w ciągu dnia będzie troszeczkę przyjemniej, na pewno dużo chmury, ale też odrobina słońca. W tej chwili koło 15 na termometrach w centrum kraju, ale będzie 21 stopni. No jesień mamy, co zrobić?
28: Nie.
17: Jeśli też może być piękna.
28: Dzień dobry, niech ta sobota będzie piękna. Chociaż u mnie za oknami, jak się domyśliliście, sporo do piękności brakuje. Podobno ten przebój dodaje plus 10 do urody. A program Lepiej Być Nie Może to nawet plus 20 do urody. Także zostańcie z nami do 15.

0: wyobraziłem, słuchając Olivia Adams, że ktoś właśnie wstał. Kawa się sama zaparzyła w ekspresie. Ulubiony kot sam się rozłożył na ulubionym fotelu. Tylko usiąść i delektować się tą chwilą. I najlepszą muzyką w RMF-ie. Relaks, prawda? Zasłużyliśmy na to przynajmniej krótki przed tym, co nas czeka w sobotę, czyli sprzątanie. A propos relaksu, ja będę miał dla słuchaczy m.in. zaproszenia na rollercoastery. To jest program Lepiej Być Nie Może.
1: Reklama.
2: Mama! Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
3: Carbonara.
4: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
4: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Świeżość, bogactwo Lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
22: Do Polo Pop.
23: Codzienne superhity. Jeszcze dziś Pepsi 7-Up, Mirinda lub Mountain Dew 1,5 litra. 4,99 przy zakupie 2 sztuk z apką lub polokartą. Dzienny limit zakupu 4 sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99. A winogrono białe teraz jedynie 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
24: Polomarket. Mój ulubiony.
1: Po reklamie.
0: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

pojawiły się w radiu, pamiętam, Hania Kuzimowicz, Kaira i powiedziały, że mają wspólną piosenkę. Nie mogliśmy się doczekać, żebyście to usłyszeli. Szkoda na to łez teraz wśród muzycznych nowości w radiu RMF FM. Słuchajcie, szybki news dla kierowców, bo wiem, że słyszeliście w naszym radiu o kłopotach w okolicach Wrocławia, między węzłem Wrocław Południe, węzeł Wrocław Zachód. Od poranka mieliśmy roboty drogowe. Dostaję sygnał i uwielbiam takie wiadomości przekazywać kierowcom. Nie, że powstało utrudnienie, ale że się zakończyło i przejedziemy tamtędy już normalnie. A teraz letnio. Letnio zagramy prosto z plaży. Axel Ingrosso.

0: oczywiście gościej, prawda? Ja dałem. 21 minut zostało do godziny 11. Tutaj program Lepiej Być Nie Może w Radiu RMF FM. No świat nie lubię próżni, jedno utrudnienie na drogach się skończyło. I proszę bardzo, S5, miejscowość Czacz. Zapaliło się auto między węzłami Śmigiel Północ a Kościan Południe. W kierunku na Poznań zablokowany jeden pas, ale da się objechać drugim. Dzięki kierowcy za info od was. Dostałem pod 3322. Dzięki za ostrzeżenia dla innych.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
15: Zmieniały się trendy.
16: Ale jedno pozostało niezmienne.
14: To wy wybieracie największe hity.
17: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
22: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Lepiej być nie może.
0: w RMF FM.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Wiesz, co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
9: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
8: A co?
9: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
10: Sceny zbrodni. Jutro po 20 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross. Teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen. Po reklamie.
13: No i czas poznać nowe fakty w Radiu RMF FM. Na zegarze prawie godzina 11. Szczegóły ma dla nas Tomasz Weryński.
14: Na początek nowe informacje. W związku z tragicznym wypadkiem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu śledczy planują przesłuchanie po katastrofie kolejowej. Potem pytanie, na co wydać 54 miliony złotych? Rusza głosowanie w krakowskim budżecie obywatelskim. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. W nich wieści z festiwalu filmowego w Wenecji. W przyszłym tygodniu przesłuchany może zostać maszynista pociągu, który prowadził skład w momencie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, ustaliła reporterka RMF FM. W ostatnią środę na strzeżonym przejeździe ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba. W faktach Magdalena Greiner. Witamy, Magdo. Kiedy możliwe będzie przesłuchanie kierowcy ciężarówki?
15: Jego stan jest nadal ciężki. Ma poważny uraz kręgosłupa i głowy. Mężczyzna jest podejrzewany o spowodowanie katastrofy. To poważne przestępstwo zagrożone surową karą. Poprawia się za to stan maszynisty i śledczy planują go przesłuchać, jak mówiłeś, w przyszłym tygodniu. Pozostali pasażerowie, którzy ucierpieli w tym wypadku, są sukcesywnie wypisywani do domów. Śledczy ustalili, że przyczyną śmierci 39-letniej kobiety był udział w katastrofie kolejowej.
14: Magdo, potwierdzamy, że ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 został wznowiony.
15: Pociągi ponownie kursują po torze numer 1 z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km na godzinę. Dziś robotnicy pracują na torze numer 2, który ma być uruchomiony na początku przyszłego tygodnia.
14: Na 440 projektów można głosować w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Pula to podział 54 milionów złotych. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A wybór jest ogromny, zapewnia Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.
16: Cały czas bardzo popularna na etapie składania projektów były kwestie związane z zielenią, czyli parki kieszonkowe, kieszonkowe, rewitalizacja przestrzeni zielonych, małe parki w lokalnych społecznościach, też łączenia parków, bo i takie wcześniej z budżetu obywatelskiego powstawały, w związku z tym mówimy o pewnym kontynuacji działań. Do tego oczywiście infrastruktura, czyli różnego typu place zabaw, siłownie pod chmurką, taka infrastruktura, która ma przyciągać mieszkańców i mieszkanki w różnym wieku i też być związana nie tylko z krzewieniem kultury fizycznej, ale też z taką rekreacją i miłym spędzaniem wolnego czasu.
14: Głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa potrwa do 28 września. Mają 161 lat, ale wciąż są młode i bardzo dynamicznie się zmieniają. Tak o Katowicach mówią mieszkańcy. Od wczoraj trwają obchody urodzin miasta. To przede wszystkim koncerty w strefie kultury, na które wstęp jest wolny. Katowice dają się lubić, usłyszała od mieszkańców reporterka RMF FM.
17: Za to, że tutaj się tak naprawdę dzieje dużo.
18: To, że faktycznie czuję, że to miasto żyje. Jak najbardziej pozytywne do miasta, podoba mi się.
19: Katowice, czy dają się lubić? Na razie to tu jest dużo remontu.
20: Za dostępność przedszkoli, żłobków.
21: Plusy życiowe.
20: Tak, dokładnie.
21: Czego Katowicom potrzeba? Czego życzyć Katowicom?
20: Więcej zieleni w centrum.
19: Jak najszybciej skończyć przeróbkę tych tuneli, wiaduktu, bo jest okropne. Aczkolwiek rozumiemy, że to trzeba zrobić.
14: Z katowiczanami rozmawiała Anna Kropaczek, a już teraz fakty kulturalne i Anna Wachowska.
22: Kto z Wenecji wyjedzie ze Złotym Lwem? Wieczorem w czasie uroczystej gali poznamy laureatów 83. Festiwalu Filmowego. Do konkursu głównego zakwalifikowało się 21 filmów. 8 premier zaplanował w nowym sezonie artystycznym Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Obok tradycyjnego repertuaru pojawi się 5 ścieżek programowych.
23: Mamy spektakl, ale równolegle w tym samym czasie dzieci mają warsztaty, ale na temat tego spektaklu, żeby na przykład wracając do domu można było porozmawiać o tym, czym jest w ogóle teatr.
22: Opisuje Dorota Ignatiew, dyrektor Narodowego Starego Teatru. Kraków ma nowe miejsce na swojej kulturalnej mapie. Nową, stałą scenę przy ulicy Świętego Krzyża 14 otworzył Teatr Przypadków Feralnych. Aktorzy przez weekend prezentują na niej spektakle ze swojego dotychczasowego repertuaru. Sobota i niedziela upłyną więc pod znakiem teatru muzycznego.
24: W godzinie 19 zagramy spektakl muzyczny z poważaniem Leonard Cohen, a w niedzielę 13 września zagramy Nick Cave, Ballady Kochanków i Morderców.
22: Za tydzień, jak zapowiada Natalia Mazurkiewicz-Szafarska, prezes teatru, odbędzie się premiera Kryzysu w branży szarlatanów, spektaklu inspirowanego twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Baltic Neopolis Orchestra ze Szczecina w nowym sezonie planuje nie tylko koncerty, ale też muzyczne spotkania w szkołach i w plenerze.
25: Są takie osoby, które pierwszy raz w życiu na przykład słyszały na żywo instrument. Szczególnie w szkołach to jest uderzające i ja bym powiedziała, że to jest wręcz wzruszające, że rzeczywiście wymyśliliśmy coś i ktoś napotkał tą muzykę zupełnie przez przypadek i ona w nim ożywiła jakieś emocje. To jest wspaniałe.
22: Zapewnia Katarzyna Lament z Baltic Neopolis Orchestra.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
30: Dobra, te prognozy zacznę tak, żeby to najgorsze mieć za sobą. Najgorsza pogoda dzisiaj południowo-wschodnia Polska, szczególnie Lubelszczyzna. Tam będą duże opady, gęste chmury. Podobnie na Podkarpaciu. Sporo chmur także niestety w Małopolsce za moimi oknami, ale to już się wam żaliłem, więc czym prędzej przejdę do środkowej części kraju, bo tam coraz więcej słońca, 18-19 stopni w Łodzi, w Warszawie, a im bardziej na północ, tym cieplej, na wybrzeżu nawet 20-21.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
30: Tutaj Daniel Dyk. No dobra, powiem szczerze, jak było. Dua Lipa pyta, czy może otworzyć tę godzinę swoim przebojem. No odmówilibyście? No odmówilibyście? Lepiej być nie może w RMF FM i najlepsza muzyka.
31: Zaraz szybki konkurs i wasza rodzina może zdobyć zaproszenie do parku rozrywki. Zostańcie z nami. No ale teraz dajcie głośniej. Skoro już przyniosła taką piosenkę, to posłuchajmy razem. Dua Lipa.

się, że same dziewczyny nam śpiewają po 11 w RMF-ie. Była Dua, była Shania, była Zalia przed momentem, no to teraz Tay Tay. Lepiej być nie może.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Już się wam troszeczkę pożaliłem, że u mnie za oknami dzisiaj jesiennie, ale wcale nie dopuszczam jeszcze tej pory roku do swojego krajobrazu. Wypatruję słonecznych i ciepłych dni i będzie takich sporo. Szukam też dla was pomysłów na spędzenie czasu po pierwsze razem, po drugie na świeżym powietrzu. Dlatego szybka zabawa, którą obiecałem. I w niej pogoda nie ma znaczenia, bo liczy się, z kim jesteśmy w plenerze. No właśnie, napiszcie nam, do jakiej drużyny porównalibyście swoją rodzinkę i dlaczego, to jest najciekawsze. To może być klub piłkarski, może drużyna naszych siatkarek, może skoczków, może drużyna superbohaterów albo z jakiejś kreskówki. Niech zadziała tutaj wyobraźnia, opiszcie was tak, żebyśmy chcieli was poznać. Piszcie zwięźle, ale podkreślam z pomysłem, SMS pod numer 3322. Dla najfajniejszej drużyny mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia dla wszystkich. A tam są m.in. familijne rollercoastery, jeśli w drużynie macie kilkulatków i czeka szalony domek na kurzej łapce. Do jakiej drużyny można porównać waszą rodzinę? 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Reklama.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam. Michel Moreau.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak. Yeah.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo Pop.
4: Codzienne superhity. Jeszcze dziś Pepsi 7-Up, Mirinda lub Mountain Dew 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch sztuk z apką lub polokartą. Dzienny limit zakupu 4 sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99. A winogrono białe teraz jedynie 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Gramy tak!

Time Impala. Muzyczna nowość w RMF FM. To jest tak naprawdę jeden człowiek, już kiedyś o tym wspominałem, ale to też jest ciekawa anegdota. Kevin Parker sam nagrał swój debiutancki album, ale jak poszedł z nim do wytwórni, to żeby zrobić większe wrażenie, żeby zabrzmiał poważnie, nie że jeden gość gra na wszystkich instrumentach i jeszcze śpiewa, to nazmyślał, że to nie jest solowa robota, a cały zespół z trudem nad tym albumem pracował i podpisał kontrakt płytowy w imieniu zespołu, żeby było jasne. Myślę, że stawki na pięciu bardzo dobrze się dzielą na jedną osobę.

0: czujemy, że to jest program Lepiej Być Nie Może w RMF FM. Słuchajcie, kolejne szybkie ostrzeżenie dla kierowców w miejscowości Hechu na czwórce. Spodziewajmy się problemów z przejazdem. Co tam się stało, usłyszymy dokładnie w faktach RMF FM w samo południe.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj pana tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
16: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
15: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
17: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
18: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
19: Do Polo Pop.
20: Codzienne superhity. Jeszcze dziś Pepsi 7 Up, Mirinda lub Mountain Dew 1,5 litra 4,99 przy zakupie 2 sztuk z apką lub polokartą. Dzienny limit zakupu 4 sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99. A winogrono białe teraz jedynie 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
21: Polomarket. Mój ulubiony.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Lepiej być nie może w RMF FM.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroën.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
9: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
10: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
9: Już jutro po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Pół soboty za nami. Już prawie godzina 12. Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. W samo południe z nami Tomasz Weryński.
3: Zaczynamy od województwa śląskiego. Tam poważne utrudnienie na autostradzie A4. Mamy sporo informacji dla kierowców. Nowe narzędzie dla Służby Ochrony Państwa. Mobilny system rozpozna tablice i pomoże chronić najważniejsze osoby w państwie. W faktach również głos z Ukrainy. Wołodymyr Zełenski jest gotowy, żeby spotkać się z Władimirem Putinem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na śląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Strzelce Opolskie Łany. Na wysokości miejscowości Chechło spodziewajcie się problemów z przejazdem. Do wypadku doszło na lewym pasie w stronę Katowic. Dodatkowo jest on remontowany, tworzą się tam kilkukilometrowe korki, ostrzegacie na gorącą linię RMF FM. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę. Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Zasada.
4: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Deutsche Welle zadeklarował, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem. Zdaniem prezydenta Ukrainy do rozmów mogłoby dojść podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na tym spotkaniu.
5: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
3: Grzybiarze, którzy od rana przeczesują bory tucholskie, wracają już z pełnymi koszykami. W lasach są podgrzybki, borowiki i wciąż można znaleźć gdzieniegdzie kurki.
6: Wrzesień, październik to jest typowe takie prawdziwe grzybobranie, a że leżymy w borach tucholskich, mamy przed sobą jezioro, 300 km ścieżek rowerowych, przepiękne tereny, cisza, głusza.
3: Mówił Henryk Soszko, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Drzewiczu. No, nie da się ukryć, w pogodzie już bardziej jesień niż lato, mówił w internetowym radiu RMF24 Przemysław Makrewicz z IMGW.
7: Noce chłodne z coraz częściej pojawiającymi się silnymi zamgleniami i mgłami to też taki wskaźnik tego, że jesień jednak jest już blisko i w tych najbliższych dniach, a nie chcę tutaj wykraczać poza te prognozy ponad tydzień, nie zabraknie przelotnych opadów, nie zabraknie chmur, ale chwile słoneczne też będą, no i przy tym ta temperatura taka nieszczególnie wygórowana.
3: No a przypomnijmy, że początek kalendarzowej jesieni 23 września.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Nie, żebym sprawdzał naszych meteorologów, ale rzuciłem okiem tak na cały tydzień. Faktycznie będą chwile ze słońcem, będą chwile z deszczem i to się właściwie będzie przeplatało. Konkretnie co do jutra. Jutro w większości regionów pojawią się deszczowe chmury. Najcieplej jutro na wschodzie, czyli odwrotnie niż dzisiaj, tam 19-20 stopni Celsjusza, może 21 w Tarnowie i Krakowie. Reszta kraju raczej tak 18-19. No jeszcze na środkowym wybrzeżu sporo słońca. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Program Lepiej Być Nie Może. No właśnie, zawsze w sobotę w okolicach południa czujemy, że zaczyna się ta lepsza połowa soboty. Dlaczego lepsza? Może argument z SMS-ów od naszych słuchaczy? W całym mieszkaniu pachnie sosem grzybowym z własnych zbiorów. W imieniu grzybiarzy prosimy o namiary, w którym lesie rośnie sos grzybowy.

Jakoś polubiłem ten numer, niby spokojny, a jednak kojarzy się z gorącym latem 26, z wakacjami. Póki lato trwa, Jason Derulo i Melody mają miejsce w naszych sercach i w RMF FM oczywiście. Teraz zagra klasyka, pojawi się najsłynniejszy przebój grupy Scorpions, także daj się głośniej radio, przygotujmy się do gwizdania, do najlepszej muzyki. A zaraz u nas, cytuję, frustrujący nawyk Karola Nawrockiego. Żona w wywiadzie wsypała prezydenta.

0: frustrujący nawyk Karola Nawrockiego. Na portalach znalazłem taki tytuł. To oczywiście echa ostatniego wywiadu z Martą Nawrocką. Ten wywiad krąży po portalach i no, sporo się o nim pisze, klika, cytuje, komentuje. W każdym razie żona prezydenta wskazała, że mąż, cytuję, nie odnosi talerzy do kuchni, a po kawie zawsze zostawia filiżankę. W tym naszym białym domu po prostu jak w domu.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
3: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
4: Nie, nie jest.
3: Nie jest.
4: Nie jest, absolutnie nie jest.
5: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
3: O umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
4: Nie wiedziałem.
3: Ale nic kompletnie?
4: Nie wiedziałem zupełnie nic.
3: No ale był pan wiceprezesem. No to są wszystko pytania, które są na stole.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. W poniedziałek po 8:00.
7: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wy plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
23: Do Polo Pop.
24: Codzienne superhity. Jeszcze dziś Pepsi 7-Up, Mirinda lub Mountain Dew 1,5 litra 4,99 przy zakupie 2 sztuk z apką lub polokartą. Dzienny limit zakupu 4 sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99. A winogrono białe teraz jedynie 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
25: Polomarket. Mój ulubiony.
26: A teraz w RTV Euro AGD.
27: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
28: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
29: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
30: Po reklamie.
0: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: Milion złotych czy samochód? SUV. Wrzesień w złotej kumulacji rozkręca się w najlepsze i szykujemy dla was coś specjalnego, coś czego jeszcze nie było. Zbliżamy się do potrójnego finału września. Co to oznacza? Co się za tym kryje? Słuchajcie, trzy finały i w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra. SUVa Jag JS6 lub milion złotych. Taki będzie wybór. Możecie zobaczyć te trzy samochody na stronach www.rmf.fm. Czarny, błękitny, czerwony, wszystkie dla was. Na tej stronie można też wejść do gry. Rozejrzyjcie się, tam różne ciekawe bonusy, ale uwaga! Ja mam coś teraz absolutnie wyjątkowego dla słuchaczy. Tylko teraz, tylko przez 10 minut wchodzicie do gry o wszystkie te samochody i jeszcze do gry poniedziałkowej, w której zdobyć można aż milion złotych. Czyli w sumie to 4 razy gracie o milion złotych, 3 razy o samochody. Podkreślam, z finału września odjedziecie 3 SUVami lub odejdziecie z milionem na koncie. Taki wybór dla was. A teraz czas jednym SMS-em wejść, podkreślam, do 4 losowań i w każdym zyskacie teraz po 1200 losów. Ślemy SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Ten bonus też dla graczy na stronach. 10 minut, podkreślam, 1200 losów zyskujemy. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Przez 25 lat zmieniała się muzyka,
19: zmieniały się trendy,
20: ale jedno pozostało niezmienne.
18: To wy wybieracie największe hity.
21: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
22: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
23: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
24: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
27: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
28: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
29: Weekend z RMF FM. I lepiej być nie może.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w Radiu RMF24 na rmf.pl i innych platformach podcastowych.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: Po reklamie.
19: Już prawie godzina 13, więc zapraszam na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a to zaproszenie to oczywiście w imieniu Tomasza Weryńskiego.
20: Na początek ważne informacje z polskich dróg. Poważne utrudnienie na Krajowej 50 na Mazowszu i na trasie S8 w Warszawie. Trzech Litwinów zatrzymanych po brutalnym napadzie w stolicy. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Żużlowcy wracają do rywalizacji o Mistrzostwo Świata. Rywale depczą Polakowi po piętach. Zablokowana Krajowa 50 w rejonie miejscowości Stanisławów na Mazowszu. To odcinek Mińsk-Mazowiecki-Łochów. Zapalił się tam samochód osobowy. Akcja służb potrwa jeszcze co najmniej przez godzinę. Problemy z przejazdem na S8 w Warszawie na węźle Broniewskiego. Zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest lewy i środkowy pas w kierunku Białegostoku. Stołeczni policjanci rozbili grupę przestępczą, która na początku sierpnia dokonała brutalnego napadu na salon jednej z sieci telefonii komórkowej w centrum handlowym w Warszawie. Trzech obywateli Litwy miało planować już kolejny napad. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale, jak mężczyźni wpadli w ręce policji?
21: Po sierpniowym napadzie, w którym mężczyźni siekierami sforsowali witrynę sklepu i ukradli sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych, policjanci namierzyli samochody użyte do ucieczki, a także ustalili dane części uczestników świadków napadu.
0: W samochodzie, którym poruszali się obywatele Litwy, policjanci zabezpieczyli siekiery, kominiarki i gaz pieprzowy. Wszystko wskazuje na to, że uderzenie policjantów nastąpiło w ostatnim możliwym momencie, a przestępcy szykowali się do kolejnego skoku.
21: Mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Dwóch z nich najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
20: Francuska policja bierze pod uwagę, że do wykolejenia pociągu w Normandii mogło dojść w wyniku umyślnego działania. Na torach znaleziono kawałek szyny, na który miał najechać skład. W piątkowym wypadku rannych zostało 44 pasażerów, w tym jedna osoba ciężko. W duńskim Vojens dziś przedostatnia w sezonie runda cyklu Speedway Grand Prix. Żużlowcy w walce o tytuł mistrza świata. Patryk Serwański w faktach. Patryku, no rywale gonią Bartosza Zmarzlika.
14: Polak jest liderem klasyfikacji generalnej. 4 punkty traci do niego Brady Kearse, 10 Robert Lambert. Ta trójka pozostaje w grze o tytuł. Dziś w Vojens już za godzinę sprint, w którym zwycięzca zarobi 4 punkty. Wieczorem klasyczne zawody Grand Prix i 20 punktów dla najlepszego zawodnika. Na torze w Vojens w przeszłości wygrywali i Zmarzlik, i Kearse, i Lambert, ale to jest tor specyficzny.
22: Albo się go kocha, albo nienawidzi. No tutaj też niejednokrotnie pogoda płata figle, często pada deszcz, ten tor jest zmienny. Prognozy są optymistyczne, natomiast to nie jest taki typowy tor, na którym zawodnicy ścigają się na co dzień.
14: Tak mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Zakończenie sezonu w Toruniu 26 września i to tam zapewne rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu.
3: 100 sposobów na weekend. W faktach RMF FM.
20: Na koniec coś dla wytrwałych miłośników przyrody. Dziś i jutro będzie można wziąć udział w liczeniu żurawi w Poleskim Parku Narodowym.
23: Będzie wieczorne liczenie, potem mała powtórka o godzinie 5:30 rano. Praktycznie zobaczymy żurawie, które wylatują ze swoich noclegowisk na żerowiska.
24: Jak się liczy żurawie? 1, 2, 3? Za dużo.
23: Można tak próbować. 1, 2, 3. Najlepszą metodą to jest po prostu zrobienie zdjęcia i potem spokojne przeliczenie, jak to wyglądało w powietrzu.
20: Zachęcał dyrektor Poleskiego Parku Narodowego Grzegorz Łukaszuk, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A w faktach za niecałą godzinę wrócimy do miejskiej dżungli.
25: Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść.
20: Odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Zapraszam Was o 14:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Tutaj Daniel Dyk, witam ponownie. To jest Lepiej być nie może w radiu RMF FM, jak co sobotę. Słuchajcie, a propos faktów, nie tylko żurawie wieczorem na niebie. Dzisiaj będziemy mieli kolejny kosmiczny spektakl widoczny z Polski, najlepiej właśnie we wrześniu. Zaraz powiem Wam, o której nie spać, żeby nie przegapić.

0: Lepiej być nie może z RMF FM. Wieczorem warto wypatrywać na niebie tajemniczego zjawiska, zachęcają portale. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS z naszej perspektywy wygląda na pędzącą gwiazdę. Takie białe światło poruszające się w linii prostej. Jeśli pulsuje, to samolot. Szukamy ciągłego światła, pamiętajcie. A kiedy? O 19:39 pomiędzy wschodnim a południowym horyzontem pokaże się na 2,5 minuty. No i druga szansa, 21:12, prawie 3 minuty na południowo-zachodnim niebie. Chmury prosimy, żeby na 6 minut wzięły sobie wolne.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
8: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego Apart.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Tu RMF FM. Lepiej być nie może.

Internet eksplodował dosłownie po pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami. Tak niskich not dla gwiazd nie pamiętamy. I zaraz w RMF FM pani profesor tańca Iwona Pawlowicz poproszona do tablicy. Powiemy wam, co z tymi ocenami. 13.33, o właśnie w tym momencie. Teraz szybki meldunek z A1. Kierowcy na tym płatnym odcinku w pobliżu miejscowości Warlubie w Kujawsko-Pomorskim. Tam nie dość, że prace drogowe, to jeszcze zderzenie trzech aut i zablokowany pas w kierunku Łodzi. Dostajemy takie sygnały. Trzeba odbić na objazdy. Szczegóły usłyszycie w faktach RMF FM.

0: Internet komentuje surowe noty jurorów pierwszego odcinka Tańca z Gwiazdami. Co się stało? No my zawsze sprawdzamy u źródła. Iwona Pawlowicz, no to zapytamy, co to się stało?
1: Coś takiego się zadziało po jakimś czasie, że tak, a to był pierwszy odcinek, a to było ich szkoda, a to był odcinek rodzinny, a to ich szkoda. Mhm. I my już 7, 8, 9, 10, 7 to już to bardzo słabo. No nie, no 7 to jest ekstra, 5 to jest dobrze. I taka była nasza narada sędziowska, żebyśmy też i pod tym względem wrócili do korzeni. W pierwszym odcinku 6 to była najlepsza moja ocena, ale to tak traktujcie, słuchajcie, jakbyście prawie dostali kiedyś 10.
0: Czyli jak w tę niedzielę wieczorem będziemy oglądali w Polsacie, to pamiętajmy, oceny trochę jak w szkole. Wracasz z trójką, ale u pani od chemii to jest jak 6. Mamo, nie rozumiesz?
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Po reklamie.
18: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
19: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
20: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
21: RMF FM, najlepsza muzyka.

0: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit. Producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Mrożące krew w żyłach, wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
14: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
13: Czarne skrzynki.
14: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
13: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Zbliżamy się do godziny 14, a więc to jest pora faktów w RMF FM. Najważniejsze wiadomości ma dla nas Tomasz Weryński.
19: Informacje ważne dla kierowców na początek. Są problemy na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 w pobliżu węzła w Arlubie. Lex Szarlatan poczeka, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm odłożył pracę nad ustawą rządu i propozycją prezydenta. W faktach sprawdzimy dzisiejszy zestaw w piłkarskiej ekstraklasie, a na koniec odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Kolizja dwóch ciężarówek i samochodu osobowego na autostradzie A1 w pobliżu węzła w Arlubie w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe, zablokowany został jeden pas w kierunku Łodzi. Na węźle w Arlubie wytyczono objazd drogą krajową 91. Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Szarlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego możemy się spodziewać?
20: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
19: Mecz Śląska-Wrocław z Koroną Kielce otworzy dziś emocje w piłkarskiej ekstraklasie. Początek za 45 minut. Śląsk zagra bez kontuzjowanego lidera i kapitana Piotra Samca-Talara. Najwięcej emocji budzi jednak inne spotkanie. O 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się z Lechem Poznań.
3: Ciężko se gra przeciwko nim, bo jest widać, że tak w tej ofensywie szczególnie to wygląda, że się bawią futbolem tych chłopaci, a potrzebujemy tutaj stworzyć takie ciężkie warunki do grania temu Lechu i wykorzystać to, że gramy w domu, że mamy komplet kibiców tutaj. Chcemy zagrać ten nasz mecz na naszych warunkach z dobrą energią.
19: Mówił trener Górnika Michał Gasparik. Wieczorem w Lubinie Zagłębie podejmie GKS Katowice. W Krakowie można przetestować swoje umiejętności w miasteczku bezpiecznej jazdy przygotowanym przez Zarząd Dróg w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
9: Możemy na symulatorach i nie tylko, jak również na żywo jeżdżąc samochodami, zaobserwować, jak się zachowuje samochód przy hamowaniu awaryjnym z różnych prędkości. Mamy również samochody podstawione, gdzie hamujemy z ominięciem przeszkody. Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść. Warto skorzystać z symulatorów, na przykład symulatora uderzenia, gdzie słyszymy od uczestników już po zjeździe, że są to prędkości 20, 30, 50, nawet słyszeliśmy 90 na godzinę dzisiaj, a to jest prędkość rzędu 7, 8, 9 na godzinę. Plus symulator dachowania, oczywiście w wersji takiej soft, bardzo powoli to auto się obraca, ale jednak można doświadczyć tego, co by się stało, gdyby się kręciło szybciej, to już jest dość agresywny.
19: Mówił Marcin Gerlach, jeden z instruktorów Miasteczka Bezpiecznej Jazdy. Miasteczko działać będzie do godziny 17 przy Alei Pokoju w Krakowie. Ode mnie to już wszystko. Tomasz Waryński, kłaniam się. W faktach za godzinę spotka się z wami Katarzyna Podraza. Ja dziękuję i do usłyszenia.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Po tej ostatniej informacji w faktach życzymy, żeby takie przeżycia wypadkowe kierowcy mieli tylko w symulatorach. Bezpiecznej drogi i szerokości życzymy. Pilnujemy z wami dróg. Damy znać, jakby coś się pojawiło niespodziewanego. Zresztą wiecie, bo od początku tego programu towarzyszymy kierowcom. Tutaj Daniel Dyk, witam ponownie. To jest Lepiej Być Nie Może w RMF FM i Savage Garden.

0: Boys Blue. Dawno nie słyszeliście? No od tego jesteśmy. Radio RMF FM w sobotę i lepiej być nie może. Słuchajcie, teraz poważne pytanie. Czy macie tak, że w sobotę jakoś same się robią te kroki zakładane, nie? 10 tysięcy kroków. Ja też nie wiem, jak to się dzieje. Samo wyjście do galerii, zakupy weekendowe i zrobione. A w tygodniu ciężko to domknąć. Słuchajcie, jest pociecha. Jeśli nie wyrabiacie tych limitów codziennie, ale chodzicie szybko, to podobno według naukowców wystarczy. Szybko chodzenie spala po prostu więcej kalorii. Tylko nie próbujcie pomysłu z szybkim chodzeniem wdrażać dzisiaj na zakupach w galerii z żoną.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Chcę rzucić palenia.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
12: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
11: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
14: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
17: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
22: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
24: Codzienne superhity. Jeszcze dziś Pepsi 7-Up, Mirinda lub Mountain Dew 1,5 litra 4,99 przy zakupie 2 sztuk z apką lub polokartą. Dzienny limit zakupu 4 sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99. A winogrono białe teraz jedynie 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
25: Polomarket. Mój ulubiony.
26: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
27: Po reklamie.
28: RMF FM.

Uwielbiam lato, gorące dni, jabłkowe, ciasto, słońce i gwiazdy. Podnijmy my. Artur Rojek, myślę, wyśpiewał całą esencję, za którą po prostu kochamy tę porę roku. To jest muzyczna nowość w radiu RMF FM. Z przyjemnością będę do tej myśli i do tej melodii wracał, chociaż coś z tymi gorącymi dniami w tych ostatnich dniach lata ewidentnie szwankuje.

0: przed faktami będę miał dla was ulubione klasyki muzyki w RMF-ie od Celine Dion, od grupy Genesis, z tych nowszych pojawi się Sarsa. Lepiej być nie może, powoli się dzisiaj kończy, ale zapraszam także na jutrzejsze wieczorne spotkanie w programie Sceny Zbrodni. Nowy sezon zaczynamy od wyjątkowo mocnych spraw kryminalnych. W sieci na kanale YouTube Sceny Zbrodni aktualnie jest teraz dla was odcinek podcastu o zbrodniach po polsku, Siekiera jako broń. A jutro w RMF FM o 20:00 premiera kolejnego kontrowersyjnego odcinka. Ofiary noszą habit, a zabójcy sutannę. RMF
1: FM. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak?
1: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Edukacja finansowa dziecka zaczyna się od pierwszego kieszonkowego.
9: Kieszonkowe uczy dziecko planować, oszczędzać i odczuwać konsekwencje swoich wyborów.
8: Kiedy zacząć?
9: Zwykle na początku podstawówki, gdy dziecko zaczyna samodzielnie wydawać pieniądze.
8: Na początek ustalcie zasady. Na co jest kieszonkowe? A za co płacą rodzice?
9: Młodsze dzieci lepiej sobie radzą z gospodarowaniem mniejszymi, cotygodniowymi kwotami.
8: Starszym można wypłacać pieniądze raz w miesiącu.
9: Kwota to kwestia indywidualna.
8: Zależy od wieku, waszych możliwości finansowych i tego, na co dziecko może je przeznaczać.
9: Dobrze, aby kieszonkowe dawało możliwość dokonywania wyborów, ale nie wystarczało na wszystkie zachcianki.
8: To motywuje do planowania.
9: I pamiętajcie, kieszonkowe nie jest nagrodą za dobre zachowanie i nie można go odbierać za karę.
8: Własny niewielki budżet to bezpieczna okazja, by nauczyć się, że każda decyzja finansowa ma swoje konsekwencje.
9: Materiał edukacyjny Erste Bank Polska S.A. przygotowany w ramach projektu Finansiaki.
8: Materiał ma charakter marketingowy.
9: Więcej informacji na erste.pl/finansiaki.
10: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
11: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
10: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
12: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
13: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
14: Do Polo Pop.
15: Codzienne superhity. Jeszcze dziś Pepsi 7-Up, Mirinda lub Mountain Dew 1,5 litra 4,99 przy zakupie 2 sztuk z apką lub polokartą. Dzienny limit zakupu 4 sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99. A winogrono białe teraz jedynie 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
16: Polomarket. Mój ulubiony.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
18: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
19: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
18: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Po reklamie.
17: RMF FM.

0: reklama.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Cześć, Mrozu! 2 października rusza trasa koncertowa z moim nowym albumem Wszystko, czego chciałem. Ostatnie bilety na koncerty w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i w Krakowie są dostępne na ticketmaster.pl. Zaprasza RMF FM.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
11: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
12: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
11: Już jutro po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.
18: Już prawie godzina 15, więc czas posłuchać najnowszego wydania Faktów RMF FM. Jest z nami Katarzyna Podraza, witamy.
19: Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od wielkich siatkarskich emocji. Sofii biało-czerwoni rozpoczynają pojedynek z Izraelem. Potem pożar w magazynach bułgarskiego koncernu zbrojeniowego. Śledczy sprawdzają możliwą rosyjską dywersję. W faktach także powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. To jedyna taka uczelnia w Polsce.
9: Nigdy cię nie zawiodę! Ojczyzno!
19: Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają drugi mecz Mistrzostw Europy. W czwartek pokonaliśmy 3-0 Portugalię. Teraz naszym rywalem jest Izrael. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w
3: czwartek. Dzień dobry,
19: Patryku. Plan na to spotkanie chyba podobny.
3: No nie ma co ukrywać, jesteśmy zdecydowanym faworytem, choć w sztabie kadry panuje takie przekonanie, że Izrael jest odrobinkę lepszy od Portugalii. Natomiast ciągle mówimy o drużynie o zdecydowanie mniejszym potencjale od biało-czerwonych. Zatem w teorii wygrywamy 3-0 i można będzie iść do szatni. No, zobaczymy oczywiście, co pokaże sportowa praktyka. Dla naszego sztabu istotny będzie mecz zaplanowany w Sofii na 18 i na pewno no, będzie to wszystko uważnie obserwowane. Bułgaria zagra tam z Ukrainą i to rywale, z którymi zagramy za kilka dni. Nasi najmocniejsi przeciwnicy w tej właśnie trwającej fazie grupowej Mistrzostw Europy.
19: Dziękujemy Patrykowi. Z nim połączymy się w kolejnych faktach, a za Polaków trzymamy kciuki. Bułgarskim strażakom udało się opanować pożar w magazynach broni w wiosce Careva Livada w środkowej części kraju. Ogień nie przestał przenosić się z jednej hali na drugą. W nocy w magazynach koncernu zbrojeniowego EMCO doszło do wybuchu i pożaru. Koncernem EMCO kieruje bułgarski handlarz bronią Emilian Gebrew. W ubiegłym miesiącu doszło do wybuchu w innym zakładzie należącym do tej firmy. Prokuratura bada, czy miała tam miejsce rosyjska dywersja. Dziennikarze dopytywali ministra spraw wewnętrznych Bułgarii, jak to się dzieje, że doszło do dwóch podobnych zdarzeń w odstępie kilku tygodni. Nie potrafię tego wyjaśnić. Śledztwo w sprawie pierwszego incydentu wciąż trwa, jest bardzo zaawansowane. Brane są pod uwagę wszystkie scenariusze. Podobne podejście będzie i teraz, mówił minister Iwan Demerdziew. Dwa lata temu Bułgaria wydała nakaz aresztowania 6 obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów EMCO, w których przechowywano amunicję przeznaczoną na eksport do Ukrainy i Gruzji. Teraz mamy informacje z ostatniej chwili. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali właśnie na telefony komórkowe ostrzeżenie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o trwający rosyjski atak na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operuje nasze lotnictwo. Jutro Szwedzi wybiorą nowy parlament. O władzę rywalizuje centroprawicowy blok premiera Ulfa Kristerssona z centrolewicową opozycją. Sondaże dają przewagę lewicy, która może liczyć na mniej więcej 51% poparcia. Kristersson przekonuje, że jego rząd poprawił sytuację gospodarczą, ograniczył przestępczość i liczbę wniosków azylowych. Jeśli teraz czytasz gazety w Europie, już nie piszą o sytuacji w Szwecji w kontekście wojen, gangów czy tego typu spraw. Piszą o odnoszących sukcesy szwedzkich firmach. Piszą o udanym szwedzkim członkostwie w NATO. Piszą o bardzo silnej szwedzkiej bazie przemysłu obronnego, która teraz pomaga wszystkim sojusznikom NATO wzmacniać nasze wspólne możliwości. Jutro lokale wyborcze czynne będą od 8 do 20, ale wielu Szwedów skorzystało już z możliwości oddania głosów przed terminem.
13: Tym żyje Łódź.
19: Było ślubowanie, wzruszenie, duma, gratulacje i uroczysta defilada. Tak po ćwierć wieku Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. To jest jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Dziś na oficerów promowano 112 żołnierzy WAM. Na uroczystości była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
20: Nigdy cię nie zawiodę! Ojczyzno!
21: Czym będzie nowa Wojskowa Akademia Medyczna? Będzie w pierwszej kolejności uczelnią, która pamięta. Nie zaczynamy bowiem od zera. Dziedziczymy bogatą, wielowiekową historię Wojskowej Służby Zdrowia i Wojskowego Szkolnictwa Wojskowego.
22: Kochana, jestem taka dumna. Mam tutaj 3 żołnierzy dzisiaj. Syna, wnuka i wnuczkę.
23: Duma nas rozpiera, że kobiety nie dość, że świetnie sobie dają radę, to jeszcze są w większości liczebnie. No i możemy to reprezentować, że w Wojsku Polskim świetnie sobie dajemy radę, zarówno jako lekarze, jak i oficerowie.
19: W pierwszym roku działalności odtworzonej uczelni kształceni będą ratownicy medyczni. Przewidziano dla nich 50 miejsc. Odliczamy już czas do kolejnych faktów RMF FM. Zabierzemy Was w miejsce pełne kulinarnych inspiracji.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Jeden jest, a drugiego zaraz nie będzie. Daniel Dyk, dzięki. I nie ma.
25: Dalej nie. O, jest mikrofon, dobra, włączyłeś.
24: Znalazłeś.
25: Teraz skubany, dałeś mi 6 sekund teraz. Sheeran zdąży powiedzieć. RMF w trasie, będziemy z wami właśnie na trasie i będziemy sprawdzać, co się dzieje i grać najlepszą muzykę.

0: na tę sobotę, gdzie raz chmury, gdzie słońce. Najlepsza muzyka, nowość od Kuba i Kuba to za chwilę w RMF FM. No i będę też miał dla was okazję na wymianę garderoby. Słuchajcie uważnie.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff! Jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: O reklamie.
0: No to jest pilna informacja. Zmasowane ataki rosyjskich dronów w zachodniej Ukrainie i polskie wojsko podnosi gotowość. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty do odbiorców w województwie podkarpackim i lubelskim. U nas widzę, że redakcja Faktów już się tym zajmuje. Słuchajcie, RMF FM, będziecie wiedzieć, czy jest jakieś niebezpieczeństwo. Póki co spokojnie, ale trzymamy rękę na pulsie.

0: sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest właściciel marki Big Star, oferujący dżinsy, odzież i obuwie w sklepach stacjonarnych Big Star i na bigstar.pl.
1: No, pogoda się zmienia, czuć już bardziej jesień. Zaraz zrobimy przegląd szaf. No i każdy ma taki ciuch, w którym od razu czuje się lepiej, jakby nagle dostał plus 10 do pewności siebie. No i właśnie, jaki element garderoby daje wam taką super moc i dlaczego? Piszcie SMS pod 3322. Krótko. Najlepsze wpisy nagrodzimy kartą podarunkową do sklepu Big Star o wartości 500 zł.
0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest właściciel marki Big Star, oferujący dżinsy, odzież i obuwie w sklepach stacjonarnych Big Star i na bigstar.pl.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
24: Po reklamie.
25: Popołudnie z RMF FM. RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22:00.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
8: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
9: Brzydka, za to niesympatyczna.
1: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale! Kupujemy!
18: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie!
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
21: No, zwłaszcza mieszkańcy wschodniej Polski teraz robią głośniej. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 16:00. Katarzyna Podraza.
22: Zapraszam. Znów alerty RCB dla Lubelskiego i Podkarpacia w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W powietrzu operuje polski śmigłowiec. O uwagę prosimy kierowców na Podkarpaciu i Mazowszu. Tam problemy z przejazdem. Polscy siatkarze w starciu z Izraelem. Posłuchajcie, jak sobie radzą. Rosja atakuje zachodnią część Ukrainy. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
23: Dzień dobry.
22: Dzień dobry, Michale. Co dzieje się teraz przy polskiej granicy?
23: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o poderwaniu śmigłowca, który monitoruje sytuację przy naszej wschodniej granicy i zapewnia jej bezpieczeństwo. Dodatkowo w gotowości są także inne siły i systemy obrony powietrznej. W bazie na razie pozostaje dyżurna para myśliwców. Zgodnie z komunikatem Rosjanie atakują zachodnią część Ukrainy dronami. RCB prosi mieszkańców terenów przygranicznych o czujność i śledzenie kolejnych komunikatów.
22: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 19 w Komborni między Domaradzem i miejscem piastowym na Podkarpaciu. Dachował tam samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Ostrzegamy zmotoryzowanych na Mazowszu. Zablokowana Krajowa 50 w Aleksandrowie między Wiskitkami i Sochaczewem. Przewróciła się tam ciężarówka. Trzeba korzystać z objazdów. Jednostronny mecz naszych siatkarzy. Na Mistrzostwach Europy prowadzimy z Izraelem już 2-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
0: Jestem.
22: Patryku, biało-czerwoni na parkiecie dziś bardzo pewni siebie.
0: No, presja ze strony rywala póki co niewielka. Nasza przewaga właściwie w każdym elemencie za to bardzo widoczna. Zatem można grać na luzie. Trener Nikola Grbicz mocno rotuje składem. Można sobie na to pozwolić. Pierwszego seta wygraliśmy do 16, drugiego do 17. No, całkowicie kontrolujemy wydarzenia na parkiecie i trudno sobie wyobrazić, by trzeci set, który przed chwilą się rozpoczął, miał mieć jakiś zdecydowanie inny przebieg, zatem na razie wydaje się, że to jest taki mecz do zaliczenia i na razie dokładnie tak grają Polacy. Teraz w tym trzecim secie jak na razie remis 3-3.
22: Dziękujemy za relację Patryka, usłyszycie także w kolejnych Faktach, a my trzymamy kciuki za Polaków. Brady Kerc dogonił Bartosza Zmarzlika w klasyfikacji generalnej cyklu żużlowej Grand Prix. Austrialiczyk wygrał w duńskim Vojens Sprint. Zmarzlik dodatkowych punktów nie zarobił. Zatem w klasyfikacji generalnej Zmarzlik i Kerc mają identyczną liczbę punktów. O 19 na duńskim torze klasyczne zawody Speedway Grand Prix. Będziemy trzymać kciuki za Zmarzlika.
4: Kuchenne smaki w Faktach RMF FM.
22: Jak jeść zdrowo i smacznie? Tego można dowiedzieć się podczas Małopolskich Targów Żywności, które zorganizowano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W programie imprezy pokazy kulinarne, którym przyglądał się nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Co tutaj czuć wyjątkowego? Serki z grilla, na ostro, na słodko, do wyboru, do koloru.
9: Nasi wystawcy tryskają energią, częstują. Mamy tutaj miody, sery, mąki, oleje tłuszcze. Jest mnóstwo wystawców, którzy prezentują swoją żywność, taką, która jest naturalna, nie zawiera niezdrowych konserwantów. Zainteresowani mogą skosztować produktów, którymi częstują nasi wystawcy. Są też chleby na przykład. Mamy tutaj też pokazy kulinarne. Przez cały czas można się też dowiedzieć czegoś na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, jak wybierać tą żywność i czym ta żywność właśnie tradycyjna, regionalna się różni.
22: Dodaje Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie Targi Żywności będziecie mogli odwiedzić także jutro od 10 do 16. A w kolejnych Faktach o 17 przypomnimy Wam, jak odpowiednio przygotować się do grzybobrania. Sezon na leśne skarby już się rozpoczął. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: No, wybrałbym się na grzyby. Ale ja to mam nawet problem ze znalezieniem pieczarek w supermarkecie, także chyba sobie odpuszczę. 4 minuty po 16, Paweł Jabor. Cześć, witajcie ponownie. Najlepsza muzyka w trasie. No bo to RMF w trasie. Teraz męski granie orkiestra, za chwilę Taylor Swift i

0: Ja tylko odliczam sekundy to oglądając. Do tej pory było to jakoś tak 30 sekund i jeden punkt, a teraz wychodzi, że jakieś 20 sekund i jeden punkt. Polacy prowadzą 21-13 z Izraelem na Mistrzostwach Europy. W setach jest 2-0, no i chyba to się skończy szybko. 3-0. 22-13.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć. 8,

0: od Play. Śmiga, że hej!
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Tylko
1: tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl. Po reklamie.
10: Od rana do wieczora RMF FM.

Najlepsza muzyka Carol J. Bruno Mars i nowości Still w RMF FM. No może dlatego, że teraz wyciągamy cieplejsze ubranie. Coś takiego wpadło mi, gdy scrollowałem Facebooka. Pierwsze dżinsy powstały jako spodnie robocze dla górników. Nie wiem, czy wiedzieliście. Miały być wyjątkowo wytrzymałe. Czyli kiedyś zakładano dżinsy, żeby iść do kopalni. Dziś

0: No dobrze, to teraz o uwagę prosimy tych, którzy mają 6 i 0 w numerze telefonu. 6 i 0. Macie takie cyfry? Złota kumulacja w RMF FM, trafiliście na szczęśliwe numerki do zgarnięcia m.in. 1 000 000 zł i każdy, kto wyśle teraz RMF pod 7474, dostaje 1100 szans, ale kto ma 6 i 0 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2200 losów. Nie muszą być po kolei ani obok siebie, ważne, żeby były oba. 6 i 0. Taka okazja tylko teraz i tylko przez jedyne dziś 7 minut. Czyli naprawdę macie dużo szczęścia, że trafiliście na to akurat teraz, na ten moment i jeszcze macie 6 i 0 w numerze telefonu. 1 000 000 złotych czeka. Do gry wchodzicie wysyłając SMS-em RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
13: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
14: Zmieniały się trendy.
15: Ale jedno pozostało niezmienne.
13: To wy wybieracie największe hity.
16: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
19: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
25: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
24: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
25: Ascorvita Max?
24: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
25: Zdrowie.
26: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
27: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. a filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem RMF FM w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotle-malina.pl.
2: RMF w trasie. Jedziemy do Was z prognozą pogody i faktami.

0: or another.
1: Sponsorem RMF FM w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
2: Reklama.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
10: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
9: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
12: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Po reklamie.
19: I zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 17, ponownie przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Na początek tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Są utrudnienia na Krajowej 92. Potem incydent z małym samolotem na Podhalu. Powiemy też o wielkim siatkarskim sukcesie Polaków. Biało-czerwoni pokonali w Sofii Izrael. Planujecie grzybobranie? Posłuchajcie, jak się przygotować.
21: Warto mieć mapę, nawet w trybie offline.
20: Jedna osoba zginęła w zderzeniu motocykla z kamperem na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło w Bolewicach. To odcinek Trzcie-Lwówek. Droga jest zablokowana. Niebezpieczny incydent podczas pokazów lotniczych w Czarnej Górze w powiecie tatrzańskim. W wyniku silnego podmuchu wiatru podczas podchodzenia do lądowania niewielki, stylizowany na zabytkową maszynę samolot zahaczył o zaparkowane samochody. Pilotowi udało się wylądować. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzonych zostało kilka aut i samolot. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy w swoim drugim meczu pokonali Izrael 3-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Znowu w faktach. Patryku, tego pojedynku nie będziemy raczej długo wspominać.
22: No ani kibica, ani myślę sztab naszej kadry nie będzie raczej do tego wracał. Szybkie spotkanie, pewne zwycięstwo, sporo rotacji w naszym składzie. Chyba tylko Bartłomiej Lemański nie wszedł dziś na parkiet. No gdy grasz ze słabszym rywalem, musisz po prostu na parkiecie robić swoje i też oszczędzać siły na te trudniejsze, czekające nas jeszcze wyzwania. Trudno też wyciągać wnioski po takim spotkaniu, bo Izrael to po prostu no, bardzo przeciętny rywal. Jutro zagramy jeszcze z Macedonią Północną, no później poprzeczka zacznie wędrować już wyżej.
20: Dziękujemy Patrykowi, a do tego wygranego przez Polaków pojedynku wrócimy w wieczornych faktach sportowych o 19:00. Słuchacie faktów RMF FM. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenia dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Dzień dobry. Iran miał otrzymać fotografię zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw. Jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Cenne rady w faktach RMF FM.
20: Sezon na leśne skarby właśnie się zaczyna. Grzybiarze ruszyli do lasów. Przed wyjściem warto się jednak odpowiednio przygotować. Leśnicy apelują, by pamiętać o kilku najważniejszych zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas takich wędrówek.
21: Będąc na grzybach, nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy. No i też ważny apel, jak udajemy się samochodem do lasu, by nie zastawiać wjazdów do lasów, bo zdarzało się też w latach ubiegłych, że służby ratunkowe nie mogły dojechać na czas, ponieważ auto blokowało wjazd do lasu.
20: Warto wziąć sobie te wskazówki do serca, a przypomniał wam o nich Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A czy pogoda w kolejnych dniach będzie sprzyjać grzybobraniu? To zdradzimy wam w kolejnych faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszamy!
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Dawid Kwiatkowski, Margaret nagrali razem piosenkę i mam tu ją. Zagramy sobie jeszcze przed 18:00. Będzie też Dalia, Roxette, Britney Spears. RMF w trasie, najlepsza muzyka na drogę. No i jeżeli pojawi się coś na czerwono na mapach Google'a, to zaraz będziecie wiedzieć z RMF-u, co tam się dzieje i będziemy szukać objazdu. Paweł Jawor, cześć, witajcie.

piosenka, z którą będziecie wspominać lato i wakacje 2026. A ta muzyka, która była z nami każdego lata. Listen to Your Heart, Roxette w RMF FM.

0: No taka pogoda, że już zaczęło się wieczorne oglądanie telewizora. Julia Bieniawa zadebiutowała w jury polsatowskiego show z Tańca z Gwiazdami. Pewnie zauważyliście, ale tak nam powiedziała po pierwszym odcinku.
1: Ja jestem bardzo profesjonalna i też obiektywna. Staram się do wszystkich uczestników podchodzić tak samo, na równi. I myślałam, że będę ostrzejsza w pierwszym odcinku.
0: A już tam przy czarnej mambie z czasem się wyostrzy. Kolejny odcinek jutro o 19:55.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
4: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
5: Nie, nie jest.
4: Nie jest.
5: Nie jest, absolutnie nie jest.
6: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
7: O umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
8: Nie wiedziałem.
7: Ale nic kompletnie?
8: Nie wiedziałem zupełnie nic.
7: No, ale był pan wiceprezesem. No, to są wszystko pytania, które są na stole.
9: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. W poniedziałek po 8:00.
10: Reklama.
11: Tomek!
10: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowid. 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Halo, Kasia?
21: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
20: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
21: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
22: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7:00, jest 10:00, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
24: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
25: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
27: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
28: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
27: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda.
29: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
30: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
31: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
30: Mhm. Dokładkę rabatu.
29: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
32: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
33: Mama! Cześć, kochanie.
34: Co chcecie na obiad?
35: Carbonara.
36: Fasolka po brytońsku.
34: Kochani, to nie jest restauracja.
36: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
34: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
36: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
37: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: później ci opowiem. Nowość.
1: W RMF FM, Dawid Kwiatkowski, Margaret. Za chwilę u nas też nowość, czyli podcast Grupa Sąsiedzka, Kołodziejska, Morozko-Bron. Będzie o hybrydach. Czym się różni hybryda w aucie od tej na paznokciach? Jak nie macie sił przy weekendzie się pokłócić tak damsko-męsko, to oni to zaraz was zrobią.
2: Reklama. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Proście, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
19: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany stóp i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
22: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
23: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
22: No tak. 10 na 10.
24: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: Po reklamie.
25: Sponsorem RMF FM w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. Kotle-malina.pl.
18: RMF FM.

0: sponsorem RMF FM w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku,

0: Już łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
13: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
14: Zaczynamy Fakty w RMF FM, jest 18. Katarzyna Podraza.
15: Zapraszam. Sprawdzamy stan zdrowia 4 piętnastolatków w Gdyni. Chłopcy po zażyciu snusów trafili do szpitala. To na początek. Potem strażackie grupy dronowe. Dowiecie się, jak przebiegają prace przy ich tworzeniu. W Faktach także emocje w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa mecz Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Pięciu piętnastolatków zażyło snusy w jednej z gdyńskich szkół średnich. Czterech z nich pojechało na badania do szpitala, ale jak zapewnia gdyński magistrat, zdrowiu żadnego z uczniów nie zagraża niebezpieczeństwo. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia?
16: Policjanci otrzymali w czwartek zgłoszenie, że pięciu uczniów może być pod wpływem niedozwolonych środków.
17: Funkcjonariusze ustalili, że uczniowie spożyli tak zwane snusy.
16: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Teraz policjanci ustalają, w jakich okolicznościach piętnastolatkowie je zażyli i skąd je w ogóle mieli.
17: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych.
16: W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami poświęcone tej sprawie. Władze Gdyni zapewniają, że pozostają w stałym kontakcie z placówką.
15: 1 stycznia rozpoczną pracę specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia tego typu jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej. Informacje w tej sprawie zebrał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak mają wyglądać te specjalistyczne zespoły?
18: Zespoły mają być zbudowane na dwóch poziomach. Pierwszy będzie dotyczył dronów przekazujących obraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki takim rozwiązaniom strażacy mają z góry oceniać ryzyko i okresy. określać kierunek prowadzonych działań. Drugi poziom to płatowce wykorzystywane do większych operacji, mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych. Nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać, kolokwialnie mówiąc, i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku, na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami.
18: W sumie w całej Polsce ma powstać 21 specjalistycznych grup dronowych.
15: Górnik Zabrze gra z Lechem Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Lider tabeli przyjechał na Śląsk na stadion drużyny zajmującej trzecie miejsce w zestawieniu. Zatem jest to mecz wagi ciężkiej w naszej lidze. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM obserwuje, co dzieje się na murawie.
9: Jestem, tak.
15: Patryku, jaki wynik w pierwszej połowie?
9: 31 minut gry za nami, cały czas 0-0, ale taką optyczną przewagę mają gospodarze. Górnik już kilka razy zdołał wejść z piłką w pole karne Lecha, no ale tam już Zabrzanie mają problemy, by oddać jakiś strzał, który stworzyłby zagrożenie. Dopiero przed chwilą celny strzał, ale to było uderzenie z rzutu wolnego, z dystansu, myślę, że ponad 25 metrów, i musiał bramkarz Kolejorza interweniować. W drużynie Lecha za to aktywny Sajad Manesz, po jego strzele musiał wykazać się już bramkarz Zabrzan.
15: Dziękujemy Patrykowi. Do tych piłkarskich emocji wrócimy w Faktach Sportowych o 19.
12: Jaka będzie pogoda?
15: To koniec lata w pogodzie. Przed nami złota polska jesień, tak prognozują synoptycy. Po upalnym początku tygodnia musimy przygotować się na chłodniejsze dni. W Faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledzi pogodowe mapy. Michale, co nas czeka jutro?
19: Na zachodzie i w centrum może popadać, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 stopni w Białymstoku do 20 w Poznaniu. Zapytałem Dorotę Pacochę z IMGW, czy możemy jeszcze w tym roku liczyć na choć chwilę lata.
20: Ja zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę. Te wartości temperatury kilkanaście do 20 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu będą dominować.
19: A noce w przyszłym tygodniu będą już naprawdę chłodne. Miejscami temperatura może spaść do zaledwie 6 stopni na plusie.
15: A krótko mówiąc, lato odpuszcza, a na najbliższe dni jesień przejmuje stery. Pamiętajcie więc o witaminie C. Niezmiennie polecamy Wam też kolejne fakty. O 19 zajrzymy do Łodzi. Sprawdzimy, jak wyglądają przygotowania do drążenia tunelu dla kolei dużych prędkości.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Czego słuchacie? Czego to słuchacie? Na pewno się zastanawiacie teraz w samochodach, w domach, a wy słuchacie grupy sąsiedzkiej w RMF FM.
22: Agnieszka Kołodziejska, Odeta Moro.
21: Przemysław Skowron-Dzindo.
22: I tak chórem się witamy i oczywiście zapraszamy na kolejne posiedzenie. Bądźcie z nami.
21: A jeżeli coś wam umknie, to pamiętajcie, że jesteśmy na YouTubie.

0: Na pewno tęskniliście. Oto jesteśmy. Grupa Sąsiedzka w RMF FM. Magnieszka Kołodziejska.
1: Odeta Moro.
2: Przemysław Skowron. Fajnie, że razem z nami jesteście.
3: Słyszałam ostatnio historię i nie mogę się z niej przestać śmiać do teraz. Mhm. Facet sprzedawał samochód i przyjechał po ten samochód koleś z żoną.
1: Tak.
3: Okazało się, że ta żona jest manikiurzystką, no i tego słowa do słowa, i ten koleś postanowił zapytać, ten, który sprzedawał samochód, mówi: proszę pani, a dlaczego w hybrydach nie można zmywać naczyń?
1: Co?
3: Jak? Przecież można, powiedziała pani. Wyobrażam się sobie wprowadzany w błąd. W domu.
2: A, wkopała żona?
3: Wspaniałe.
1: Wspaniałe to jest.
3: Wspaniałe.
1: Ale powiem wam, że ja jestem użytkownikiem hybrydy wiele lat.
2: Nigdy nie
1: I
2: miałem hybrydy.
1: 3 lata temu jechałam na Arktykę do stacji badawczej. Mm. Wiadomo, że tam nie mają salonów beauty.
3: Nie.
2: Ciężko jest, o dobry manikir.
1: Tam nawet nie mają chodników i krawężników, tam nic nie mają. I pomyślałam sobie tak, jadę na dłuższą chwilę. Co będzie z moimi paznokciami? I przed wyjazdem zaczęłam kombinować, co ja mam zrobić, żeby te moje paznokcie cały czas jednak były takie, jak chcę. I znalazłam, słuchajcie, w internecie mini turystyczną lampę do hybrydy. Taką, co utwardza. I taka
3: malutka. Zabrałaś ją na Arktykę.
1: I zabrałam ją na Arktykę.
3: Ona
1: jest wielkości dużej cebuli, tak żebyście mieli porównanie. Taka naprawdę jest malutka na jeden paznokieć.
3: Ale czy on wie, co to jest?
2: Od tego powinniśmy zacząć, co to jest ta hybryda.
3: No to jest taki lakier, którym możesz zmywać naczynia, bo się z nim nic nie dzieje, bo on jest po prostu
2: taki twardy, tak?
3: Tak,
2: szpony.
3: I to nie jest to samo, co samochód czy autobus hybrydowy, bo jak ja
1: jeżdżę po mieście... To nie jest na prąd.
2: To są inne rzeczy.
3: Tak, takie autobusy, że tam chwalą się takimi wielkimi napisami, jestem hybrydowy, to wtedy odzia robi ja też.
1: Słuchajcie, RMF FM to jest Grupa Sąsiedzka. Wracamy już za chwilę do was.
4: Reklama.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
18: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
19: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
20: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego Apart.pl.
22: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny!
0: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Po reklamie.
25: Grupa Sąsiedzka w RMF FM. Tu gadamy na każdy temat.

0: są takie rzeczy, do których ciężko się przyznać. Są takie tematy, o których no, publicznie trudno się mówi. Ale w grupie sąsiedzkiej to wszystko takie proste jest. Widzisz, że ktoś cię słucha z zaangażowaniem, tak wyciąga pomocną dłoń, tak jak skowron, tak jak kołodka, tak jak ja czasami.
1: Mam ważne pytanie, bo się boję zapytać żony, gdzie jest talia? Gdzie jest ta talia?
2: No...
1: Bo... Chciałem się kupić spodnie i mają talię.
2: Pępka powyżej.
1: Właśnie to pokazują te rysunki takie internetowe, że tam jest pas.
2: A pas to jest talia?
1: No właśnie nie, bo są dwa różne rozmiary. Ja na przykład pas noszę na biodrach. Jest trzeci rozmiar obwód bioder. I na przykład i co? I talia jest... Jeden rozmiar spodni męskich jest dla talii podają, a drugi dla pasa. Ale jak ja se wszędzie mierzę, to mam tak samo.
0: Ale to nie... Ale poczekajcie, bo talia wydaje mi się, że to jest ten moment taki najszczuplejszy. Wy mężczyźni chyba nie macie takiego momentu.
1: Nie mam najszczuplejszego momentu.
2: Nie masz.
1: I co sobie mam kupić spodnie? Na co mam patrzeć? Ja mam sobie przyłożyć centymetry.
0: Na nogawki patrz, ile wchodzi ci w nogawkę.
1: No tak, ale a potem jeszcze wiesz...
2: Jest taka metoda, jej nigdy nie sprawdzałam i nie wiem, czy to działa, ale jest taka metoda, że bierzesz podobno dżinsy właśnie w pasie, tak, zakładasz tak, żeby tutaj dookoła szyi je spiąć ze sobą i to jest podobno tyle, ile masz w pasie i te dżinsy będą podobno
0: pasować. Ale brzuch
2: pasować.
0: Ty je całe życie, a szyja chyba
1: nie. Ktoś się zrobił, to nie może. Bambułko, nie? No. Gdzie jest ta talia? Pokaż mi.
0: Ale
1: tak,
0: słuchając teorii kołodki, szyja by ci tyła całe życie, a nie chcesz tego.
1: Nie chcę, nie. Chyba, że to będą mięśnie z siłowni, wiesz.
0: A nie, no to wiadomo.
1: Pracujesz. Gdzie mam talię? Tu?
2: Czy tu mam pas? Moim zdaniem powyżej pępuszka, to jest tam talia.
1: A pas jest gdzie? Na biodrach?
2: Nie, też tu moim zdaniem.
1: Czy pas to jest to samo co talia?
2: Chyba tak, pas jest po prostu u mężczyzn, być może talia u kobiet.
0: Ja muszę po spotkaniu to przegooglować,
1: bo ja googlowałem, dalej nie wiem, bo zgłupiałem.
0: Mhm. A ciekawe, a ja taki moment miałam dwa razy w życiu, że nie miałam talii, jak byłam w ciąży. To jest piękny moment, polecam, wiesz dlaczego? Bo nie trzeba brzucha wciągać. Znaczy, w każdej sytuacji wygląda.
2: Wolę wciągać
0: tak samo.
2: Brzuch, Odeta, wiesz, jednak.

0: To jest Grupa Sąsiedzka w RMF FM. Jesteśmy tu po to, żeby śmiać się z siebie nawzajem, ale także poruszać ważne tematy. Agnieszka Kołodziejska.
1: Odeta Moro, myślałam, że jestem wsparciem.
2: Przemysław Skowron, dzień dobry, a zatem...
3: Ja się przygotowałem merytorycznie,
2: nie. Zacząłem czytać w ogóle o sąsiadach.
1: Merytorycznie się przygotowałem.
2: No.
1: To był policzek w naszą stronę.
2: Nie, ale także wiesz, także taki będzie komponent teraz naukowo-ciekawostkowy.
1: Chcesz zrobić na nas wrażenie?
2: Bo się okazuje, że 63%, 65% Polaków utrzymuje dystans w relacji z sąsiedzką. Mhm. Czyli w ogóle żadnych. Mhm. 50% nie ma sąsiada, któremu mogłoby zaufać, a 20% nie wie, kto mieszka z nimi na klatce.
0: Ja wczoraj słyszałam, że...
2: Kiedyś były spisy lokatorów, teraz nie ma.
1: Teraz nie, RODO.
0: No tak, RODO, a poza tym ci lokatorzy się zmieniają, zwłaszcza w dużych miastach. Tu wynajmuje, tu się wyprowadza, tu wynajmuje kolejny. Ale wiecie co? Wczoraj słyszałam z kolei, że... kiedyś to starsi ludzie albo bardzo młodzi utrzymywali relacje sąsiedzkie, takie wiecie, towarzyskie, a w tej chwili nasze pokolenie, czyli tak pokolenie pomiędzy 45 a 55 do 60, to są ludzie, którzy najczęściej utrzymują jakiekolwiek relacje z sąsiadami.
2: Patrzyła mi w, czyli... w notatki.
0: Tak, moje...
2: No nie, nie, bo ja to mam, tak, bo to mnie zdumiało.
0: A widzisz, bo to ja to w radiu w ogóle... słyszałam. A, to pewnie, widzisz, to pewnie to ty to mówiłeś.
2: To mogło tak być. No.
1: Czyli co, relacje sąsiedzkie zakończą się na naszym pokoleniu.
2: Jedna teoria tak mówi,
1: tak.
2: A druga mówi, że jak dzisiejsza młodzież, 20-latkowie dojrzeją, będą w naszym wieku, to oni przejmą pałeczkę
1: takiej międzysąsiedzkiej
2: schedy.
1: A pamiętacie, jeździliście na wschód w czasach dawno minionych? Mhm. Tam na każdym piętrze w dużym bloku siedziała tak zwana etażowa. To taka, która pilnowała piętra.
0: Ktoś pani... płacił jej za to?
1: Oczywiście, to była jej robota zatrudniona przez tak zwaną współdzielnię. Może to jest jakaś taka nić łącząca wszystkich sąsiadów, bo to była zawsze kobieta, która wiedziała dużo na temat tego, kto do kogo przychodzi. Co mówi, jakie są relacje. Może to jest instytucja, do której warto byłoby wrócić.
0: Jeżeli macie pewien niedosyt, to pamiętajcie, że zawsze możecie wrócić do Grupy Sąsiedzkiej. Wszystkie odcinki naszego programu, naszego podcastu są oczywiście na YouTubie i znajdziecie je pod hasłem Grupa Sąsiedzka.
1: No właśnie, już wiecie, od czego zaczyna się dobre sąsiedztwo i na czym się kończy, a to ważne, prawda?
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
9: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
8: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
11: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
12: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
16: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
17: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Z Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowid.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Po reklamie.
24: RMF FM.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorstw.

0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
1: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
2: Zmieniały się trendy.
3: Ale jedno pozostało niezmienne.
1: To wy wybieracie największe hity.
4: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF.fm. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
12: 19. Czas sprawdzić najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. 3 osoby ranne w wypadku w Lubuskiem. Śledzimy przygotowania do wielkiej kolejowej inwestycji w Łodzi. Fani Céline Dion opanowali Paryż. Artystka wraca na scenę, a my w faktach sportowych wrócimy do sukcesu polskich siatkarzy. Osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 24 w Lubuskiem, w przytocznej między Pniewami i Skwierzyną, po zderzeniu 3 samochodów osobowych. Trasa jest zablokowana, wyznaczono objazd. Dziś w nocy do Łodzi dotrze centralna część tarczy, która pod miastem przebije tunel dla kolei dużych prędkości. A kiedy tarcza pojawi się na placu budowy, o tym nasza łódzka reporterka Agnieszka Wyderka.
14: Jutro rano tarcza dotrze w pobliże komory startowej na osiedlu Redkinia w Łodzi. Jej transport jest wymagający, bo główna część tarczy tnącej ma niemal 8,5 metra średnicy, a waży 145 ton. To ostatni kluczowy element maszyny, który połączony z napędem głównym wkrótce zostanie zamontowany w komorze startowej. Drążenie tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Powstający tunel jest częścią tzw. kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
13: Ponad 500 000 rosyjskich żołnierzy zginęło dotąd w wojnie przeciw Ukrainie, ocenił szef brytyjskiego sztabu obrony marszałek Richard Knighton. Łącznie z rannymi rosyjskie straty wynoszą 1,5 miliona ludzi. Rosja straciła też ponad 10 tysięcy pojazdów opancerzonych i samobieżnych, blisko 3 tysiące systemów obrony powietrznej i artylerii oraz ponad 370 samolotów i śmigłowców. Brytyjczycy nie podali szacunków strat Ukrainy. Słuchacie faktów RMF FM. Zanikanie języków jak wymieranie gatunków. Przyczyny bywają podobne. Oba zjawiska można ze sobą powiązać. Do obu przyczyniają się globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa, mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku.
15: Jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. I z kolei, jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
13: W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim profesor Olko przekonuje, jak ważne dla skutecznej ochrony języków mniejszości jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności oraz uznanie ich praw przez państwo. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl.
2: Gwiazda w faktach RMF FM.
13: Dziś wieczorem kanadyjska gwiazda rozpoczyna w Paryżu serię koncertów. Chodzi o Céline Dion, która wraca na scenę. Będzie to jej pierwszy występ po kilkuletniej przerwie spowodowanej chorobą. Przed hotelem, w którym zatrzymała się piosenkarka, od rana czekał na nią tłum fanów. Osobiście uważam, że było świetnie. Jesteśmy tutaj od 9 rano, żeby móc ją zobaczyć. I w końcu nam się udało. Było wspaniale, bo uwielbiam jej muzykę i wszystko, co robi. Było świetnie, a przy takiej atmosferze naprawdę cudownie, mówiła jedna z fanek. W ciągu najbliższych 8 miesięcy zaplanowano łącznie 26 koncertów tej kanadyjskiej gwiazdy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
16: U naszych siatkarzy wszystko zgodnie z planem. Drugi mecz Mistrzostw Europy i drugie zwycięstwo ponownie bez straty seta. Pokonaliśmy w Sofii Izrael 3-0, 25-16, 25-17 i w trzecim secie 25-18. Trener Nikola Grbicz puścił na parkiet niemal wszystkich zawodników, których ma do dyspozycji na tym turnieju. Pojedynek z naszej perspektywy, no można powiedzieć, miał formę takiego mocniejszego treningu.
17: Gdzieś jest tam trochę tej racji, może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. Na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze. Do każdego podchodzimy z szacunkiem. Nieważne, kto gra przeciwko nam.
16: No, podsumował Szymon Jakubiszek. Mieliśmy na turnieju także dużą niespodziankę. Dania wygrała 3-0 z Holandią. W piłkarskiej ekstraklasie Górnik Zabrze gra teraz z Lechem Poznań. Druga połowa i przed chwilą wyrównujący gol dla gospodarzy. Szybko rozegrany rzut rożny. Prekop wygrał pojedynek, wyprzedził obrońców Lecha i strzelił bramkę. Kolejorz wcześniej prowadził po golu Sayad Manesza. Irańczyk w pierwszej części spotkania wykorzystał błąd bramkarza Górnika. Szulce źle piąskował piłkę. Irańczyk po chwili przelobował go sprytnym uderzeniem głową. W duńskim Wojens ruszają zawody cyklu Speedway Grand Prix, walka o tytuł żużlowego mistrza świata. Kilka godzin temu rozegrano sprint, wygrał go Brady Kearse i ma teraz tyle samo punktów w klasyfikacji generalnej sezonu, co Bartosz Zmarzlik. 7 punktów traci do nich Robert Lambert, a to w końcówce sezonu zapowiada no, fantastyczną walkę o tytuł mistrzowski. Faworytem pozostaje zdaniem ekspertów Polak.
18: Bartosz już niejednokrotnie udowadniał, że on z presją radzi sobie świetnie. To ciśnienie niejednokrotnie musiał wytrzymywać. No dowodem tego jest te jego 6 tytułów mistrzowskich w ostatnich 7 latach. Jest najmocniejszy w tej stawce. Tego się nie waham powiedzieć.
16: To ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Wyniki zawodów Wojens oczywiście na bieżąco w faktach sportowych.
12: Pięć po dziewiętnastej. RMF w trasie, gdziekolwiek jedziecie. Najlepsza muzyka u Was na pokładzie. Michael Jackson. To teraz Paweł Jabor. Cześć, witajcie. Za chwilę Shania Twain.

Ring My Bell. RMF FM z 16 po 19. Polacy pokonali Izrael 3-0 z dużą przewagą w każdym secie. To już wiecie z faktów sportowych. Izraelscy kibice, wiedząc co wyprawiają nasi siatkarze, przestali kibicować, mieć nadzieję i zaczęli po prostu tańczyć makarenę na trybunach. Filmiki robią wyświetlenia teraz w internecie. I w sumie to racja, no to był jedyny moment, kiedy po ich stronie udało się zsynchronizować ręce.

0: teraz najczęściej zadawane pytanie to, jak się ubrać? No właśnie, jutro od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 na zachodzie. Wskoczyła mi aktualizacja pogody. No i w wielu regionach deszcz, a nocami miejscami tylko 5-6 stopni tej nocy też. Czyli zaczyna się etap związku, kiedy choć przytul się oznacza, sprawdzę, czy mogę się już od ciebie odgrzać. Zwłaszcza stopy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
1: Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvite Max?
17: Tak, suplement. suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
19: Komu w drogę, temu RMF w trasie.

0: RMF. W trasie na Dolnym Śląsku na S8 problemy z przejazdem w kierunku Wrocławia. Zderzenie dwóch aut. Sprawdziłem wam to dokładnie. Jeden pas jest zwężony, więc przejedziecie, nie musicie szukać objazdów, no tylko co będziecie musieli mocno zwolnić. Szczegóły w faktach RMF FM. Już niedługo.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
15: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
16: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
17: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
16: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
18: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
18: To jest RMF.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności

0: kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
2: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
1: Kiedy usłyszysz drugą,
2: będziesz chciał poznać zakończenie.
1: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już jutro po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.
6: Jest 20. Sprawdzamy, co ważnego o tej porze dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
7: Zapraszam. Konińska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w szpitalu. Nie żyje seniorka, która wypadła z okna. Polska organizacja turystyczna mówi o sukcesie, ale czy rzeczywiście tak jest? Chodzi o kampanię promującą nasz kraj za granicą. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań. O tym więcej w faktach sportowych. Policja w Koninie wyjaśnia okoliczności śmierci 88-letniej pacjentki tamtejszego szpitala. Seniorka wypadła z okna tej placówki.
8: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala konińskiego wypadła kobieta. Na miejscu podjęto reanimację. Niestety życia 88-letniej kobiety nie udało się uratować. Na miejscu był prokurator. Wstępnie wykonane zostały czynności w kierunku artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
7: Przekazała RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska, rzeczniczka prasowa konińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta wypadła z okna tej placówki. Prokuratura i policja wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Kampania Polska więcej niż myślisz działa powyżej oczekiwań, przekonuje Polska Organizacja Turystyczna odpowiedzialna za promocję naszego kraju za granicą, ale prowadzona od miesiąca akcja wzbudza kontrowersje. Drugi opublikowany w zeszłym tygodniu spot z udziałem polskich celebrytów ma na razie jedynie 30 tysięcy wyświetleń. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, z czego więc wynika to przekonanie, że kampania odnosi sukces?
9: Jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna, liczba wyświetleń na jej profilach nie jest najistotniejsza, bo spoty nie są kierowane do Polaków. Największe zasięgi mają przynosić publikacje gwiazd występujących w reklamach, m.in. Roberta Lewandowskiego. Paweł Moras, wiceprezes POT, przekonuje, że właśnie tam spoty przynoszą zakładane efekty.
10: Ich rolą jest przyciągnięcie uwagi do strony internetowej dedykowanej tej kampanii i widzimy, że to działa. Największą dynamikę ta kampania osiągnęła jak dotychczas we Włoszech.
9: Za miesiąc pojawi się trzeci i ostatni spot, tym razem promujący Kraków. Obok Lewandowskiego wystąpi tam także Maryla Rodowicz, trzymająca krakowskiego obwarzanka.
7: Uwaga, zmotoryzowani na Dolnym Śląsku. Są utrudnienia na trasie S8 na węźle Łozina. Na jezdni w stronę Wrocławia doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Zablokowany jest lewy pas.
11: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
7: Czy AI może okazać się naszym pomocnikiem podczas grzybobrania? Jak odróżnić prawdziwkę od trującego grzyba? W polskich lasach jest ponad 1000 różnych gatunków grzybów, a przeciętny grzybiarz rozpoznaje co najwyżej kilka, mówią leśnicy. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak zatem rozpoznawać okazy podczas wycieczek do lasu?
12: Dobrze przygotować się wcześniej, sprawdzając w atlasach lub w internecie, jakie grzyby możemy zebrać. Leśnicy doradzają, byśmy zbierali te, które znamy i jesteśmy ich pewni, a z nami powinna iść osoba bardziej doświadczona. Rozpoznawanie przy pomocy sztucznej inteligencji nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem.
13: Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej, kiedy ten grzyb jeszcze nie jest rozwinięty. Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania. Muchomor zielonawy w tym młodocianym stadium jest bardzo podobny do kani. Możemy się pomylić i się zatruć muchomorem, a to już może być dla nas śmiertelne zagrożenie.
12: Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
7: Pamiętajcie, jeśli macie wątpliwości co do zebranych przez Was grzybów, to możecie sprawdzić je w oddziałach terenowych sanepidu.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
14: Erich Prekop, bohaterem piłkarskiego Zabrza, 2 gole rezerwowego dały Górnikowi zwycięstwo nad Lechem Poznań. Końcowy wynik meczu Ekstraklasy 2-1. Obie bramki dla Zabrzan bardzo podobne. Krótko rozegrany rzut rożny, po chwili dośrodkowanie i tam słowacki napastnik radził sobie z obrońcami Lecha. Pierwszy gol głową, drugi nogą. Górnik jest teraz liderem Ekstraklasy. Gol w doliczonym czasie rozstrzygnął losy spotkania we Wrocławiu. Śląsk przegrał z Koroną Kielce 1-2, a decydującą bramkę zdobył Szwed Simon Gustafsson. Trener gospodarzy, trener zwycięskiej drużyny Jacek Zieliński tak ocenił to spotkanie.
15: Bardzo ciężki mecz na trudnym terenie, bo Śląsk tu naprawdę niesiony dopingiem tej publiczności jest bardzo groźny, tylko prawda jest taka, że my sami sobie sprowokowaliśmy to, co się działo w drugiej połowie. Daliśmy Śląskowi tlen, bo w pierwszej połowie ten mecz trzeba było domknąć.
14: No, udało się w doliczonym czasie. Żużlowa Grand Prix trwa w duńskim Wojens. Runda zasadnicza zawodów. Trudne warunki na torze po opadach deszczu. Bartosz Zmarzlik po 3 biegach 6 punktów na jego koncie. Podobnie Patryk Dudek prowadzi Leon Madsen. On ma już teraz 8 punktów. Słabo dziś Brady Kurtz, tylko 4 punkty w 3 biegach. W Budapeszcie lekko atletyczne zawody Ultimate Championship. Drugi dzień i jest polski sukces. Bieg na 1500 metrów wygrała kilkanaście minut temu Klaudia Kazimierska. Na kolarskim wyścigu Vuelta Espania przedostatni etap i zwycięstwo doświadczonego Mikela Landy. Liderem z ponad 2-minutową przewagą jest inny Hiszpan Erik Mas. Także w Hiszpanii, dokładnie w Pirenejach, kończy się sezon Pucharu Świata w kajakowym slalomie. Liderka naszej kadry Klaudia Zwolińska no nie może tego startu zaliczyć do bardzo udanych. Dziś w konkurencji C1, czyli w Kanadyjce, zakończyła rywalizację na półfinale. Podobnie było wczoraj w kajaku.
16: Jakby reprezentowałam wysoki poziom, a popełniałam takie drobne błędy, które mnie eliminowały. Szczególnie wczoraj na kajaku. No i co? Podwozie było złe i tory też były złe i wszystko było złe po prostu dzisiaj.
14: Podsumowała Zwolińska, która jutro powalczy jeszcze w kajak krosie.
6: Mówiłem, że sprowadzę wam człowieka od najlepszej muzyki. Proszę bardzo, Maciek.
17: Kiedy Rybosz przyjdzie? Fajnie. Co? Dobry wieczór, cześć, witajcie. 6 minut po 20, więc możemy zaczynać sobotni wieczór na dobre z najlepszą muzyką. Oczywiście taką, którą jak słyszycie, rozbuja was i wprowadzi w dobry nastrój. Również poleca się na trasę do domu.
6: A był Jafor. Ja już lecę, trzymajcie się.
17: No i dajcie głośniej to Imany w RMF FM.

Mam nadzieję, że wy w ten sobotni wieczór, tak jak Dawid Podsiadło, posprzątaliście na błysk swoje domy i mieszkania. Maciek Rybak, cześć, witajcie w sobotni wieczór. Przejmujemy antenę z muzyką imprezową. Najlepszą oczywiście Ricky Martin w programie Gramy, gramy, nie gadamy.

0: co z dzisiejszym alertem RCB na wschodzie kraju. Tu RMF FM, mam dla Was aktualizację od naszych faktów. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP. O tym przed momentem poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z nami jesteście na bieżąco.
1: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
2: A jakaś dobra wiadomość?
1: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
3: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15.
4: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogrosze i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Po reklamie.
5: Przez cały weekend RMF FM.

to jest dobry numer na Dzień Brukarza. Taki właśnie dzisiaj w kalendarzu to Kuru Josh Project w RMF FM i słynne Infinity. No bit idealny do wbijania krawężników. Łapcie nowości Hania Kuzimowicz i Keira. Szkoda na to łez.

0: miejscami naprawdę zimny wieczór, więc taka najlepsza muzyka rozgrzewająca wskazana w programie Gramy, Gramy, Nie Gadamy. Więcej takich hitów już za chwilę. La la la la, zaśpiewacie z mrozem.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przez 25 lat zmieniała się muzyka,
5: zmieniały się trendy,
6: ale jedno pozostało niezmienne.
4: To wy wybieracie największe hity.
7: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz. Yeah.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Cześć, tu Mrozu, słuchacie RMF FM.

0: Sir James w RMF FM. Ubrań z krótkim rękawem jeszcze nie chowaj. Za chwilę sprawdzimy, gdzie i kiedy zrobi się naprawdę ciepło. Wcześniej fakty o 21:00.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
7: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
8: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
7: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu RMF FM, za chwilę na zegarze zobaczymy godzinę 21. Czas na fakty, zebrała je Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Dla kogo złote lwy w Wenecji? Poznajcie laureatów 83. Festiwalu Filmowego. Szkoły bez telefonów, uczniowie znów bliżej siebie.
4: Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie.
3: Olbrzymi atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Od rana agresorzy wysłali ponad 400 dronów. Siły powietrzne zastrzeliły większość z tych maszyn. Między innymi celem Rosjan stał się Kowel w obwodzie wołyńskim w pobliżu granicy z Polską. Tam rannych zostało 5 osób. Dron próbował też zaatakować pociąg w Łódzku. Na szczęście podróżni zdążyli się ewakuować, zanim na skład spadły szczątki maszyny. Prawie 6 godzin temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W związku z trwającym atakiem na Ukrainę odwołano go przed godziną. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju operował śmigłowiec monitorujący sytuację.
5: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
3: Dobiega końca gala zamknięcia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. O Złotego Lwa walczyło 21 filmów z całego świata. Ta statuetka przypadła dramatowi Woman Unknown. Nagrodzono również odtwórczynię głównej roli w tym filmie, Dunkę Matilda Arcel. Z kolei najlepszym aktorem został John Malkovich za kreację agenta specjalnego w obrazie Dziki Koń 9. Ilja Krzanowski odebrał statuetkę za reżyserię filmu Dał, a Srebrnego Lwa wywalczył koreański dramat Możliwa Miłość. Młodzi ludzie nawiązują relacje z rówieśnikami. To pierwsze wnioski po wprowadzeniu zakazu korzystania z telefonów w polskich szkołach. Po 2 tygodniach nowego roku szkolnego uczniowie rzadziej sięgają na przerwach do plecaków, żeby wyjąć z nich komunikatory. Jakich zmian oczekują szkolni pedagodzy?
4: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
3: Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie. Lato jeszcze nie oddaje pola, ale jesień już czai się za rogiem. Coraz chłodniej o poranku i wieczorem. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka sprawdziła, jak na te pogodowe zmiany reagują łodzianie.
6: Po drzewach patrząc, tak za dużo nie ma tych symptomów właśnie jesieni, prawda?
7: Już się żółci trochę. Żółci się, jest pomarańczowo. Tam dalej widziałem, gdzie wiewiórki grasują. No to już jest sporo tego. Nie, pierwsze oznaki są.
8: Ja tam czuję, że jest jeszcze lato. Już takie przejście jesienne, bo już jest chłodniej, ale jeszcze czuję lato.
9: Właśnie wiewióry nam pokazują, że już jesień się zbliża, wychodzą, zbliżają się do nas, zaczynają chcieć jedzonko.
6: Robią zapasy, tak?
9: Dokładnie tak. To właśnie najbardziej oznacza, że zima się zbliża.
6: Widać już gdzieś te nitki babiego lata unoszące się w powietrzu?
10: Już powolutku je widać, no ale też przede wszystkim widać powoli zmieniający się kolor liści, więc tu w parku te jesień powolutku zaczyna być czuć, ale mnie tu nie przeszkadza.
3: A my oczywiście czekamy na prawdziwą, złotą polską jesień z dużą dawką promieni słonecznych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Żużlowa Grand Prix w Wojence. Z kłopotami padający deszcz uniemożliwia rywalizację. Zawody są obecnie wstrzymane. Czekamy na półfinały. W pierwszym pojechać mają Patryk Dudek i Kacper Woryna. W drugim Bartosz Zmarzlik, który powalczy m.in. z Bradym Kelcem. Na bezpośredni awans do finału wywalczyli już Robert Lambert i Leon Madsen. Wracamy teraz do ekstraklasowego zwycięstwa Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Zabrzanie, przypomnę, wygrali 2-1. No to dla nas nietypowe uczucie przegrać mecz, ale uważam, że dziś absolutnie nie zasługiwaliśmy na wygraną. Rozczarowujący występ w naszym wykonaniu. Mierzyliśmy się dziś topowym rywalem. To był naprawdę ważny mecz, w którym musisz pokazać wyższy poziom. Tego dzisiaj nie zrobiliśmy. Podsumował trener kolejorza Nils Frederiksen. Teraz w naszej lidze Lubin na pierwszym planie. Zagłębie gra z GKS-em Katowice. Miedziowi prowadzą do przerwy 1-0. Emocji nie zabrakło dziś w pierwszej lidze. Ruch Chorzów zremisował 3-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Goście wyrównali w 90 minucie. Zaskakująco jednostronnie było za to w Poznaniu. Warta pokonała 3-0 Arkę Gdynia. Sporo działo się na angielskich boiskach. Faworyci z kłopotami. Liverpool zremisował bezbramkowo z Fulham. Bez goli też w meczu Tottenhamu z Evertonem. Chelsea 2-2 zremisowała z kolei z Hull City. Na zakończenie dnia w Premier League mecz mistrza. Arsenal na wyjeździe mierzy się z Sunderlandem. W poprzednim sezonie kanonierzy stracili tam punkty remisując 2-2, a gola stracili w doliczonym czasie. W zeszłym sezonie przekonaliśmy się, jak trudne będzie to spotkanie. Panuje tam niesamowita atmosfera przy pełnych trybunach. Wspaniale jest rozgrywać takie właśnie mecze. Wiemy, jak dobrze będą przygotowani rywale. To będziemy gotowi, by spróbować okazać się lepszymi i po prostu wygrać. Tak mówił trener Arsenalu Mikel Arteta.
2: Miejscami mokrym weekendzie. W środku nowego tygodnia zrobi się naprawdę przyjemnie. 25 stopni mogą pokazać termometry w środę na zachodzie kraju. Wszędzie będzie powyżej 20. Zanim takie warunki, najbliższe 48 godzin z większą ilością chmur i deszczem. Te opady mogą pojawić się praktycznie w całym kraju. Warto mieć przy sobie parasolkę. Gramy, gramy, nie gadamy. Takie hasło w RMF FM obowiązuje. W sobotni wieczór Maciek Rybak, cześć ponownie. Są takie piosenki, które słyszysz po latach i nagle wraca konkretne wspomnienie. Czy to stary telefon z małym ekranem, czy nocna jazda pierwszym samochodem. Za chwilę zagram jeden z takich numerów.

0: Dance z wami.
1: W samochodzie sprawdzi się teraz ten kawałek. Specjalnie go dla was wybrałem na dzisiejszy wieczór. To Keri Hilson i jej sensualne I Like.

0: późno wieczorne spotkania w zacnym towarzystwie i jeszcze chłopaki z Bon Jovi się wepchali, ale z nimi to zawsze fajnie powydzierać się do ich hitu It's My Life. 26 minut po 21 tu RMF FM. Na playlistę ładuje właśnie nowy, stary kawałek. Odpowiada za niego Tame Impala. Dlaczego tak go określam? O tym wkrótce się dowiesz.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
6: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
7: Zmieniały się trendy.
8: Ale jedno pozostało niezmienne.
6: To wy wybieracie największe hity.
9: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
15: Cześć, z tej strony Wiktor Dyduła, wysłuchacie Every

Dlaczego popularność zyskuje się dopiero po roku? Tame Impala, Loser w RMF FM. Nowy stary kawałek, w tym przypadku fale świeżości wlał w niego najnowszy film o przygodach Spidermana. I trzeba przyznać, słuchanie go wciąga.

roboty do domu, z udanej, mam nadzieję, randki, czy po prostu wspólnych sobotnich zakupów. To z nimi Whitney Houston i Enrique Iglesias w RMF FM. Za 11 minut będzie 22. Fakty i fakty sportowe, ale wcześniej jeszcze najlepsza muzyka.

0: Znamy zwycięzców festiwalu filmowego w Wenecji. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM o 22:00. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19:55 w Polsacie.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Godzina 22. Czas na fakty w RMF FM. Wszystkie najważniejsze informacje przedstawi Katarzyna Podraza.
7: Zapraszam. Złoty lew dla nieznanej kobiety. Duński film podbił Wenecję. Od tego zaczniemy. Potem żużlowe emocje Voyance z udziałem Bartosza Zmarzlika. Pogoda nie była dziś łaskawa podczas tej rywalizacji. Dechowanie i nagłe hamowanie pod kontrolą. Zabierzemy was na nietypowe testy w Krakowie.

0: Złoty Lew 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji dla najlepszego filmu przypadł produkcji Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai Altuhi. Osadzony w powojennej Danii dramat obyczajowy to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę wśród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym w Wenecji. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, powędrował do możliwej miłości Lee Chang-donga. To kolejna po historiach równoległych Ashgara Faradiego, część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. Więcej o zwycięskich produkcjach 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy. Pogoda pokonała żużlowców. Z powodu warunków atmosferycznych nie udało się dokończyć zawodów cyklu w Grand Prix w duńskim Bojans. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
1: Jestem, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Patryku, co to oznacza dla Bartosza z Marzlika?
1: Polak był dziś piąty po rundzie zasadniczej, a to wyniki tej części rywalizacji zostały uznane za końcowe. Wygrywa Robert Lambert i na jego konto wędruje 20 punktów do klasyfikacji całego sezonu. Brytyjczyk awansuje w niej na pierwsze miejsce. Z Marzlik traci teraz do niego jeden punkt, jest drugi, a tuż za nimi jeszcze Brady Kurtz. Więcej opowiem w Faktach Sportowych.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
0: Poprawia się stan zdrowia maszynisty, który prowadził pociąg w momencie zderzenia z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu, ale jak ustaliła reporterka RMF FM, w przyszłym tygodniu śledczy planują jego przesłuchanie. Przypomnijmy, w środę pociąg uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym. Zginęła jedna osoba. W wieczornych faktach Magdalena Greinert. Magdo, co do tej pory ustalili śledczy?
3: Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci pasażerki były obrażenia, jakich doznała podczas katastrofy. To wykazała sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Wiadomo też, że zarówno maszynista, jak i prowadzący ciężarówkę byli trzeźwi. Podejrzewany o spowodowanie wypadku nadal jest w poważnym stanie, ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Kiedy jego stan się poprawi, zostanie przesłuchany. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem była śmierć jednej osoby oraz powstanie obrażeń ciała u innych pasażerów i obsługi pociągu, mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Symulator dachowania, nagłego hamowania czy wystrzału poduszki powietrznej. To wszystko mogli dziś przetestować odwiedzający miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Instruktorzy oraz służby w ten sposób wskazywali na zagrożenia, z jakimi możemy spotkać się podczas zwykłej podróży samochodem.
4: Nikt w zasadzie nie wie dokładnie, poza tym jak prowadzić swój własny samochód, jakie zagrożenia na drodze na niego czekają. Mamy coraz lepsze drogi w Polsce, mamy coraz lepsze samochody, troszkę nawet półautonomiczne. Ale są takie podstawowe elementy, o których zawsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, trzeba pamiętać. I my pokazujemy na symulatorach, co na nas może czekać, jak wygląda na sucho, że tak powiem, w cudzysłowie, dachowanie, jak wygląda uderzenie, jakie są przeciążenia, jak ważny jest refleks, nasze opanowanie za kierownicą, jak awaryjnie zahamować, jak ominąć przeszkodę, co jest bardzo ciężkim manewrem, co nas rozprasza za kierownicą. To nie jest nauka, jak wyjść z każdej z opresji na drodze, tylko takie uświadomienie, że jednak zagrożenia codziennie czekają.
0: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Czopik, kierowca rajdowy i instruktor techniki jazdy. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ostatnie dziś fakty sportowe. Patryk Serwański.
1: Żużlowe zawody cyklu Grand Prix w Bojans nie zostaną dokończone. Półfinały i finał z powodu warunków atmosferycznych, padającego deszczu. Na tego nie udało się rozegrać, obowiązują więc wyniki po rundzie zasadniczej. Wygrywa Robert Lambert i obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu. Bartosz Zmarzlik traci do niego jeden punkt, trzeci Brady Kurtz, dwa punkty za Zmarzlikiem. Decydująca ostatnia runda Mistrzostw Świata w Toruniu za 2 tygodnie.
5: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały. Pole startowe gdzieś tam momentami było dobrze, momentami było źle, jak to na żużlu bywa.
1: Podsumował w Eurosporcie piąty dziś Zmarzlik. Na Mistrzostwach Europy siatkarzy pewne szybkie zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi panowie pokonali w Sofii Izrael 3-0.
6: Wygrana kolejna 3-0. Bardzo się cieszymy. Czy dajemy radę być skoncentrowani całe spotkanie, bo to naprawdę nie jest łatwa sztuka. Z takim przeciwnikiem oczywiście z pełnym szacunkiem do rywala, ale no, widać różnicę klas i fajnie, że na boisku to też widać.
1: Komentował Kamil Semeniuk. W naszej grupie dziś także Ukraińcy pokonali współgospodarzy turnieju Bułgarów 3-1. W Budapeszcie wielkie możliwości potwierdziła Klaudia Kazimierska. Lekkoatletka wygrała bieg na 1500 metrów rozgrywany w ramach Ultimate Championship. Polka jest rewelacją sezonu. Wygrała niedawno finałowe zawody diamentowej ligi. Poprawiła też rekord kraju.
7: Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też, ale chyba w ciągu całego tego sezonu dorastałam do tych zwycięstw.
1: Podkreśliła Kazimierska. W Ekstraklasie ostatnie minuty meczu Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice. To już jest doliczony czas gry. Zagłębie prowadzi teraz 2-0. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina za kilka minut rozpoczną bój o wielkoszlemowy tytuł. Nowy Jork, finał US Open. Sabalenka z szansą na piąty triumf w wielkim szlemie. Rybakina na trzeci. Jedno jest pewne, bez względu na wynik tego meczu, Rybakina zostanie po tym turnieju numerem 1 rankingu WTA.
8: Po lokalnie mglistej nocy na południowym wschodzie kraju to właśnie tam jutro będzie najwięcej rozpogodzeń. Kraków, Rzeszów, Kielce też z najwyższą temperaturą w niedzielę, okolice 20 stopni. W centrum, na północy i na zachodzie możliwe deszcze, które mogą psuć plany niedzielnych spacerów. Tam też chłodniej, okolice 18 stopni. Gramy, nie gadamy w RMF FM. Sobotni wieczór tak właśnie nam upływa. Maciek Rybak, cześć ponownie. No właśnie, a co pojawi się muzycznie w tej godzinie? Denzel. Pani Cher. I słynna Maria grupy Blondie. Dajcie głośniej.

Gramy, nie gadamy, ale o jednym wam powiem. Nickelback z kawałkiem How You Remind Me. No nie dość, że kultowy kawałek, jeżeli chodzi o RMF i poplistę, to jeszcze w tym roku świętuje swoje 25-lecie. Już 25 lat wszyscy śpiewamy razem z Chadem Krugerem.

wciąż się poznajemy, ale coraz lepsza jest ta relacja z Prima Balleriną od Margaret. Nowa, najlepsza muzyka w RMF FM. Jeszcze aktualizacja ostatniego dziś meczu Ekstraklasy, który zakończył się kilka minut temu. Zagłębie Lubin wygrywa 2-1 z GKS-em Katowice. Gieksa bramkę kontaktową zdobyła rzutem na taśmę.

ostatni dzień lata, bardzo aktualny kawałek we wrześniu, ale jeszcze nie wszystko stracone. Jak słuchaliście uważnie prognoz pogody dzisiaj wieczorem, w środku nowego tygodnia może być nawet 25 stopni w cieniu. Ale do tego jeszcze musimy wytrwać ten początek jesiennej aury w ten weekend.

0: jest najlepsza muzyka w RMF FM i grupa Blondie. Za chwilę 23 i fakty RMF FM. Z nami już Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jestem.
0: Za chwilę zaczynamy.
2: Reklama.
3: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
2: Po reklamie.
0: Punktualnie o godzinie 23 czas na fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Rosjanie wystrzelili od rana około 500 dronów na ukraińskie terytorium, poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Poseł partii Razem, Maciej Konieczny, podkreślił na antenie RMF FM, że polskie państwo powinno szkolić obywateli i wzmacniać obronę cywilną w przypadku realnego zagrożenia. W faktach także podsumowanie dzisiejszych spotkań Ekstraklasy. Rosja przez cały dzień atakuje z powietrza cele na Ukrainie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy od rana Rosjanie wystrzelili około 500 dronów w atakach na 10 ukraińskich regionów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Poważne zniszczenia są m.in. w Odessie i Kijowie. W samej Odessie uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych. Rannych jest co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Zełenski podkreśla, że Rosjanie uderzają także w obiekty cywilne i zagraniczne firmy, m.in. polską fabrykę Cersanit. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi obrony cywilnej. Tak przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
4: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami

0: syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Do tego tematu odniósł się także europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
2: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
3: A to jak mamy się szykować? Tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina.
2: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
1: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. My wrócimy do niego również w Nocnych Faktach RMF FM. Musimy bardzo poważnie zastanowić się nad zmianami w module gaśniczym GFFFFV. To zespół przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów. Takie wnioski napływają po zakończonej w Poznaniu konferencji White Fires. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. O jakie zmiany chodzi?
4: Mamy samochody, które sprawdzają się w warunkach polskich, ale jeśli ten moduł ma być wysyłany na południe lub zachód Europy, to musimy go dostosować do warunków, które panują w tych regionach, mówi starszy brygadier Michał Langner z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: My musimy być bardziej mobilni, też być w stanie prowadzić te działania w sposób ciągły. Na pewno przemodelujemy sobie pojazdy, które tam zabieramy. Zmniejszymy liczbę ludzi. W przyszłym roku też będziemy chcieli zrobić szkolenia takie specjalistyczne z obsługi tych pojazdów.
4: Komenda Główna podkreśla, że w dobrą stronę rozwija się moduł GFFF, czyli piesze zespoły do walki z pożarami lasów, które w sierpniu stacjonowały w Hiszpanii.
6: To także są fakty.
1: Proces zanikania języków na świecie coraz częściej porównuje się do utraty bioróżnorodności. Jak mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku, dla skutecznej ochrony języków mniejszości kluczowe jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności, ale też uznanie ich praw przez państwo.
7: To nie zawsze jest tak, że młodzi ludzie nagle uznają, że widzą ścieżkę sukcesu zawodowego czy ścieżkę edukacyjną, którą stwarzają im zazwyczaj warunki zewnętrzne, takie jak właśnie państwa narodowe, czy system opresji związany z państwem kolonialnym, postkolonialnym, ale czasami są to również decyzje starszych pokoleń, które doświadczyły tak silnej dyskryminacji i prześladowań, że chcą oszczędzić cierpienia swoim dzieciom i nawet jeśli dobrze nie posługują się językiem dominującym, postanawiają wychować w nim swoje dzieci.
1: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Justyną Olko o tym, jak globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa przyczyniają się do zaniku języków, a także o tym, jak można temu przeciwdziałać, mamy na rmf24.pl. A na koniec tego wydania jeszcze sport. Zakończyło się ostatnio zaplanowane na dzisiaj spotkanie 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 GKS Katowice. Przypomnijmy, we wcześniejszych dzisiejszych spotkaniach Korona Kielce wygrała ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze z Lechem Poznań. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Weekend pod znakiem grzybowej pogody. Na północy Polski grzyby już czują się jak u siebie. Pomorskie, zachodniopomorskie, Warmia i Mazury, no tam koszyki w dłoń. A co z południem i wschodem kraju? Spokojnie, tu dopiero się rozkręcają. Po deszczu sytuacja rośnie, że tak powiem. A we wtorek Śląsk, Podkarpacie, Małopolska i Lubelszczyzna mogą wskoczyć na grzybowe podium. Pogoda dla grzybiarzy, tego się nie spodziewaliście. 5 minut po 23. Maciek Rybak, cześć ponownie. Gramy, gramy, nie gadamy. Madonna, ona już z koszykiem pełnym grzybów. To znaczy La Isla Bonita w tłumaczeniu.

Sugar Babes. Po 23 jedziemy z tobą tu RMF FM i najlepsza muzyka, która w weekendowy wieczór potrafi poprawić nastrój, choć podejrzewam, że zdecydowana większość teraz w dobrych humorach. Jeżeli jednak coś smutnego was trapi, może najlepsza muzyka pomoże, zwłaszcza taki kawałek, który lekko osiadł na półce zapomniane hity, a całkiem nieźle buja. The Wanted.

Pani Pink, ona potrafi bawić się po 23 z RMF-em. Mam nadzieję, że wy również, czy to w taksówce, czy w pracy, bo tak, nie wszyscy mają wolne. Jesteśmy z wami, RMF zawsze z wami. Jeżeli chodzi o hity, naszykowane są kolejne. Będzie też po polsku Roxy, ale wcześniej Teddy Swims wyjdzie na trochę takiego zarozumiałego. On w końcu śpiewa, że wie wszystko.

na stage. Ona potrafi w wokal taki z chrypką, no taki rozpoznawalny to przede wszystkim i za to ją kochamy. Najlepsza muzyka w RMF FM nie zatrzymuje się, w końcu to program Gramy, Gramy, Nie Gadamy. Swedish House Mafia, oni potrafią w klimat po 23:00.

Nico, Vince, fajnie wpadną do RMF-u, zawsze hałasu narobią, takiego pozytywnego hałasu, który potrafi podnieść na duchu, a to w sobotni wieczór może być przydatne, zwłaszcza jeżeli teraz podróżujesz samemu przez pół kraju. Jesteśmy z tobą, RMF poleca się na kolejne godziny z najlepszą muzyką. Ja już będę uciekał, Maciek Rybak, dzięki za dziś.

0: Północ na zegarach, czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: O północy utrudnienia na A4 w Podkarpackiem. Kierowcy, jeżeli jedziecie tą drogą w kierunku Rzeszowa, dajcie głośniej. 76 osób to liczba ofiar pożaru na promie na zachodzie Filipin, do którego doszło w tym tygodniu. A zaczynamy od ustaleń dziennikarza RMF FM w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Sejm odłożył pracę nad ustawą Lex Szarlatan oraz kontrpropozycją prezydenta, dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Przepisy mające zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną nie trafią pod obrady w najbliższych tygodniach. Czego zatem możemy się spodziewać? To wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
3: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Do 76 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru na promie u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie Filipin. Wczoraj ekipy ratunkowe odnalazły ciała kolejnych 41 ofiar. Do pożaru, przypomnijmy, doszło w nocy ze środy na czwartek. Prom płynął wtedy ze stolicy Filipin, Manili, do kurortu Koron. Al-Kaida, korzystając z powrotu talibów do władzy w Afganistanie, otworzyła w tym kraju co najmniej 8 obozów treningowych w ciągu 3 ostatnich lat, pisze dziennik Washington Post, powołując się na źródła w wywiadzie i raport ONZ. Swoje obozy tworzą też inne grupy, w tym rywalizujące z Al-Kaidą islamistyczne bazy istnieją w co najmniej 14 z 34 afgańskich prowincji. Zdaniem ekspertów do

0: W walki z terroryzmem obecnie grupy szkolące się w Afganistanie wydają się bardziej skoncentrowane na konfliktach regionalnych niż na organizowaniu złożonych spisków wymierzonych w państwa Zachodu. Teraz w faktach ostrzegamy kierowców na A4 w Podkarpackiem. Na odcinku między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód na wysokości miejscowości Wola Wielka osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest teraz prawy pas w kierunku Rzeszowa. Jedźcie ostrożnie. Rodziny z małymi dziećmi, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami będą mogli łatwiej i wygodniej zwiedzać Szczecin. W ramach projektu Turystyka Dostępna w hotelach i centrach informacji turystycznej w Szczecinie pojawią się specjalne arkusze z piktogramami, które pomogą wyrazić swoje potrzeby w sytuacjach, gdy komunikacja werbalna jest utrudniona.
1: Ma kilkanaście piktogramów i pokazując nasze potrzeby, z drugiej strony je dorysowując, możemy się porozumieć nie tylko z osobami głuchymi, niedosłyszącymi, ale również z osobami, które nie znają naszego języka. Również z obcokrajowcami.
0: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka tego projektu. Miasto proponuje też specjalne trasy zwiedzania Szczecina, dostosowane do osób z różnymi potrzebami. Pod uwagę były brane takie kwestie jak dostęp do toalet czy przeszkody. Szczecin jest coraz chętniej odwiedzany przez turystów, nie tylko w drodze nad morze. W zeszłym roku na co najmniej jedną noc zatrzymało się tam ponad 1 300 000 osób. Wojskowa Akademia Muzyczna wróciła do Łodzi po 25 latach przerwy. To jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Podczas uroczystości ślubowanie złożyło i na oficerów promowano 112 żołnierzy WAM.
2: Jak już jest ten stopień oficerski, to tatusiowie co czują?
3: Duma rozpiera na pewno tak bardzo, że ciężko ubrać jakiekolwiek słowa.
4: Łzy, krew i pot, no ale ogromne wzruszenie. To przede wszystkim i szczęście.
5: Myślę, że wszyscy jak tutaj stoimy, podołamy naszemu zadaniu.
0: Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z dumnymi rodzicami i samymi nowymi oficerami. Pierwszym kierunkiem reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi jest ratownictwo medyczne, które dysponuje 50 miejscami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a to jest program Co u nich słychać. Rozmawiam w nim z gwiazdami, które niegdyś były na ustach wszystkich, ale ostatnio zrobiło się o nich nieco ciszej. A dziś moim gościem jest pedagog, muzyk, doskonale znany z formacji Nieżywych Schabów, Olek Klepacz. Serdecznie zapraszam i zachęcam do spędzenia z nami najbliższych 2 godzin. Bądźcie z radiem RMF FM. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF FM. Z tej strony Kuba Śliwiński, witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie w cyklu Co u nich słychać? A dziś zaglądamy do świata artystów, którzy przez lata kształtowali polską scenę muzyczną. Tym razem naszym gościem jest Olek Klepacz, którego na pewno doskonale pamiętacie z formacji Nieżywych Schabów. Mnóstwo przebojów na koncie, ogromna popularność, ale w przypadku tego spotkania muzyka okazała się być tylko pretekstem do rozmowy. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie, panie Kubo.
2: To ja bardzo dziękuję za przyjazd, panie Olku. No ta droga nie była daleka, no bo to oczywiście odległość pomiędzy Krakowem a Częstochową, ale myślę, że mogę zdradzić naszym słuchaczom, naszym widzom, że kiedy rozmawialiśmy i kiedy dogrywaliśmy szczegóły tego spotkania i wybór padł pomiędzy Krakowem a Warszawą, no to pan zdecydowanie zadeklarował: wybieram Kraków. Pytanie, czy to wynikało li wyłącznie z odległości, czy jednak jakiś sentyment do Krakowa jest, być może niechęć do stolicy?
1: Niechęci nie ma, natomiast ja mam sentyment do Krakowa ogromny, bo tutaj mieszkałem przez długi czas. Miałem tę przyjemność, żeby często bywać na Kopcu. Wspólnie z... zapraszał mnie Piotrek Mec wtedy jeszcze, który był dyrektorem artystycznym muzycznym radia, które powstawało. To były nocne audycje. Muzyka w nocy jest bardzo interesująca, bo mnie widać. Ja w ogóle na przykład nie lubię oglądać muzyki, tylko lubię jej słuchać. Czyli forma wideo nie do końca mnie satysfakcjonuje. Raczej żona na przykład mówi: zobacz, psu, jaki fajny nowy numer. No i pokazuje mi klip. No, a ja wtedy mówię, że raczej wolę posłuchać, czyli nie pokazuje mi klipa. Także Kraków, sentyment, jakaś taka liryka, to się dużo działo i dzieje się zresztą. Zresztą no, do Krakowa rzeczywiście jest niedaleko, więc przyjeżdżamy tu często. Fajny czas, więc wybrałem natychmiast Kraków.
2: Ale nawet to miejsce, w którym się znajdujemy, jest chyba także szczególne, bo oczywiście możemy powiedzieć, że znajdujemy się niejako w podziemiach. W podziemiach RMF-u. Tutaj także formacja występowała, tak?
1: Tak, tutaj.
2: Tak, troszeczkę się pozmieniało.
1: Tak, trochę się pozmieniało. No ale wszystko się zmienia. Jest niebezpiecznie myśleć, że coś trwa wiecznie. Więc wszystko się zmienia. To było chyba z 15 lat temu, kiedy graliśmy Unplugged tutaj, taki mini koncercik. Co miło to wspominam, fajna atmosfera, mili ludzie. Pracują tu mili ludzie, fajni ludzie, pan Jakub na przykład.
0: To jest program Co u nich słychać. Z Olkiem Klepaczem rozmawiamy o muzyce, ale nie tylko.
1: Od 15 lat nie spożywam alkoholu, nie dotykam alkoholu. Jest mi z tym bardzo dobrze. Jak ktoś mnie pyta, dlaczego, to mówię, że tak właśnie wybieram. To jest kwestia wyboru. Napij się. Nie. Nie napiję się, bo nie chcę stawiać szyby między tobą a mną. Odurzanie się w jakikolwiek sposób powoduje, że się od siebie oddalam. A dla mnie bardzo istotna jest relacja. Bo ja od dłuższego czasu wychodzę z założenia, że albo chcę mieć rację, albo relację. Dialog wymaga relacji, a nie racji. Więc dziwnie, że ja teraz mówię, a pan mnie słucha. Wolał, żeby było odwrotnie. Bo lubię słuchać bardzo ludzi. Cieszę się w ogóle, że spotkałem takiego człowieka jak pan. I tylko i wyłącznie po tej naszej rozmowie telefonicznej stwierdziłem, że warto się spotkać, bo nie będziemy gadać o głupotach i o bzdurach, bo to, co pan pytał, było frapujące i ciekawe.
2: Dziękuję. Postaram się pana nie rozczarować do końca naszego...
1: Absolutnie, nie sądzę, że...
2: dzisiejszego spotkania. 15 lat, czyli jak rozumiem, panie Olku, ten rozbrat z alkoholem w wieku lat 45.
1: Nawet wcześniej, powiem szczerze, w momencie, kiedy urodziła się nasza córka. To było w 2002 roku. Ja miałem taką... zresztą niekorzystną... niekorzystne podejście do sytuacji, że muszę być cały czas w gotowości. Co się przełożyło w konsekwencji na relacje z moją córką pod tytułem ratownik-ofiara. Bardzo częsta sytuacja, prawda? Gdzieś tam dalej dochodzi do jeszcze takich skrajnych bardziej sytuacji typu właśnie zamiana ról, taka parentyfikacja, czyli rodzic staje się twoim opiekunem. Oczywiście wszystko ma swoje korzenie gdzieś tam i świadomość tego związku przyczynowo-skutkowego jest bardzo istotna w tym procederze. No ale w momencie, kiedy byłem cały czas na stand-by'u, żona zresztą też, ja sobie dopiero teraz wybaczyłem wiele. Nie obwiniałem się. Mówię teraz o procesie wychowania, o kształtowaniu młodego człowieka, bo wydawało nam się, że musimy być zawsze na baczność, zawsze z poduszkami, w cudzysłowie, prawda, żeby podpierać. I to było złe, bo to było nadopiekuńcze. A nadopiekuńcze się z taką okrutną formą agresji. Ja tego sam doświadczyłem niestety. Moja mama była bardzo nadopiekuńcza, jeśli chodzi o mnie. Nie mówię teraz o mojej mamie, ale w ogóle tego typu zjawisko wynika z egoizmu,
2: egoizmu rodzica.
1: Tak, rozumiem. Tak, bo wydaje nam się, że jesteśmy w stanie ochronić dziecko przed wszystkim, wszystkiemu zapobiec, co jest niemożliwe, bo nie dajemy szansy doświadczać.
2: A potem to dziecko dorasta i potem ma problem.
1: Przysłowiowy jaźń może w sobie rozbić głowę od znak drogowy, idąc po prostu prostą drogą, alejką, bo nie będzie wiedział, jaki jest skutek.
0: To była pierwsza część naszej rozmowy z Olkiem Klepaczem w cyklu Co u nich słychać? Zostańcie z RMF FM. Wracamy do Was już za chwilę z kolejną częścią.

0: Tu radio RMF FM. Wracamy do naszego cyklu Co u nich słychać? Przed nami kolejna część spotkania z Olkiem Klepaczem z formacji Nieżywych Schabów. Posłuchajcie.
1: Panie Olku, przez jakiś czas pana nie było. Nie tak dawno można powiedzieć, że wrócił pan do przestrzeni medialnej, skoro już oczywiście cały czas orbitujemy wokół tego tematu,
2: Panie Kubo, nie wracam w żadne przestrzenie medialne, mi to w ogóle nie kręci, nie interesuje.
1: Ale pojawił się pan jednak, się pan i zrobił tam, no przepraszam za to wyrażenie, ale ten coming out, ja nie chcę...
2: Panie Jakubie, w momencie, kiedy ja ważyłem 140 kilo, a nagle zrzuciłem 40 kilo, i teraz ważę 100, to mając na względzie fakt, że zainteresowanie mediów oraz powszechne zainteresowanie społeczne jest fasadą, didaskalne, prawda, czy zewnętrzne, no to to zwróciło ogromną uwagę do tego stopnia, że ja przed próbą na przykład pytali się nasze techniki, czy to naprawdę jest Olek, czy to jest rzeczywiście Olek. Więc to... No to jest smutne z jednej strony, że tylko i wyłącznie to było jak gdyby elementem zainteresowania. Wreszcie musiałem złożyć oficjalne oświadczenie, bo gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy... Nie mam żadnego raka, choruję na depresję. Choruję, to tak mocno... miewałem epizody depresyjne, ale oczywiście oprócz tego mam cukrzycę dwójkę, w związku z tym bardzo ostrożnie podchodzę do kwestii, a poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie, czyli już nie mam tego wilczego głodu, znaczy ja go mam cały czas i on jest przerażający, ale potrafię nad tym zapanować. Jest taki nauk, który został mi, to są papierosy, no po prostu podpalam papierosy.
1: Zwalczymy jeszcze, spokojnie.
2: A ja wiem, czy ja chcę, panie Kupu. Ja nie wiem, czy ja
1: przyjemność
2: chcę. Po prostu chcę. To jest taki wentyl. Nawet jak coś sobie tam pisze, wchodzi przestrzeń twórczości, no to to był zawsze dla mnie taki moment, czy w tym Zakopanem, czy gdziekolwiek, że sobie wychodziłem z domu, odpalałem papieroska, spoglądałem w gwiazdy, wracałem, czytałem, mówię, nie no, czy to jest do dupy. Po prostu było cześć. Albo zostawało to.
1: Ale to, co mnie ujęło przy okazji tego pana wyznania, no bo trzeba było to jednak jasno powiedzieć, że to nie jest nowotwór. Nie chcę powiedzieć spokojnie, kochani.
2: Mam nadzieję, że nie jest to nowotwór. No, depresja to nie jest rzecz pocieszająca.
1: Zgadza się.
2: Bo to jest choroba, która toczy ludzi od zawsze, tylko teraz potrafimy ją nazywać. Kiedyś nie potrafiliśmy jej nazywać, na przykład mój kolega Szymek Głaczon, którego wymieniałem, się powiesił po prostu, no bo nie był w stanie u siebie oznaczyć tego, czyli jak gdyby no miał cały czas zły, fatalny klimat, nastrój. Samopoczucie, to też jak gdyby psychosomatyka zaczyna mieć dużo do powiedzenia, czyli zaczynają cię rzeczywiście boleć kości, boleć mięśnie, nie możesz wstać z łóżka. Nie tylko, że nie chcesz, bardzo chcesz, ale po prostu wszystko boli. Podłoga się lepi. Ja pamiętam mój pierwszy w 2012 roku, kiedy pokusiłem się o to, żeby nagrać pierwszą płytę solową i jak do tej pory jedyną. To rzeczywiście jest ta taka płyta, która...
1: Muszę przerwać, panie. Bo właśnie wracając do płyty i też przekładając to na tematy muzyczne i przypominając sobie album Neurotyki, który oczywiście polecamy naszym widzom i naszym słuchaczom, zastanawiałem się, czy to nie był pewien podprogowy przekaz, czy to nie był jakiś sygnał, że coś jest nie tak. Bo oczywiście pan wspominał, że zdiagnozowanie tej depresji, ono przyszło później. Być może przyszło dużo później nawet. Ale ja pamiętam utwory nawet, które otwierał. Madame Depression. A z drugiej strony mieliśmy tę klamrę Kocham życie.
2: Z Andrzejem Grabowskim.
1: Dokładnie tak. Przysłuchiwałem się tej płycie, przysłuchiwałem się tekstom. Wydaje mi się, że tam były sygnały, że coś jest nie tak.
2: No ale oczywiście próbowałem rozpoznać w ogóle taką sytuację, bo w 2012 roku ja słyszałem jedynie, że Tomek Jastrun, świetny literat i poeta, syn Jastruna Starego. Przepraszam, Tomku, za takie...
1: Książka pana Jastruna chyba też tam miała.
2: Tak, przeczytałem i ona mi bardzo pomogła, bo ona mi...
1: Osobisty przewodnik po depresji, że tak się
2: powiem. Ona mi uświadomiła, że nie jestem sam, że to jest po prostu schorzenie. Bo wiesz, to jest tak, że robić mu się nie chce, za dużo pieniędzy ma, albo do roboty mu się wzięło, albo bełba się przewraca. No nie życzę, naprawdę. Jak profesor Bartoszewski, który jest wybitnym, był wybitnym Polakiem i wybitnym dla mnie filozofem, mędrcem, kiedyś w rozmowie jakiś stwierdził w kontekście Auschwitz, które przeżył, że to był naprawdę skrajny moment. To było coś nie do opowiedzenia. Natomiast to, co pozwoliło mu przeżyć, już jak gdyby pomijając jakieś tam aspekty techniczne, to była nadzieja. A Kuba, Jakubie, panie Jakubie, depresja odbiera nadzieję. Czyli proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy traci pan nadzieję.
1: To nie ma nic.
2: Nic.
0: Oby więc ta nadzieja nigdy nas nie opuszczała. Na tej refleksji się zatrzymujemy, ale na szczęście nie na długo. Do rozmowy z Olkiem Klepaczem w programie Co u nich słychać wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Wojnę w Ukrainie mogą zakończyć negocjacje i brak zasobów w Rosji. Tak podczas wizyty w Kijowie stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Nowe narzędzie dla służby ochrony państwa. Mobilny system rozpozna tablice i pomoże chronić najważniejsze osoby w państwie. Ponadto w menu faktów podsumowanie wakacji w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Radosław Sikorski uważa, że Ukraina powinna kontynuować ataki na rosyjskie rafinerie. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie, że wojna może zakończyć się nie tylko przy stole negocjacyjnym, ale także wtedy, gdy Władimirowi Putinowi zabraknie środków na jej prowadzenie. Sikorski ocenił, że rosyjski przywódca ograniczył swoje ambicje, ale wciąż nie zrobił tego wystarczająco. Podkreślił też, że Europa musi przekonać Putina, iż jest gotowa do walki i ma środki, by nałożyć na Rosję koszty nie do przyjęcia. W Kijowie minister mówił również o polsko-ukraińskich sporach historycznych. Krytycznie ocenił nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia UPA, przypominając o zbrodniach dokonanych przez tę organizację. Jednocześnie podkreślił, że pojednanie Polski i Ukrainy jest możliwe. Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach Krzysztof Zasada.
1: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Strażacy muszą być dzisiaj dostosowani do wszystkich rodzajów działań ratowniczych. Potrzeba typowania i formowania specjalistycznych grup, które mogą skupiać się na konkretnych zagrożeniach. Tak ocenia starszy brygadier Tomasz Grelak, zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dobrym przykładem takich rozwiązań ma być moduł GFFF, który w sierpniu brał udział w zwalczaniu pożarów lasów w Hiszpanii.
3: Musimy być przygotowani do ratownictwa medycznego, chemicznego, wysokościowego, działań poszukiwawczo-ratowniczych. Pożary możemy podzielić na pożary strukturalne, mówię tutaj o pożarach budynków mieszkalnych, ale mamy

0: Też przemysł, mamy pożary na terenach niezurbanizowanych. Katalog zdarzeń i możliwych dyspozycji i naszych aktywności jest tak szeroki, my czasami musimy wprowadzać pewną specjalizację. Ten poziom podstawowy jest bardzo ważny, żeby jak najszybciej dotrzeć do obywatela i wykonać podstawowe czynności, ale potem, żeby usunąć całkowicie zagrożenie bądź poradzić sobie z nim w taki dość efektywny sposób, to już potrzebna jest pewna specjalizacja i szukamy i typujemy pewne grupy.
1: Tak mówił nam starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na zegarach 3 minuty po pierwszej. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował wakacje. A co wynika ze statystyk?
2: O niemal 15% mniej turystów weszło do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w lipcu, mniej w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Sierpień był pod tym względem słabszy od zeszłorocznego o niespełna 13%. Mniej turystów to mniej pieniędzy w kasie parku, który musi zarobić na utrzymanie szlaków, w tym tak zwanych schodów na tarnicę. Najbardziej oblegany szczyt, na który weszło tego lata ponad 87 tysięcy turystów. Zapewne niebawem pojawią się kolejni, bo przed nami jesień i piękne kolory drzew. A żeby sprawdzić, czy już jest złoto, wystarczy zerkać na obraz z kamer na stronie parku.
1: Te informacje zebrał nasz reporter Dominik Smaga. W faktach teraz czas na rozmowę, a w niej pytanie, czy Polska jest bezpieczna? Między innymi o tym Krzysztof Ziemiec rozmawiał ze swoimi gośćmi w programie Sprawdzam. Byli nimi Maciej Konieczny, poseł partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Premier, który otrzymał specjalny raport CIA, od paru dni zresztą mówił o poważnych zagrożeniach dla Polski i wschodniej flanki NATO. Jak pan myśli, czy w tej sytuacji możemy wszyscy Polacy powinniśmy wiedzieć, co w tym raporcie się znajduje, tak żeby się ewentualnie przygotować, albo przynajmniej posłowie czy prezydent powinien tego wiedzieć?
4: Myślę, że od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, która, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
3: czyli
4: emocji.
3: Czyli premier straszy?
4: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
3: Powinno jakieś specjalne posiedzenie Sejmu zostać zwołane, takie może zamknięte, ale jednak dla was, przynajmniej już taka informacja polityków była czytelna.
4: Mam doświadczenie takie z zamkniętymi posiedzeniami zwoływanymi, w tym i także za poprzedniej władzy, że one służą raczej temu, że jak się nie ma nic do powiedzenia, to się robi zamknięte posiedzenie, wtedy jest, można stworzyć atmosferę, że coś tam super ważnego padło, ale nie pamiętam takiego posiedzenia, na którym być może przed wybuchem wojny w Ukrainie faktycznie to wtedy byłoby, te informacje były istotne i faktycznie się potwierdziły, ale było też wiele takich posiedzeń, które służyły właśnie ukryciu tego, że chcemy zrobić atmosferę zagrożenia,
3: może,
4: ale nie mamy konkretów.
3: To wszystko jest ściema, za przeproszeniem, no bo wczoraj prezydent też, właściwie jego człowiek, szef kancelarii, apelował, żeby prezydent też taką wiedzę dostał. Chyba odzewu nie ma, więc na razie pewnie nie dostał. No to może premier i jego ministrowie gdzieś tam straszą po to, żeby efekt takiej tak zwanej flagi wywołać. Jak jest strach, to wtedy ludzie wokół rządu się
4: skupiają. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko była ściema, ale te też wydaje się, że to zagrożenie wobec słabnącej Rosji tak naprawdę, która jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć taki trochę last shot, ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu po to, żeby jakoś na własnych warunkach móc tą wojnę zakończyć. Wydaje się być realna, także to jest potwierdzane nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby, media, które donoszą, więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
3: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Rozmawialiśmy o tym, że premier mówił i minister Siemoniak również o takim jakimś bardzo dużym zagrożeniu w najbliższym czasie ze strony chyba Rosji, tak? Dla wschodniej flanki NATO i Polski. I tutaj pytałem, czy my Polacy może powinniśmy taką wiedzę od premiera dostać wszyscy, albo przynajmniej wy posłowie na jakimś zamkniętym posiedzeniu. No i prezydent też wczoraj jego ludzie apelowali, żeby coś prezydent wiedział. Chyba na razie nic.
5: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym. I o nich tak powiem szczególnie, szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
3: No to jak mamy się szykować, tak żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
5: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani. To nie są tylko fundusze SAFE, 150 miliardów 150 miliardów złotych, naprawdę 180 miliardów.
3: No wczoraj premier też się chwalił, ale tak, Niedźwiedzie między innymi. Ale my Polacy, nie wiem, jakby coś złego się stało, powinniśmy wiedzieć, jak się nawet zachować. Wczoraj Mateusz Morawiecki, czyli były premier, apelował i mówił tak, siły polityczne muszą wiedzieć, jaki jest poziom gotowości wojska i służb, czy wzmocniono ochronę granic, czy państwo jest przygotowane na prowokacje, sabotaż, cyberataki.
5: To pan Morawiecki był premierem 8 lat, nie wiedział, jak się przygotować na ataki, jak się przygotować na sabotaż. To jest oczywiste. Widzimy za informacje i znamy te przypadki, które dzieją się w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w fabryce komponentów dronowych, WB Group i tak dalej. Mamy pełną sytuację i mamy pełny ogląd sytuacji i NATO z nami we wszystkich działaniach współpracuje. Co więcej, pracujemy nad nową perspektywą finansową po 2028. Mamy nowy Europejski Fundusz Konkurencyjności, 131 miliardów euro. Mamy instrument łącząc Europę, 18 miliardów na mobilność wojskową. Trwają w tej chwili regulacje w Parlamencie Europejskim, jedną z nich prowadzę na temat mobilności wojskowej, które zamierzają wejść w przyszłym roku i wejdą w przyszłym roku i dotyczą tego, żeby transport, przemieszczanie się wojska, sprzętu było maksymalnie natychmiastowe.
3: Tak. No to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj pana jeszcze nie było. Mówiliśmy o tym, że być może specjalne posiedzenie Sejmu, takie przynajmniej zamknięte, ale dla was informacja
5: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur przekazywania informacji szefom partii.
3: Na razie przewodniczących mówi, że nie ma informacji prezydent i dlatego nawet nie wie, czy powinien
5: zwołać. Który minister mówi?
3: Boguski. Że czeka na informację.
5: Pan Boguski wielu rzeczy, panie redaktorze, nie ma. Jest po prostu symbolem bezradności, a w tej chwili zakłopotania dla swojego środowiska politycznego, forsując lobbystyczną ustawę, która była przygotowana w fazie prezydenckim, a później żąda poprawki, za które osobiście odpowiadam.
3: No to kończymy ten, znaczy inaczej, zawieszamy ten temat, wrócimy w internecie, jeszcze zapytam w tej części dużej radiowej o to, co może się dziać wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo szef BBN-u wczoraj napisał, że w związku z informacjami na razie medialnymi o możliwych działaniach formacji podległych MSW wobec Trybunału skierowałem do MSW pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia, jeżeli takie działania są planowane. Prezydent oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. Zapytam, jakie są plany władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego, czy może dojść do jakiegoś, nie wiem, siłowego wejścia, bo niektórzy politycy tak mówią. Opozycji.
5: No, to nie jest chyba oczekiwanie władzy, tylko oczekiwanie obywateli. No, od 10 lat Trybunał jest niszczony i nie jest źródłem problemów i przykładem jaskrawych patologii, a nie służy obywatelom jako rozstrzygający w kwestiach zgodności ustaw z konstytucją, czy rozpatrujący skargi konstytucyjne, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, każda kadencja ma prawo wybrać swoich sędziów. Ta kadencja również wybrała odpowiednią ilość na wakujące stanowiska. Niedługo zaczyna się również kadencja pana sędziego doktora Macieja Werka i widzę te fikołki, które wykonuje Bogucki i jego ludzie w kancelarii. Wybór i czwórki dotychczas, od której nie przyjął prezydent ślubowania, jak i pana doktora Macieja Berka, był prawidłowy.
3: To jeszcze 20 sekund.
4: A prezydent
3: zostało,
4: nie ma. Prezydent, ja bym chętnie się wypowiedział, mam wrażenie, tak, że
5: nie ma żadnej roli w tym procesie.
4: Ludzie oczekiwali uniezależnienia od politycznienia wymiaru sprawiedliwości. Wybór prawej ręki Donalda Tuska, doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą hipokryzją, którą ludzie widzą, tak, że to jest pewien poziom cynizmu politycznego, na którym zawsze wygrają najbardziej szemrane typy. Obiecano, że nie będzie ręcznego sterowania Trybunałem. Premier Donald Tusk dumnie stwierdza, że jego prawa ręka zostanie wysłana, żeby czynić jego wolę w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to oczywista hipokryzja i złamanie tych obietnic, o które ludzie walczyli.
1: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od swoich gości Macieja Koniecznego z Partii Razem oraz Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej. Całego programu sprawdzam. Już teraz możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl. Wrócimy do niego również w Faktach o drugiej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Słuchacie radia RMF FM. Z tej strony niezmiennie Kuba Śliwiński, a my kontynuujemy nasze spotkanie w programie Co u nich słychać? Tym razem rozmowa z Olkiem Klepaczem, którego na pewno doskonale pamiętacie z formacji Nieżywych Schabów. Zapraszam i zachęcam do spędzenia z nami kolejnej godziny.

0: Słuchacie radia RMF FM, w którym wracamy do niezwykle szczerej rozmowy z Olkiem Klepaczem. To oczywiście w ramach najnowszego odcinka cyklu Co u nich słychać? Mocno, bez pudrowania i nie zawsze o muzyce. Posłuchajcie.
1: Za kilka dni bodajże minie 30 lat od jedynego koncertu Michaela Jacksona w Polsce na Bemowie. Był to rok 1996. Miała przyjemność obok DJ-a Bobo supportować króla popu. Pozwoli pan, panie Olku, że troszeczkę rozluźnimy klimat naszego dzisiejszego spotkania. No i przejdziemy do tych wspomnień, bo ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Jacko i jak rozumiem jestem o jeden uścisk dłoni od króla, tak? Od króla popu. Ale wiem, że pan się też zapierał rękami i nogami przed tym koncertem.
2: Nie do końca.
1: Nie do końca?
2: To akurat Piotrek Metz, ten koncert, jeśli chodzi o nas i RMF, bo RMF był patronem.
1: Tak jest.
2: I to Piotr, ja dokładnie nie wiem, jak to było, ale my mieliśmy wtedy rok chyba albo dwa, byliśmy, to był który? 96 rok, po 95 wyszła płyta Fantomas i tam było
1: lato. Hity, tak.
2: Tak, i to był odjazd, no bo naprawdę po prostu, no, to przerosło w ogóle nasze jakiekolwiek oczekiwania. No my graliśmy koncerty, 200 koncertów rocznie, cały czas graliśmy. Popularność była nieprawdopodobna. Wszyscy tą piosenkę, do tej pory to jest taki evergreen, który funkcjonuje i radia czasem grają. Jak to było wtedy? No to było dla nas, ja uwielbiam Michaela Jacksona.
1: Czyli to kłamstwo, co prasa podawała, że pan się zapierał rękami i nogami, że kojarzył się panu z kiczem?
2: Nie dorosłem po prostu do pewnej sytuacji wtedy. Nie dorosłem do pewnej sprawy. Rzeczywiście on się kojarzył wtedy bardziej z takimi dzieciaczkami, a ja byłem bardziej w klimatach typu Robert Smith, The Cure i różne inne 4AD i inne sytuacje, Dead Can Dance, po czasie uważam, że to był też dla nas wielki zaszczyt. Ja nawet nie wiem, czy ja go widziałem. Tam było rzeczywiście dwóch sobowtórów, rozmowa z Olą Kwaśniewską go długo zatrzymała, więc on tam później dojechał. Tak naprawdę mieliśmy tylko wybitne miejsce, jeśli chodzi o całe show, bo staliśmy tuż przy scenie. Mieliśmy tą możliwość obserwowania naprawdę tego z kilku metrów. A poza tym, no, mieliśmy przyjemność zagrać na dla 120-30.
1: Ponad 100 tysięcy na pewno, tak.
2: Po prostu to jest coś niebywałego. Dla nas to był kompletny szok. Szok. Myśmy wyszli na scenę, jak ja zobaczyłem dywan ludzi, sytuację w postaci takiej, że tłoczony był na scenę, tak nam mówili, nie wiem, czy to prawda, tlen, bo Bemowo tam było bardzo gorące, że to był potwornie, bardzo upalny dzień. A w ogóle zobaczyliśmy taką produkcję od tyłu. Mieliśmy piękną garderobę. Potraktowano nas bardzo dużą estymą, szacunkiem. W świecie cywilizowanym w ogóle traktuje się artystów bardzo elegancko.
1: A Polska do pewnego momentu nie była, jak rozumiem, takim światem, gdzie traktowano na pewno lokalnych artystów chyba troszkę gorzej, tak?
2: No z pewnością tak, też musieliśmy dorosnąć do tego. Ale tutaj jak gdyby nie, zawsze uważam, że wszyscy, którzy nas zapraszali, przyjmowali, gościli, zachowywali się wspaniale i było zawsze bardzo miło.
1: Fajne wspomnienie.
2: No tak,
1: fajne,
2: a to był koncert naprawdę, który odcisnął taki, mówiąc z angielska.
1: Impact.
2: Imprinting.
1: Ach, przepraszam się, okej. Tak jak mówię, 20 września będziemy celebrowali 30
2: różni ludzie pytając, jak to było, czy pan uściskał dłoń, a ja czasem mówię, tak, uścisnąłem dłoń, albo jak tam, no gadaliśmy trochę o życiu.
1: Musisz się przygotować na jakieś alternatywne wersje tej samej historii.
2: A z kolei za rok mówię, nie uścisnąłem dłoni, w ogóle nie wiem, nie widziałem, nie znam, nie rozumiem. No ale przecież płyty, które nagrał Jackson, to jest w ogóle, no, to są... Teraz mi właśnie brakuje w muzie takich kwiatków, takich czegoś, czym była na przykład Nirvana, czym wcześniej byli Beatlesi.
1: Ale jest tak, że trzeba troszeczkę pogrzebać, żeby się dokopać. No to oczywiście, no, my żyjemy w epoce błyskawicznej, prawda?
2: Ale mi chodzi o rewolucję.
1: Tak.
2: Chodziłoby mi o rewolucję.
1: Może już trudno, panie Olku, rewolucję. Może wszystko już zostało, bo przeważnie było tak, że jak coś zostało nagrane, to i tak wiedzieliśmy, że to wcześniej jakoś tam Beatlesi i tak to już zrobili, więc spoko.
2: No. Myślę, że jednak nie. Myślę, że ja optymistycznie podchodzę do tego i myślę, że narodzi się, może jeszcze się nie narodził, taki artysta, który rzeczywiście zmieni bieg rzeki w jakimś sensie, prawda?
1: A ostatnia taka rewolucja? Nirvana, gdzieś grunge i tak dalej?
2: Chyba tak, to była chyba ostatnia, to była taka rewolucyjne podejście do sytuacji. No bo to złapało wszystkich po prostu, a jednocześnie było na tyle prawdziwe, energetyczne. Pearl Jam też był taki.
1: No ale to cały czas ta scena grunge'owa, Seattle i Mudhoney, tam Soundgarden, to była cała masa tych znakomitych kapel.
2: To prawda.
0: Tu stawiamy kropkę, ale niech was to nie zmyli. Nie kończymy jeszcze naszego spotkania. Do rozmowy z Olkiem Klepaczem wracamy już za chwilę. Bądźcie blisko.

0: kontynuujemy nasze wyjątkowe spotkanie z Olkiem Klepaczem. Rozmawialiśmy o tym, co było, teraz przyszedł czas na rozmowę o tym, co jest i co będzie.
1: A gdzie dzisiaj jest formacja Nieżywych Schabów? Gdzie muzycznie jest Olek Klepacz?
2: Ja wiem, gdzie my jesteśmy. A. Gramy sobie bardzo dobre koncerty, na których bardzo dobrze się razem czujemy na scenie. Doceniamy to, że jesteśmy razem na scenie. Między nami na scenie dochodzi do wartościowych, ważnych, artystycznych relacji. To są słowa, które są górnolotne, może trochę czasami trącą jakimś truizmem, ale to naprawdę jest coś takiego, że do pewnych rzeczy już nie ma w nas takiego ciśnienia.
1: Napinki.
2: Takiego czegoś, że musisz, tu wiesz, robić jakiś nowy numer. Tak, coś tam robią. Hiciory będą, hiciory. No wiesz, no kurde, ja jak pisałem piosenkę Lato, czy jakąkolwiek inną, no, to z Wojtkiem siadaliśmy, to nie, Wojtek, robimy hita? No to bzdura, no kompletna bzdura, to tak nie powstaje. To albo coś zrobisz i to ma to coś, czyli kluczem do wartości jakiejkolwiek jest klucz prawdy. W sztuce to jest w ogóle dosyć istotne, ten klucz prawdy. Tym się otwiera drzwi, które są później otwarte długi czas.
1: A tak prowokacyjnie dzisiaj na polskiej scenie wyczuwa pan prawdę? Czy trzeba pogrzebać? Bardzo głęboko.
2: Myślę, że na przykład ostatnio byłem na męskim graniu i Kasia Nosowska zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Zresztą zawsze uważałem, że to jest piękny człowiek po prostu. Piękny człowiek. Kasia Nosowska.
1: Ja to nie wymienił.
2: Artur Rojek jest takim.
1: Ale to wymienia pan raczej, no przepraszam, ale jest do starszą gwardię, że tak się wyrażę.
2: Tak, tej młodej gwardii pogrzebałem chwilkę, bo tam była taka scena, na której grali debiutanci. I podobał mi się taki band, który się nazywał Torres, czy... Takie, wiesz, popowe granie.
1: Nie mylić z Jose Torresem.
2: No nie mylić z Jose Torresem. Ale mają w sobie fajną taką witalność. Mi się podobał jakiś czas temu taki zespół LA. Fajnie jakoś, wiesz, no to filozofii w tym nie ma, tylko podobało mi się brzmienie. Teraz coraz częściej w ogóle, wiesz, nie słucham muzyki takiej piosenkarskiej. Słucham, co zabrzmi może, słucham muzyki, która daje wolność, czyli słucham jazziku, słucham też klasyki. Uwielbiam klasykę. Takie formy, które... często też słucham opery. Podoba mi się bardzo ta forma. Wiesz, używam muzyki do tego, używam jej do tego, nieco odsunąć się od rzeczywistości, czyli jakby troszkę oddalić.
1: A to ładny wytrych, bardzo...
2: Tak, no, taki bardzo osobisty.
1: A na żużel dalej pan chodzi? Bo ja tak zacząłem, że zdeklarowany fan żużla, a to już poszło.
2: Poniekąd to się skończyło, dlatego że przestało to być bliskie aspektowi lokalnych herosów.
1: A, że rozumiem, że Częstochowa, to tam mieliście tych swoich...
2: Ale w każdym z tych Zenon Plech, Jancarz, no po prostu oni wszędzie, to byli lokalni herosi. A teraz ten jeździ tu, jutro będzie jeździł tam.
1: Tam mu więcej zapłacą, że poleci tu.
2: Tak, no to takie jest, jakoś straciłem do tego serce po prostu. Teraz, co jest w ogóle, moja żona się śmieje, znaczy z serdecznością się śmieje, bo jestem mocno zainteresowany tenisem. Kobiet, nie mężczyzn. Tenis męski jest dla mnie zbyt wulgarny, zbyt siłowy, tak na przykład Sabalenka nie do końca mi odpowiada, jeśli chodzi.
1: Najchętniej to by pan ją przeniósł do sekcji...
2: Tak, męskiej, do sekcji, tak, gimnastycznej.
1: To pan powiedział, tak.
2: Tak. No. Natomiast Iga... Maja
1: Falińska nam się ostatnio objawiła, ale to pytanie, czy ta historia to nie był taki jednorazowy strzał. No mam nadzieję, że nie, i tego oczywiście pani Maji nie życzymy.
2: Ale pani Maja musi się zbudować jako człowiek odporny psychicznie jako człowiek, który jest w stanie doświadczać tych sytuacji na tym poziomie.
1: Ale zastanawiam się, czy chociażby w kontekście Igi Świątek, czy tutaj pana bardziej interesuje ten aspekt psychologiczny, no bo jeżeli chodzi o panią Igę...
2: Oglądałem jej mecz.
1: No właśnie, bo jesteśmy na świeżo niestety po odpadnięciu Igi Świątek z US Open, no to tam...
2: A czemu niestety, panie Jakubie, ja... Miałem okazję rozmawiać naprawdę i poznać wybitnych sportowców. Wybitnych.
1: A to mam powiedzieć, że stety odpadło?
2: Nie.
1: No nie udało
2: sport.
1: Się tym razem. No oczywiście, że
2: to jest
1: tak.
2: Sport.
1: No tak.
2: Ludzie plują, narzekają. Ja nie mówię, że pan to robi.
1: Absolutnie.
2: Ale ludzie, skończyła się. Ale ludzie, dajcie żyć tym ludziom. Dajcie im się rozwijać. Dajcie im budować siebie. Dajcie im przynosić tam radość. A radość też wynika z patrzenia na fantastyczny sport i na fantastyczny tenis, na wiele fantastycznych przestrzeni, ale jeśli się od razu klasyfikuje i robi się z tego B albo dobre, albo złe, no to się wulgaryzuje temat.
1: Panie Olku, na koniec. Nie tak dawno w tym podcaście gościł Marcin Daniec, Beskid Cup, oczywiście znakomity tenisista. Jak rozumiem, jeżeli wykonam telefon lub ewentualnie napiszę do pana Marcina, żeby pana być może wkręcił na Beskid Cup i kolejną edycję 21, Olek Klepacz aprobuje.
2: Nie, kompletnie nie potrafię grać w tenisa. Myślę o padlu, natomiast Marcin rzeczywiście zawsze grał w tenisa. Bardzo dobrze gra w tenisa. Jest w ogóle takim typem sportsmena.
1: No jest.
2: Madryk niesamowity. Poza tym to jest facet, który jeśli chodzi o dowcipy i kawały, to jak w zasadzie jako jedyny rozśmieszał mnie do łez i gdzieś tam na jakichś prywatnych spotkaniach czy w takich sytuacjach, to po prostu... Chociaż teraz jestem pod ogromnym wrażeniem pięknego, prawdziwego filmu Klara, według scenariusza, według książki pani Kuny, która gra tam...
1: Ach, serial, tak, drugi sezon wyszedł chyba.
2: Świetnie. Mhm. Tam są piękne, to jest takie społeczne lustro, że...
1: Adam Woronowicz znakomity.
2: Woronowicz fenomenalny. W ogóle świetna obsada, świetny film, świetny serial. Kłaniam się nisko wszystkim twórcom.
1: A ja się kłaniam nisko panu, państwu. Olek Klepacz był razem z nami, dlatego padla, to ja pana zaproszę.
2: Z przyjemnością, aczkolwiek kolega mój ostatnio, przyjaciel mój ostatnio zerwał ścięgno Achillesa właśnie.
1: To wycofuję, zaproszę cię.
2: Trzeba się wszystko w swoim czasie.
1: Otóż to.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło z panem rozmawiać. Dziękuję i państwu życzę dobrych myśli, bo po co być złych myśli, jak mówił Lem.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na S17 w Mazowieckiem. Na początek istotne wieści dla kierowców. Dopiero pod koniec września pierwsi zainteresowani dostaną bezpłatnie nową szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Ustalił to dziennikarz RMF FM. Jelena Rybakina, triumfatorką tegorocznego US Open. W finale Kazaszka pokonała Arynę Sabalenkę. Uwaga kierowcy na S17 w Mazowieckiem. Na odcinku między węzłami Lipówki i Kołbiel w pobliżu miejscowości Lubice osobówka uderzyła w bariery. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. W kierunku Warszawy przejedziecie jednym pasem. Utrudnienia także na A2 w Łódzkiem między węzłami Skierniewice i Łowicz w pobliżu Łyżkowic. Również osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie. Nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi dopiero pod koniec września trafi do pierwszych chętnych, ustalił dziennikarz RMF FM. Punkty szczepień od piątku mogą zamawiać preparat w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Początek szczepień był planowany na ten tydzień, ale został przesunięty. Jakie są pierwsze wolne terminy?
1: W kilku punktach szczepień na Mazowszu dostałem informację, że zapisać można się najwcześniej na 28 dzień września, czyli za ponad 2 tygodnie. Przychodnie i apteki na razie czekają na dostawę preparatu. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, potwierdza, że to jeszcze musi potrwać.
2: Jesteśmy na etapie dopiero sprowadzenia do aptek. Między drugą połową a końcem września to jest realny termin.
1: W tym roku inaczej wyglądają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie ma na razie e-skierowań, to oznacza, że zapisać trzeba się bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień. W tym tygodniu w Polsce potwierdzono prawie 1000 zachorowań na COVID-19. Infekcje najciężej przechodzą seniorzy i właśnie im preparat jest zalecany w pierwszej kolejności.
0: O czym informował nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Na 440 projektów można głosować w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Pula do podziału to 54 miliony złotych. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A wybór jest ogromny, zapewnia Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.
3: Cały czas bardzo popularna na etapie składania projektów były kwestie związane z zielenią, czyli parki kieszonkowe, rewitalizacja przestrzeni zielonych, małe parki w lokalnych społecznościach, też łączenia parków, bo i takie wcześniej z budżetu obywatelskiego powstawały, w związku z tym mówimy o pewnym kontynuacji działań. Do tego oczywiście infrastruktura, czyli różnego typu place zabaw, siłownie pod chmurką, taka infrastruktura, która ma przyciągać mieszkańców i mieszkanki w różnym wieku i też być związana nie tylko z krzewieniem kultury fizycznej, ale też z taką rekreacją i miłym spędzaniem wolnego czasu.
0: Głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa potrwa do 28 września. Teraz w faktach sport. Jelena Rybakina wygrała US Open. Kazaszka w finale w Nowym Jorku pokonała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. To jej trzeci wielkoszlemowy tytuł. Wcześniej triumfowała na Wimbledonie i tegorocznym Australian Open. Sabalenka po raz czwarty z